0: Radio Czwórka, Polskie Radio.
1: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na

0: Niebieskie kwiaty to przyroda. No, przyroda to fauna i flora. O, florę na razie zostawmy. Dobrze, bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R. Dobrze, dobrze, dobrze, wszystko w porządku. Otóż fauna... Fauna, słuchamy, to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć. Chcesz?

0: Swim. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

żyją na highlife'ie, starzy mają inną krew. Żadna apka na twoim iPhone nie podpowie ci, gdzie masz biec. Każdy tylko potrafi oceniać, jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać, jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok od

Tesla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wiesz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wesoło, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejsce, z którego

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo wtedy

adaptery. Te bajery weryfikuję co 2-4. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada berybery i frank ci do mózgu.

zamakłam. Co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczę kamery, to numery na lewe papiery bija.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yo. Check. Check. Isok. MLK. Yo. Nie Martin Luther King.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Na audycję grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotr Galus. Piotr
2: Galus. Kamil Goleń z Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support przed chwilą zadał mi pytanie. Przypomnij sobie, Piotrek, kiedy ostatni raz pisałeś ręcznie, a to była refleksja dotycząca tego, że wklikiwałem coś tutaj na klawiaturze komputera, które mamy w studiu, i to jest taka zwykła klawiatura, nie laptopowa, nie telefonu, gdzie te klawisze są wysokie i te opuszki palców tak zagłębiają się przy każdym wkliknięciu. I teraz pytanie, Kamilu. W ogóle cześć, dzień dobry.
3: Witam serdecznie wszystkich.
2: Jesteś wykładowcą akademickim. Jaki przedmiot?
3: No powiedzmy, że jest to metodyka ćwiczeń siłowych fizjoterapii, bo całej nazwy nie będę tutaj może przytaczał, bo jest zbyt długa, ale powiedzmy, że to jest trening siłowy fizjoterapii, czyli jak stosować trening siłowy u osób po kontuzjach wracających do sportu i nie tylko.
2: Zanim przejdziemy do naszego przewodniego tematu, czyli treningu motorycznego, opowiedz mi o tym, jak wygląda może nie tyle studiowanie, czy w ogóle jest zainteresowanie fizjoterapią i widzisz w ostatnich latach zwiększone zainteresowanie tym kierunkiem, ze względu na to, że informacje są następujące. Społeczeństwo się starzeje. Będziemy potrzebowali więcej fizjoterapeutów i lekarzy.
3: Dokładnie. Powiem ci, że zainteresowanie jest ogromne. Mamy około, z tego co pamiętam, z informacji wydziałowych, to około 5-6 miejsc na jedno miejsce na wydziale fizjoterapii.
2: 5-6 osób zainteresowanych na jedno miejsce.
3: Studiowaniem kierunku. Tworzymy teraz też nowy kierunek. Będzie się nazywał Athletic and Clinical Trainer, czyli taka osoba, która nie będzie fizjoterapeutą, ale poprzez właśnie trening fizyczny będzie wspierała te procesy właśnie przygotowania fizycznego i powrotu do sportu. Więc nowy kierunek.
2: Czy to jest trochę odpowiedź AWF-u warszawskiego na to, co się dzieje na prywatnym rynku? Bo jest mnóstwo tych centrów szkoleń profesjonalnych i mniej profesjonalnych, żeby mieć pieczątkę AWF-u po zakończonym takim kierunku. To będą studia 5-letnie, czy też podyplomowe, czy może zaoczne?
3: To będzie 3-letni licencjat. To, co się dzieje na rynku, czyli zapotrzebowanie rynku jest ogromne. Czyli my widzimy, że przychodzą osoby i szukają właśnie tego typu studiów, a nie każdy dobrze się czuje w takiej pracy manualnej, czy nie każdy chce być takim fizjoterapeutą.

0: tą...
1: Nie każdy chce dotykać drugą osobę.
0: Dokładnie, dokładnie. Natomiast zapotrzebowanie na osoby pracujące ruchem jest ogromne, ogromne.
1: To przypomnij mi jeszcze raz nazwę nowego kierunku, który się tworzy.
0: Athletic and Clinical Trainer. Tak z amerykańskiego, powiedzmy.
1: Trochę. A jeżeli przetłumaczylibyśmy po polsku, bo zakładam, że ten przedmiot na polskiej uczelni będzie nazywał się po polsku.
0: Powiem ci, że to jest przedmiot, ciekawostka, realizowany w całości po angielsku. Także taka nowinka, czyli chcemy stworzyć takiego absolwenta, który będzie specjalistą, będzie potrafił pracować zarówno w języku polskim, jak i angielskim, natomiast no, nastawienie jest tutaj na działanie też w zespołach. Ten angielski myślę, że też jest takim czymś trochę zachęci też studentów z zagranicy, ale nie tylko, też naszych.
1: Dobra, mówisz, że to jest licencjat, czyli 1-3 tak zwane.
0: Tak, 1-3.
1: Jakie umiejętności trzeba mieć, aby dostać się na ten kierunek?
0: Język, nie? No, czyli myślimy o takim poziomie B2. Zainteresowanie, jeżeli chodzi o sport. Nie stawialiśmy tutaj wymogów fizycznych, w sensie testów fizycznych, no ale no, to będą osoby związane ze sportem i mamy nadzieję, że takie się też zgłoszą.
1: Okej, okay. Co będę mógł robić po tych studiach, po tym kierunku, po tym licencjacie?
0: Po tym licencjacie będziesz mógł pracować z osobami, które już zakończyły ten, powiedzmy, pierwszy proces fizjoterapii, czyli pracę na tkankach miękkich, ochronę tych uszkodzonych tkanek i dalej potrzebują już regularnego treningu, wzmacniania, czy to w kontekście powrotu do sportu, czy to w kontekście po prostu do powrotu do aktywności.
1: Brzmi jak trening medyczny.
0: Tak, można powiedzieć, że jest to trening medyczny. No, generalnie dużo mamy słów trening medyczny, trening przygotowania motorycznego, trening fizjoterapeutyczny. To się wszystko przenika. Teraz najważniejsze jest to, co nasz absolwent będzie wiedział i jak to będzie potrafił w sposób praktyczny wprowadzić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Podajmy może definicję treningu motorycznego, którego specjalistą, Kamilu, jesteś.
2: No może powiem w skrócie, że trening motoryczny jest to trening, który jest ukierunkowany na rozwój cech motorycznych. A do tych cech motorycznych byśmy zaliczali siłę, wytrzymałość, szybkość, gibkość, zwinność.
1: Co to jest siła?
2: Siła to jest możliwość pokonywania oporu zewnętrznego. Tak? Najprościej możemy to zdefiniować. Tak? Siła maksymalna to jest zdolność do pokonywania oporu maksymalnego lub przeciwstawiania się temu oporowi. Więc siła jest z punktu widzenia cech motorycznych, ale z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka taką cechą matką, jedną z ważniejszych. Dlatego, że bez siły nie byłoby nic. Znaczy nie wstałbyś z krzesła, gdybyś nie wygenerował siły. Nie wziąłbyś łyżki, gdybyś nie wygenerował siły. Oczywiście w sporcie ta siła jest przekładana na moc, na szybkość, bo to są cechy pochodne. Natomiast dla normalnego Kowalskiego ta siła jest ważna z punktu widzenia dnia codziennego. I tu musimy powiedzieć, że bo temat nasz, jaki przypomni mi temat, że to jest czemu te cechy motoryczne są ważne dla Kowalskiego. Dlatego, że z wiekiem te cechy motoryczne będą spadać. Czyli powiedzmy od 30...
3: Nie od 30. Dobrze wiesz, jak wygląda aktualnie sytuacja polskiej młodzieży i bardzo często 40-latek jest w lepszej formie fizycznej niż 20-latek.
2: Tak, to mówisz o tym, w jakiej jesteśmy w formie, natomiast ja chciałem powiedzieć, jak te cechy mogą spadać. Tak? Czyli powiedzmy, że już siła mięśniowa już 1% rocznie będzie spadała od 30 roku życia.
3: Tak? Czy możemy siłę mięśniową ochronić przed tym spadkiem?
2: Oczywiście. Jak najbardziej jest to cecha bardzo trenowalna. Czyli możemy po prostu trenować siłowo. Chodzi o to, żeby nadbudować pewien taki zapas tej siły mięśniowej. Potem będziesz spadał z innego pułapu.
3: Tak? Ale zawsze będę spadał.
2: Zawsze będziesz spadał, no bo w którymś momencie osiągniesz swój pik i potem będziesz jednak spadał, chociaż to zależy, no bo jeżeli jesteś osobą, która jest nietrenująca, nie wiem, masz 50 lat i dopiero zacząłeś trenować siłowo, no to oczywiście na skutek adaptacji, które się będą pojawiały, ty będziesz zyskiwał tej siły. Natomiast jeżeli jesteś cały czas osobą trenującą w szczycie, powiedzmy, twojej siły koło lat 35-40, no to z czasem generalnie będziesz spadał, no to jest nieuniknione. Natomiast w każdym wieku...
3: Ale mniej to będzie bolesne, niż
2: oczywiście,
3: nie robił.
2: Oczywiście, no bo dajmy sobie przykład. Nie, jesteś osobą, która, najprostszy przykład, podnosi 200 kilo z ziemi. Powiedzmy, to jest twój maks.
3: Mówimy o martwych ciągach.
2: No, nie chciałem używać tego słowa, bo to niektórym się źle kojarzy, ale nie powinno, ale...
3: Ale wiesz co, nasi słuchacze wiedzą, że martwy ciąg to ma nazwę taką, dlatego że z martwego punktu podnosimy ciężar.
2: Tak, a wiesz, że to ćwiczenie było nazywane jako hell lift? Pierwszy raz opisane pod koniec XIX wieku jako hell lift, czyli jako zdrowe podniesienie.
3: I a potem health się... lift, nie podniesienie z piekła.
2: Sorry, źle powiedziałem może. Hell lift, tak, czyli zdrowe podniesienie.
3: Zdrowe podniesienie. I to miałoby rzeczywiście inny odbiór w świecie treningowym, bo martwy ciąg, to facenci tam dźwigają. Tylko zdrowe... Dlaczego? Dlaczego ta nazwa się zmieniła?
2: Dlaczego się zmieniła, tego nie wiem. Natomiast pierwszy raz było opisane, to był co prawda troszeczkę inny wariant, trochę z wyższego ułożenia, ale też przy, powiedzmy, plecach prostych, więc bardzo podobne ćwiczenie. Potem ewoluowało właśnie to martwy ciąg, jakby podniesienie z martwej pozycji, albo też podniesienie ciała, martwego ciała, bo to różne są opisy co do tego.
3: To ja jestem za tym zdrowym podniesieniem.
2: Tak,
3: to jest piękne,
2: też.
3: Ale wiesz, zdrowe podniesienie to rzeczywiście może być czy też ze słowiańskiego przykucu, czy z odpowiedniego ustawienia ciała jak do martwego ciągu.
2: Dokładnie. Więc wróćmy do przykładu.
3: Tak.
2: Jeżeli nadbudowałeś sobie taką siłę, tak, czyli ponosisz 200 kilo, powiedzmy, z ziemi, nie mówię, że każdy musi, ale powiedzmy, że jesteś zdrowym mężczyzną, ważysz około 80 kilo, podnosisz te 200 kilo. No to jeżeli będziesz spadał, no to będziesz spadał z poziomu tych 200 kilogramów, a nie z poziomu, nie wiem, 80, jak jakoś jakiś mężczyzna z
3: Mniej będzie boleśnie.
2: Niewytrenowany, tak. No i pytanie właśnie, kiedy będziesz miał 70 lat, ile będziesz w stanie podnieść? Czy będziesz w stanie podnieść wnuka? Czy, no nie wiem, jakaś butelka z wodą, czy zgrzewka będzie problemem.
3: Nie odbiegajmy może aż tak daleko w przyszłość a propos wnucząt.
2: Pewnie.
3: Zatrzymajmy się przy tym, co się dzieje aktualnie w klubach fitness. Ostatnio stałem przy ławeczce do wyciskania, wokół której zgromadziła się grupka młodzieży odpowiednio ufryzowanej i w klapkach.
2: Okay.
3: I słyszałem, że chłopaki, pamiętajcie, musimy wyciskać minimum ciężar swojego ciała. Co prawda oni w tym wieku, którym są aktualnie, ważą 60-70 kg, znajdzie się bardziej przypakowany młody człowiek. Co o tym myślisz?

0: myślisz, aby bez znaczenia na płeć chłopaka, może właśnie ze znaczeniem na płeć, umieć wycisnąć minimum raz, trzy, dziesięć razy masę własnego ciała?
1: Myślę, że
0: to ma sens.
1: Myślę, że to są dobre cele, które możemy sobie stawiać. Czyli my, przygotowując zresztą, jak mówiliśmy, mamy pewne cechy. No i wyciskanie na ławeczce poziomej jest odzwierciedleniem pewnej cechy, która się nazywa maksymalna siła mięśniowa pchająca dla kończyn górnych. Więc stawianie sobie celi, czy to jest, nie wiem, 10 razy masę ciała, czy powiedzmy raz, 1 i 3 masę ciała, jest jakimś fajnym celem, do którego możemy dążyć.
0: Czyli ten cel to jest tylko cel, ale nie określa naszego zdrowia i tego, na jakim etapie treningowym jesteśmy.
1: Nie określa. Natomiast w drodze do tego celu ty zwiększysz prawdopodobnie masę mięśniową, zwiększysz gęstość kości, zwiększysz wytrzymałość ścięgien, więc w drodze do tego celu pojawi się dużo rzeczy przy okazji. Tak? No bo samo wyciśnięcie, powiedzmy, czy nie wyciśnięcie, no powiedzmy dla młodych chłopaków, no jest to jakaś taka oznaka hierarchii i też jakieś siły pokazania się i to bardzo fajnie. Natomiast ważne z punktu widzenia zdrowia są te adaptacje, które po drodze wykształcisz.
0: I tutaj pojawia się malutki zgrzyt, bo rzeczywiście oni łapią od razu za gryf, od razu jest ławka. To jest rzeczywiście podstawowe ćwiczenie z trójboju siłowego, prawda? Oczywiście. Wyciskanie na ławce, ale po drodze można zepsuć sobie obręcz barkową, ramiona. To wszystko może nam zacząć szwankować. Co zrobić, aby tak nie było?
1: No wiesz, no pierwsza kwestia to jest prawidłowa technika. Tak, fajnie jest wziąć sobie jakąś lekcję u trenera, tak, nawet we dwóch czy we trzech, żeby pokazał prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń, prawidłową rozgrzewkę, a potem już można sobie samemu działać, bo wiadomo, że młodzież, no nie stać ich, żeby trenować cały czas z trenerem, bądźmy realistyczni.
0: Jak się 10 zrzuci na trenera, to ich będzie.
1: No oczywiście, oczywiście, dlatego mówię.
0: I błędów nie będzie, skoro i tak grupowo przychodzą.
1: No oczywiście. Prawidłowy model progresji, tak, czyli zwiększamy sobie określoną, zadaną ilość, więc to są najważniejsze rzeczy. Plus oczywiście też skupianie się na innych mięśniach, żeby nie budować dysbalansu, tak? Czyli jeżeli pakujemy swoją klatkę piersiową, super, bardzo, ćwiczmy ją. Oczywiście ona jest i funkcjonalna, i pokazowa u mężczyzn, jak najbardziej. Ale pamiętajmy na przykład o mięśniach stożka rotatorów, które są ważne dla zdrowia stawów ramiennych.

czysto. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze.

0: Sport. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotr Galus. Piotr
2: Galus. Kamil Goleń, Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support. Drogie panie, wyciskanie na klatę. My dziś o treningu motorycznym i rozbijamy sobie na części znaczenie tych dwóch słów, czyli trening motoryczny. Zaczęliśmy od siły, dowiedzieliśmy się, jak ważna jest dla ludzkiego organizmu i zatrzymaliśmy się przy ćwiczeniu, wyciskanie na klatę, zdominowanym przez mężczyzn, bo kobiety przeważnie mówią, mam słabe ręce. A to nieprawda. To nieprawda, bo wy również potrzebujecie silnej obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej i prawdą jest, że biust jest w stanie zmienić delikatnie swój kształt od wyciskania na klatę.
3: Oczywiście, dlatego...
2: Tam jest mięsień.
3: Tam jest mięsień piersiowy, więc jakby spoczynkowe napięcie tego mięśnia też będzie większe i jego kształt potrafi się zmienić, jakby cała sylwetka potrafi się zmienić na skutek treningu siłowego, więc wiemy o tym.
2: Czyli jak najbardziej tak, ale nie o wyglądzie tylko mówimy, dlaczego dziewczyny nie powinny omijać ławeczki.
3: Generalnie bym to może troszeczkę rozszerzył. Dlaczego dziewczyny powinny, nie powinny omijać treningu siłowego o dużej intensywności? Dlatego nie powinny się bać ciężarów.
2: Czyli to wiemy, bo my często o tym mówimy. Okay. Bardziej skupmy się na górnej części ciała i rzeczywiście na tym, żeby ćwiczyć te ręce i dlaczego ławka to nie jest tylko historia dla facetów.
3: Dlatego, że ogólnie rozwój siły pchającej jest bardzo ważny, tak jak ciągnącej, czyli podciągania i wyciskania. Dlatego, że mamy dwie ręce i dwie nogi, tak samo mężczyźni jak kobiety i też kończyny górne są słabsze u kobiet w stosunku do mężczyzn. Jakbyśmy porównali kończyny dolne do dolnych i górne do górnych, to kończyny górne są u kobiet słabsze.
2: Tak? Wynika to z?
3: Wynika to z budowy anatomicznej i też z składu ciała. Tak?
2: Czy dziewczyny, co poczujecie? Inaczej, to jest pytanie do ciebie, Kamilu, okay, tak? Ale dziewczyny, słuchajcie, jakie zmiany w jakości życia poczujecie, kiedy zaczniecie się odpychać, żeby nie mówić wyciskać, tak?
3: No, generalnie wzmocnią się mięśnie piersiowe i tricepsy. Nie? To z punktu widzenia wyglądowego, no to kobietom często zależy, tak, żeby ten triceps dobrze wyglądał w sukienkach. Nie? No to powiedzmy, że...
2: No, żeby nie było mięśnia pożegnalnego pelikana wiszącej skóry.
3: Tak, staramy się je zachęcić, tak, że po pierwsze kwestia to wygląd, no bo chyba Freud powiedział, że ludzie są dwóch rzeczy. Dobrze wyglądać i mieć zawsze rację. Więc ten trening siłowy to jest tak dobrze wyglądać. Nie? My chcemy tym zachęcać, no bo my możemy mówić o tym, że będzie łatwiej się nam żyło w życiu codziennym, łatwiej będziemy przenosić jakieś ciężary.
2: Jak wpadniecie do jakiegoś rowu, to tak, łatwiej będzie, do studzienki kanalizacyjnej, to łatwiej będzie wam wyjść, bo ten triceps uczestniczy przy
3: wyciskaniu. Kości, balans hormonalny, no to wszystko gdzieś tam staramy się przekazać. Wiem, że w tych swoich audycjach też starasz się o tym mówić, więc teoretycznie jakby taki zwykły Szary Kowalski coś o tym wie, nie? Że trenować siłowo jest dobrze. Natomiast jakby tak jak mówiliśmy, nie? Ten wygląd zawsze jest tak gdzieś tam z tyłu głowy.
2: Dobra, nie ma co ściemniać, rzeczywiście tak jest. A dlaczego mówię o tej studzience? Haha, jak można wpaść do studzienki? Dobra, jak byłem dzieckiem, to mi się zdarzyło przed sklepem, więc wiem, co to znaczy. Słuchaj, studzienka była do połowy, tak wiesz, ta przykrywka tak tam ruszała się, to stwierdziłem, że sprawdzę. No byłem dzieckiem, no więc jedną nogę wsadziłem, no i wpadłem, tak? Także wiem, że ważne jest po prostu, aby mieć te silne ręce, aby móc wydostać się z każdej przestrzeni, w którą możemy wpaść. Śmieszne, ale prawdziwe. Ja tutaj nie mam co ukrywać. Jestem tak samo jak każdy, też tylko człowiekiem. I sprawdzam różne.
3: No, powiem ci, że my w latach 90. dużo żeśmy wpadali w różne rowy i w różnych sytuacjach.
2: Także
3: myślę, że to było normalne.
2: Trochę mniej pewnie... te studzienki były zabezpieczone niż dzisiaj.
3: Tak, trochę nas to chyba bardziej zahartowało, nie?
2: Tak, dokładnie. Piękne były lata 90., ale nie o tym. Właśnie, a w ogóle kiedy zaczęto tak mocno interesować się treningiem motorycznym?
3: Wiesz, to trening motoryczne,
2: no to
3: istnieje tak naprawdę od kiedy powstał sport. Nie? Mhm. Czyli oprócz uprawiania swojego sportu, my chcemy robić jakieś ćwiczenia pomocnicze, dodatkowe, które nas będą pomagać w naszym sporcie. Nie? Czyli nie jestem zawodnikiem, jak tu Jagoda była niedawno przede mną, brazylijskiego jiu-jitsu, no to chcę dodatkowo trenować na siłownię, żeby być silniejszy w zwarciu, w duszeniu i tak dalej. Nie? Jestem piłkarzem, no to chcę biegać szybciej, czyli oprócz tego, że biegam na boisku, no to chcę poprawić moją szybkość biegu, więc wprowadzam elementy sprinterskie i tak dalej, i tak dalej.
2: A jestem Szarym Kowalskim, który po prostu uprawia sobie sport?
3: Jesteś Szarym Kowalskim.
2: Jest, no nie Szarym, dobra, po prostu

0: Jesteś niespecjalistą od danej dyscypliny sportowej, może okay. Tak.
1: No to powiem ci tak. My mamy dużo tych niespecjalistów. Jak, no, oczywiście ja jestem trochę spaczony, bo do mnie przychodzą padliści, tenisiści, kolarze, biegacze. Często niezawodowi, nie? Czy często osoba nieżyjąca.
0: Amator profesjonalista.
1: Dokładnie, także ta osoba trenuje, ale jest amatorem, prowadzi jakąś firmę, powiedzmy, dobrze, gdzieś tam ma czas na to. Więc on chce być lepszy w obrębie tego sportu swojego, ale nie jest zawodowcem. Tak? I wtedy ten trening przygotowania motorycznego dla niego będzie bardzo istotny. No bo on oprócz tego, że chce dobrze wyglądać, to już mówiliśmy wszyscy, to chce być lepszy w obrębie tego sportu. I często to są osoby, które też mają już historię jakichś kontuzji. Czyli oprócz tego, że on chce lepiej być lepszy w tym sporcie, to chce być bezpieczniejszy w tym sporcie lub ma jakieś, powiedzmy, problemy, które chce rozwiązać, żeby być lepszy w tym sporcie. Czyli kolano się nie zginało, kiedy się nie prostuje. Coś tam się nie skręca. Wiesz, takie, tego typu problemy.
0: No dobra, to w takim razie, skoro obgadaliśmy matkę, czyli siłę, to za chwilę o drugiej matce, czyli wytrzymałości, która jest również elementem składowym treningu motorycznego, porozmawiamy. Gościem Kamil Goleń z Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Rozmawialiśmy o sile, to teraz trochę o wytrzymałości, ta druga matka. Czym jest wytrzymałość? Dlaczego ona jest nam potrzebna?
2: Wytrzymałość jest związana z pokonywaniem oporu, tak, cyklicznego przez wydłużony okres czasu.
1: Tak? Dlaczego wytrzymałość tak często jest mylona z kondycją?
2: To, ja bym to rozłożył na wytrzymałość i wydolność.
1: Tak? I wydolność, i wytrzymałość, i kondycja. Dokładnie. Te trzy pojęcia bardzo często są miksowane.
2: Wydolność to jest to, co możemy zmierzyć. Tak? Czyli podłączasz zawodnika do jakiejś aparatury mierzącej, powiedzmy VO2 max. No, może nie będziemy tłumaczyć, o co chodzi, tylko mierzymy parametry pochłaniania tlenu. Tak? To jest wydolność. To, co jesteśmy w stanie zmierzyć w liczbach. Tak? Natomiast wytrzymałość to jest też nasze cechy mentalne. Czyli powiedzmy, że zmierzyliśmy tych dwóch zawodników, mają taką samą wydolność, czy nawet ten, który ma gorszą wydolność, powiedzmy zmierzoną, może wygrać. Bo wytrzymałość to jest odporność na ból taki fizjologiczny, który się pojawia podczas...
1: Coś, czego nie da się zmierzyć.
2: Tak, tak.
1: Bardzo często mówimy o głowie podczas biegów długodystansowych, czyli wydolność plus dobra głowa równa się wytrzymałość.
2: Dokładnie, dobrze to ująłeś. Super.
1: Okej, no to fajnie, to sobie wszystko wiemy.
2: Dokładnie.
1: A kondycja?

0: Dlaczego no, tutaj też często pojawia się ten miks?
1: Wiesz, kondycja od angielskiego conditioning, nie? Czyli jakby strength and conditioning to jest trening przygotowania mocznego w języku angielskim, czyli zajmujący się głównie siłą i wydolnością. Więc mówimy o kondycji jako takie słowo, powiedzmy, ogólne. To jest bardziej takie zwyczajowe słowo.
0: Czy elementem treningu motorycznego również jest wydolność?
1: Oczywiście jak najbardziej, w zależności od sportu jest większy albo mniejszy nacisk na są sporty, które są tylko i wyłącznie związane z wydolnością czy wytrzymałością, tak? Triatlon, powiedzmy biegi długodystansowe, kolarstwo, chociaż one mają też oczywiście komponentę umiejętności.
0: Czyli jeżeli trener mówi, dziś robimy wytrzymałość, to znaczy, że będzie pracował i ciałem, i głową z zawodnikiem.
1: No, głównie tak, bo jednak jeżeli chodzi o trening wytrzymałościowy, to ty musisz mieć pewną dozę takiego, powiedzmy, upodlenia się, powiem to tak w skrócie, no bo trening wytrzymałościowy wiąże się z gromadzeniem metabolitów, z pieczeniem mięśniowym, z przyspieszonym oddechem i często osoby, które lubią trenować siłowo, lubią podnosić duże ciężary, nie lubią tego typu zmęczenia.
0: Ale to się często zmienia w życiu i odnajdują przyjemność w tym krótkim wysiłku fizycznym, jakim jest podniesienie. Jak mi się podoba to zdrowe podniesienie. Naprawdę kradnę, to będę teraz trąbił na prawo i lewo. Zdrowe podniesienie, zdrowe uniesienie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to musicie sobie odsłuchać grzejemy od początku. Jeszcze raz. Biegniemy dalej po wytrzymałości, wydolności. Mamy gibkość, tak? W treningu motorycznym.
1: Gibkość, tak. No tutaj mówimy o możliwości wejścia w końcowe zakresy ruchu, czyli osiągnięcia. Natomiast mówimy gibkość, elastyczność, mobilność. Zamiennie używamy tych słów, chociaż jest pewna różnica, no bo elastyczność, powiedzmy, wiąże się z pasywnym zakresem ruchu, a mobilność, no to jest już aktywny zakres ruchu, czyli ile ja jestem w stanie wejść w pozycję. Oczywiście nie ma mobilności bez elastyczności, czyli...
0: Brzmi samo określenie trening motoryczny i to, jak rozłożyliśmy go na części pierwsze, jak doskonały WF, który powinien być pokazywany, sprzedawany od pierwszych godzin lekcji WF-u w szkole podstawowej.
1: No tak powinno być. No, generalnie tak mamy ułożony nasz system, żeby tak było. Natomiast no, wiadomo, czy gdzieś tam problemy są z tytułu realizacji tego.
0: A wróćmy teraz do tej klatki piersiowej, wyciskania i tematu, który grzeje, stożek rotatorów. Wytłumaczmy, co to w ogóle jest.
1: To jest kompleks mięśni odpowiadający za stabilizację stawu ramiennego i też obniżanie głowy kości ramiennej.
0: Nie? Czyli tam nie ma żadnego stożka, nie?
1: No powiedzmy tak się zwyczajowo mówi o wspólnym przyczepie tych mięśni stożka rotatorów.
0: I co z nim może się dziać, jeżeli będziemy źle wykonywali ćwiczenia na górną część ciała?
1: No, pierwsza kwestia jest, że troszeczkę możemy wyhodować sobie dysbalans między mięśniami rotującymi zewnętrznie i wewnętrznie. Czyli te mięśnie, nad którymi my najczęściej pracujemy, ze względu na to, że chcemy dobrze wyglądać, czyli mięśnie piersiowe, mięśnie najszerszych grzbietu, powiedzmy też, to są rotatory wewnętrzne. Czyli one rotują wewnętrznie ramię. Tak jakby ten ruch wykonują powiedzmy przywiedzenia rotacji.
0: Chodź do mnie, chodź
1: tak,
0: do mnie.
1: Tak, no powiedzmy, że tak możemy to nazwać w radio, żeby nie ma żadnego pokazać. Natomiast mięśnie stożka rotatorów to w większości są mięśnie rotujące zewnętrznie, czyli wykonujące przeciwny ruch. I jak się popatrzymy trochę na nasz trening na siłowni, to często tej rotacji zewnętrznej brakuje. No bo jakbyś pomyślał, jakie ćwiczenia wykonujesz na siłowni, to mało osób wykonuje komponentę rotacji zewnętrznej.
0: Kamil Goleń, Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.
3: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

zagrzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Zachody i zorze, nad morzem układam włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem zwiedziony.

0: My jak Carolina Herrera, zły chłopiec i dobra dziewczynka. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Czwórka.
2: Czwórka.
1: To słychać.
2: To słychać.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Dobra podróż zaczyna się nie tylko od miejsca, ale od pomysłu na to, jak ją przeżyć. Pomożemy Wam ją zaplanować.
0: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
2: Spanie na dziko, biwakowanie, coś, co kiedyś było chyba czymś intuicyjnym, odruchowym, jak pojawiało się lato, było coraz cieplej, to właśnie wiele osób taki miało plan. Dziś trzeba to już zaplanować, a nawet się tego nauczyć. Przekonuje o tym Julia Burza na Instagramie Świat Burzy, to tam dzieli się swoim doświadczeniem. No i właśnie o to doświadczenie chciałabym Cię zapytać, bo wyobraźmy sobie, że zasłuchana osoba w Twojej opowieści uznała, że też chce tego doświadczyć. Jest wrzesień. Czy to jest dobry moment? Czy właśnie najlepiej zrobić to latem? W ogóle jak zacząć? Czy są jakieś takie konkretne zasady, czy w zasadzie

0: że tutaj no, tych, powiedzmy, zasad nie ma i każdy moment jest dobry. Jestem bardzo ciekawa.
1: Ja jestem zwolenniczką metody małych kroków. Ona u mnie sprawdziła się bardzo dobrze i myślę, że u wielu osób również ona sprawdzi się najlepiej. Z wyjątkami, ponieważ spotkałam na swojej drodze osoby, które rzuciły się na głęboką wodę i u nich działa to świetnie. Ja zawsze proponuję, żeby nie zaczynać od spania w jakichś hardkorowych warunkach gdzieś na dziko, tylko żeby podzielić sobie właśnie to na małe kroki, ponieważ spanie na zewnątrz wiąże się z tym, że jest dużo różnych dodatkowych bodźców. Są różne dźwięki, jest inna temperatura, szum wiatru i to wszystko może na początku przytłoczyć, jeżeli ktoś nie jest do tego przyzwyczajony. I zawsze zachęcam od tego, żeby zacząć od spania na kempingu, wybrać się na taki kemping z kimś. Jeżeli to jest dla kogoś za dużo, to nawet proponuję, żeby zacząć od tego, żeby rozłożyć taki namiot w ogrodzie. Jeżeli nie ma się swojego ogrodu, to gdzieś u znajomych, czy u cioci, czy u wujka. Ja też w ten sposób zaczynałam. I też w ten sposób cały czas tę metodę praktykuję. Na przykład, kiedy chciałam zacząć spać zimą, to właśnie rozbijałam się w ogrodzie przy niższej temperaturze, żeby zobaczyć, sprawdzić siebie, sprawdzić sprzęt. Dopiero kiedy poczujemy się komfortowo na kempingu, w takich, powiedzmy, nieekstremalnych warunkach, żeby pójść krok dalej i spróbować, może wybrać się samemu, może wybrać się gdzieś dalej, spróbować spania właśnie w strefach z nocy i w lesie w Polsce.
0: Co w takim razie warto ze sobą zabrać na taką pierwszą przygodę, bo ja rozumiem, że to czas i liczba takich noclegów weryfikuje to, co znajduje się w naszym plecaku, ale jeśli zaczynamy i tej wiedzy nie mamy na start, to co takiego może mniej oczywistego powinniśmy mieć ze sobą, no bo to, że karimata, namiot, no to są te sprawy oczywiste, a o czym może się zdarzyć komuś, że po prostu zapomni albo nie będzie wiedział, że ta rzecz akurat jest potrzebna.
1: Ja bym powiedziała, że ta karimata wcale nie jest aż taka oczywista. To jest błąd, z którym się często spotykam, że ludzie myślą, że kiedy śpią w śpiworze, to ten śpiwór nie tylko izoluje od góry, ale też od dołu. I wiele osób dziwi, że śpiwór, kiedy jest zgniatany pod ciężarem ciała, on przestaje izolować i właśnie dlatego potrzebujemy tej izolacji od dołu, czyli to może być karimata albo materac. Jeżeli któryś ze słuchaczy miał kiedyś wrażenie, że było mu zimno w ten sposób, że ciągnęło go zimnem od dołu, to właśnie to był ten błąd, że zapomniał o izolacji od dołu. Z takich może mniej oczywistych rzeczy, jeżeli mówimy tutaj o spaniu gdzieś tam w strefach z nocy w lesie czy na dziko, to warto zaopatrzyć się w wodę albo spojrzeć wcześniej na mapę, czy gdzieś w pobliżu będziemy mieli źródło wody, którą możemy odpowiednio przefiltrować, przygotować. Jeżeli śpimy na dziko, też warto zastanowić się, w jaki sposób przygotujemy swoje jedzenie, czy to na kuchence, czy na ognisku. Tutaj z takich może nieoczywistych rzeczy, jeżeli ktoś zaczyna spać w naturze, mogę polecić stopery do uszu. Dla wielu osób to, że właśnie jest bardzo dużo różnych dziwnych dźwięków w naturze, sprawia, że ciężko im zasnąć i te stopery mogą się przydać. Jeżeli chodzi o komfort cieplny, też to jest nieoczywiste. Warto, jeżeli czujemy, że mamy tendencję do tego, że marzniemy w nocy, wziąć jako piżamę bieliznę termiczną, ponieważ ona sprawi, że będzie nam troszeczkę cieplej w nocy. City Break. Wakacje.
0: Sobota wieczór, w czwórce podróżujemy. Dziś w sposób dla wielu osób na pewno nietypowy. Spanie na dziko, biwakowanie, tego uczy nas Julia Burza. Poruszasz też w swoich mediach społecznościowych wątek savoir-vivre na biwaku. Wydawałoby się, że w zasadzie tu każdy może poczuć się sobą, jesteśmy w lesie, tylko tyle, żeby nie hałasować, nie śmiecić i koniec zasad. Okazuje się, że to jest chyba trochę bardziej skomplikowane.
1: Tak, jest kilka zasad, które dziwią ludzi i staram się o nich przypominać. Jedną z takich rzeczy, które są często szokujące, jest to, że nawet jeżeli bierzemy ze sobą mydło, które jest biodegradowalne, jest reklamowane jako biodegradowalne, to nie powinniśmy go używać, spłukiwać bezpośrednio do zbiornika wodnego, dlatego że ten zbiornik wodny, on jest środowiskiem bardzo wrażliwym i jeżeli chcemy się wykąpać, używając właśnie jakiegoś detergentu, to powinniśmy odejść od tego zbiornika wodnego około pół minuty i tam te mydliny spłukać. Jeżeli oczywiście jest taka możliwość, dobrze jest używać różnych chemikaliów jak najmniej. Ja właśnie wróciłam w czwartek z wyjazdu, gdzie przez 10 dni byłam w górach, gdzie w takich warunkach sama woda tak naprawdę już robi bardzo dużą różnicę.

0: ale właśnie nawet jeżeli płyn jest reklamowany jako biodegradowalny, to duża prośba nie spłukiwać tego bezpośrednio do zbiorników wodnych. Kolejną rzeczą, która no nie jest aż taka oczywista, jest to, że papier toaletowy, nie zostawiamy go na wierzchu. On rozkłada się dosyć szybko, ale wygląda bardzo nieestetycznie, zwłaszcza w miejscach, które są bardziej turystyczne i możemy znaleźć dużo takich papieżaków. Więc jeżeli korzystamy z takiego papieru, najlepiej byłoby w ogóle spakować go w jakąś torebkę i zabrać ze sobą, tak jak jeżeli ktoś jest właścicielem psa, to ma takie torebki przy sobie. No a jeżeli nie, to gdzieś ten papier zakopać, żeby nie zostawiać za sobą śladów. Jedną z takich rzeczy, które również dziwią ludzi, jest to, że resztek jedzenia dobrze jest nie wyrzucać, gdzieś tam jakiegoś banana czy ogryzka w krzaki. I tutaj mówię o tym dlatego, że jeżeli dane miejsce odwiedza dużo ludzi, na przykład taką strefę Zanocuj w lesie, gdzie jest wyznaczone miejsce ogniskowe, będzie odwiedzało dużo ludzi. Jeżeli ludzie regularnie będą wyrzucać takie jedzenie w krzaki, to gdzieś tam zwierzęta się nauczą, że te resztki jedzenia można tam znaleźć i to nie jest dobre dla zwierząt, żeby je przyzwyczajać do, żeby zmieniać w ten sposób ich zachowania.
1: No i mamy trzy najważniejsze zasady biwakowego savoir-vivre, o których mówiła Julia Burza. Ja w tym momencie mogę odesłać Was na Instagram Julii Świat Burzy. Tam więcej znajdziecie podobnych zasad, lekcji dotyczących spania na dziko, bo dzisiaj dowiadujemy się, że jest to coś, czego trzeba się czasem po prostu nauczyć. Julio, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci wielu udanych wypraw biwakowych.
0: Bardzo dziękuję i tego samego życzę naszym słuchaczom.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.

0: przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Czwórka, Polskie Radio. Równowaga.

0: pierwszy raz.
1: Autopromocja. Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
3: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Kastopio, Kastopio,
13: siemano, z tej strony BRK

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

hej. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dead.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: To jest rozgrzewka w czwórce.
3: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Weronika Puszkar. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Dzisiaj w rozgrzewce sport, który myślę nawet nie każdy kojarzy z jakimkolwiek wysiłkiem, dlatego że wybieramy się na wrotki. Razem z nami będzie Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa. Wczoraj nagrałyśmy z Anią rozmowę, więc posłuchajcie, co z tego wyszło. Ja mam wrażenie, że wrotki od kilku lat jakoś wróciły do łask. Że poza tym, że ludzie je zakładają i chodzą w teren jeździć, to na przykład organizowane są jakieś imprezy w stylu disco, gdzie też tańczy się jeżdżąc na wrotkach.
4: Tak, wrotki przeżywają renesans. Najpierw zaczęło się to od tego, że dzieci obejrzały Sojlunę, super serial, i dzieci same chciały jeździć na wrotkach. I mam wrażenie, że to pobudziło takie dziecięce też marzenia ich matek. Bo teraz główna część osób, które przychodzą na lekcje, to są panie w przedziale 30-50, które te dziecięce marzenia chcą spełnić.
3: Czy one też się jakoś specjalnie wyróżniają, jakoś się ubierają? Zależy im na tym, żeby te wrotki jakoś ładnie wyglądały?
4: Tak, bo od razu za wrotkami idzie też taki pewien styl, taki pewien luz, takie bycie kolorowym. Rzadko kiedy na lekcję ktoś przychodzi mi ubrany na czarno. Zazwyczaj te dziewczyny, które jeżdżą na wrotkach, wiedzą, że to jest taki moment takiego totalnego luzu w ciągu dnia, kiedy mogą garsonki zrzucić, wyjść, potańczyć, pojeździć też figurowo. I one przychodzą totalnie na luzie, kolorowo, fajnie. No i we wrotkach też jest takie coś, że im bardziej kolorowe, tym są fajniejsze.
3: I chyba w ogóle te wrotki kojarzą nam się trochę z takim stylem retro, trochę może z latami 70., 80., 90.
4: Ale nadal to jest. Jest coś takiego, że rzeczywiście w Polsce wrotki już raz przeżyły taki renesans w latach 90., bo wtedy na stadion dziesięciolecia przyjeżdżały tiry z wrotkami. I tak, wtedy był renesans. I teraz jest taki jakby powrót. Znowu są te lata takie 70., 90., ten taki amerykański fajny luz i to wraca. I jeszcze wraca druga dyscyplina do Polski, znaczy wraca, dopiero się zaczyna i rozkręca. Jazda figurowa na wrotkach, która jest mega popularna na całym świecie, szczególnie Włochy, Francja. To są państwa, gdzie praktycznie kluby są w każdej, nawet najmniejszej miejscowości i teraz u nas w Polsce zaczyna się jeszcze ta dyscyplina rozkręcać.
3: Osoby, które jeżdżą na wrotkach, no tak ogólnie mówimy na nich wrotkarze, ale też na przykład szukając osoby do wywiadu, też ktoś mi zwrócił uwagę, kiedy pisałam do dziewczyny, że ona jest wrotkarą.
4: No tak, no wrotkarze to jest jednak rodzaj męski, no wrotkarze parę mamy, ale tak, ona jest wrotkarką, wrotkarą, tak, jak najbardziej, to jest bardzo fajne określenie, zważywszy, że mamy bardzo duży luz.
3: To w takim razie jak wrotkary wyglądają? Kto do ciebie przychodzi?
4: No, taka średnia wieku to będzie mniej więcej 30 parę lat. Wrotki najlepiej kolorowe. Do tego wszystko kolorowo, ubrane, fajnie. Rzeczywiście widać po ich twarzach, że one mają taką chwilę dla siebie totalnego luzu.
3: Różowe neony.

0: Nowe leginsy?
1: Też. Ja sama mam różowe wrotki, więc tak, jak najbardziej róż się pojawia, ale róż się pojawia w zestawieniu z zielonym, z żółtym, z turkusowym, z niebieskim. Tam jest wszystko po prostu, tak jak ktoś chce. I rzeczywiście często jest w tym środowisku właśnie, że te dziewczyny, one też się wyróżniają ilością kolczyków, a to wesołych tatuaży, ja też mam same kolorowe tatuaże, a to włosy na jakiś fajny kolor, też przed chwilą miałam jeszcze różowe, więc tak. Coś takiego to daje, że uprawiasz sport, który daje ci bardzo dużo szczęścia, uśmiechu, więc też chcesz to przenieść na swój wygląd i pokazać tak, ja fajnie się bawię w życiu.
0: No właśnie, bawię się. Dla mnie w ogóle wrotki nie kojarzą się ze sportem, szczerze mówiąc. Szczególnie jak jeszcze dodamy do tego cały ten element związany z naszym wyglądem, z tym, że przy okazji jeszcze jakieś dodatki sobie zakładamy, że się świetnie bawimy, że czasami też tańczymy do jakiejś muzyki na wrotkach.
1: No, taki outlook jest jedną rzeczą, to jak wyglądamy, ale drugą rzeczą jest to, że to jest sport bardzo techniczny, to jest sport dosyć trudny, ciężki do nauczenia się samemu, bo tam jest bardzo dużo takich małych niuansów, podstaw, które ciężko jest samemu zrozumieć, jak to robić. Często fajnie jest po prostu iść do trenera na jedną, dwie, trzy lekcje, żeby załapać, o co chodzi, żeby one nie wyjeżdżały spod nas, bo one są mega krótkie i to jest najgorsze. Błąd, że właśnie każdy próbuje sam i to jest najczęstsze powiedzenie, pochyl się i ugnij kolana i wtedy można wybić zęby na wrotkach. Tak, to jest sport bardzo techniczny, trudny, ale dający bardzo dużo satysfakcji i bardzo jedno jest fajne, stabilne. Dzięki temu nie obciążamy stawów, my jesteśmy prosto, mamy takie wrażenie bezpieczeństwa, że nic się nie chwieje pod nami, takich na łyżwach czy rolkach. Więc z jednej strony wrotki się nami opiekują, a z drugiej strony my potem technicznie musimy się też nimi zaopiekować, więc ten taniec, który wygląda tak fajnie, wesoło, luźno, on powoduje naprawdę sporą utratę kalorii.
0: Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa, jest dzisiaj razem z nami.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Dzisiaj bardzo przyjemny poranek, dlatego że sport, który uprawiamy, raczej jest przyjemnością niż jakimkolwiek wysiłkiem. Jeździmy na wrotkach. Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa, jest naszym gościem.

0: gościem.
1: Jazda na wrotkach jest trudniejsza od jazdy na rolkach?
2: Sam początek i sama jazda i ustanie, powiedziałabym, że mniej więcej na tym samym poziomie, ale potem, jeżeli chodzi o opanowanie samej wrotki, jest trudniejsza. Wrotki potrafią szybciej spod nas uciec i są bardziej techniczne, więcej rzeczy na nich zrobimy. Rolki są łatwiejsze.
1: Bo kiedy słyszymy, że tutaj mamy większą stabilność, że mamy więcej kółek, to wydaje nam się, że no... właśnie jazda na wrotkach jest łatwiejsza.
2: Tak, na początku rzeczywiście brzmi to bardzo logicznie, ale jak wciśniemy nie tak któryś z kółek i damy za mocno na nie nacisk, to natychmiast wrotka ucieka. Więc paradoksalnie opanowanie tych czterech kółek jest trudniejsze, bo trzeba właśnie znać zasady, wiedzieć jak to zrobić, ale też nie bać się. Rolki są takie trochę bardziej naturalne, szczególnie dla dorosłych, bo przy dzieciach odwróciłabym. To dla dzieci bardziej naturalne są wrotki, mniej naturalne są rolki, ale tylko dlatego, że dzieci to kiwanie, takie przód-tył, one mają opanowane, świeżo opanowane, bo dopiero co zaczęły chodzić, a na rolkach jest dla dorosłych stanowczo trochę łatwiej.
1: Czy pozycje, które robimy jeżdżąc na wrotkach, to te same, które udaje nam się bądź nie zrobić na rolkach?
2: Tak, bo to jest bardzo podobna pozycja ciała, tylko że na wrotkach musimy bardziej dbać o to, żeby górę ciała mieć wyprostowaną i spiąć łopatki. Obojętnie, czy tańczymy luźno, czy jeździmy figurowo, czy jeździmy rekreacyjnie, musimy cały czas dbać o spięcie łopatek, dlatego że jak je rozepniemy i one polecą do przodu, to wrotki polecą do tyłu.
1: Jak te pozycje się nazywają? Możesz jakieś wymienić?
2: Ale chodzi ci o pozycję z jazdy figurowej, czy...
1: No na przykład.
2: Ojej, wiesz
1: albo z takiej, takiej, które każdy z nas jest w stanie opanować.
2: Zaczynamy tak. Samą naukę zaczynamy od takich rzeczy jak beczki, bociany, jazda wężem. No to są takie absolutnie podstawy must have. Potem mamy takie rzeczy jak trójki, zwroty i inne, które się biorą z jazdy figurowej, ale bardzo mocno przenikają też do tańca na wrotkach. No i w tańcu na wrotkach jeszcze mamy bardzo dużo różnych, rozmaitych pozycji, bardziej tak nazwanych przez twórców tego, typu na przykład crazy leg i tak dalej. To już są takie zbiory kroczków, które są połączone w taki mały komplecik, który trwa 5-10 sekund.
1: A co to oznacza, crazy leg? Tak coś się kojarzy, że te nogi już są bardziej szalone.
2: Tak, bo one najpierw idą na zewnątrz, potem do siebie, na zewnątrz, do siebie, tak. To już właśnie o to chodzi, że te nazwy. Rzeczywiście, jak zobaczymy to, jak się wykonuje crazy leg, tak, to te nogi są szalone.
1: Czy wrotkarze, czy wrotkary też wybierają sobie jakieś określone miejsca w mieście i tam spędzają popołudnia? Czy to też jest taki styl życia?
2: Też, bo no ja prowadzę całą szkołę jazdy figurowej i jazdy też tanecznej na wrotkach. I tak, one się tam spotykają, bo wiedzą, że mają zajęcia, mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami, czasem wynajmują salę dla siebie. Niestety, tak jak u nas w mieście w Warszawie, jest bardzo ciężko, więc brak jest miejsc, gdzie można przyjść tak na przykład wieczorem, o dowolnej porze, spotkać się, pobawić.
1: A zastanawiam się, czy też ludzie po prostu biorą wrotki i jeżdżą gdzieś tam na mieście na tych wrotkach.
2: Wrotki są dosyć specyficzne, bo jak się uczymy, ze względu na to, że te kółka są szersze, to musimy mieć bardzo równą nawierzchnię. I ona jest fajna do nauki, do tego, żebyśmy się oswoili, zrozumieli, jak równowaga działa. Dopiero potem, jak już rzeczywiście zaczynamy fajnie jeździć, to moim zdaniem super się jeździ po mieście na wrotkach, tylko tak jak mówię, kamienie nawet małe na drogach rowerowych, te osoby, które dopiero zaczynają, mogą zabić. A te osoby, które już jeżdżą dobrze i pewnie, to kamienie, to już nic nie przeszkadza. Więc początek zawsze musi być na tej równej nawierzchni, na jakiejś hali sportowej, tudzież fajnym placu. A potem rzeczywiście wyjeżdżamy coraz dalej, bo sama też organizowałam takie wycieczki przez Warszawę, ale nie na rolkach, tylko na wrotkach typowo.
0: O wrotkach dzisiaj opowiada Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa.
3: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Wrotki stały się szalenie modne ostatnio. Nie tylko zakładamy je i jeździmy na zewnątrz, ale też organizowane są różne imprezy w stylu disco, na których można posłuchać na przykład muzyki z lat 70., 90. i do tego potańczyć, ale potańczyć oczywiście na wrotkach. Na wrotkach dzisiaj uczy nas jeździć Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa.
2: Kask to jest obowiązkowo na kolaniki, nadgarstki, na łokietniki. Tak, to jest taki set, który jest obowiązkowo potrzebny, bo te stawy najbardziej obrywają. My na wrotkach nie wywracamy się tak jak na rolkach na boki, że sobie siedzimy na pupie, tylko my zazwyczaj lecimy albo na kolana, albo centralnie na pupę. Więc jeszcze dla tych, którzy się boją o właśnie swoje cztery literki, to polecam, bardzo fajne są leginsy z ochraniaczami. I dużo osób w tym jeździ.
1: Rękawiczki?
2: No to już wedle preferencji. Raczej jak mamy ochraniacze na nadgarstki, to one są tak zbudowane, że nie zatrzemy sobie rąk, więc rękawiczki już nie są potrzebne.
1: Do jakiej muzyki jeździ się na wrotkach, czy tańczy się na wrotkach?
2: Do każdej. To jest tak, że jaka muzyka cię poniesie. Na wrotkach figurowych często to jest ta klasyka, co kojarzymy z jazdy figurowej na łyżwach, ale na wrotkach taki typowy taniec, no to tutaj już mamy całą plejadę, szczególnie takiej muzyki amerykańskiej, disco, lata 70., 80. I no to jest ogromnie tego dużo. I to jest taka najfajniejsza właśnie taka muzyka funky.
1: Ale ty masz jakąś swoją playlistę?
2: Nie, szczerze, dana muzyka leży i mam tak, że no jeżdżę po prostu do tego, co mnie poniesie.
1: Bo zastanawiałam się, czy to może rzeczywiście jest ten pop z lat 90. albo 2000.
2: Nie, no raczej właśnie chyba mam wrażenie, że wszyscy idą bardziej w tą funky, takie z lat 70., 80. Michael Jackson też się przewija jako ten nowszy twórca, ale po prostu chodzi o to, że jeździmy i układamy sobie układy i robimy do tego, co danego dnia czujemy w sercu, a nie mam playlistę, dobra, i ze Spotify'a lecę. Nie. Musimy po prostu czuć danego dnia pewien flow z muzyką.
1: Czyli to też może być jakaś spokojniejsza muzyka?
2: Jak najbardziej. Kurczę, są dni melancholijne. Pojeździmy do Sade, do Celine Dion, będzie fajnie. To zależy od tego, co po prostu danego dnia mam w sercu, bo kroki zawsze da się dopasować, czy do szybkiej, czy do wolnej. Jasne, że przy wolnej trochę mniej się męczymy, przy szybkiej bardziej, ale chodzi o to, żeby czuć się luźno z tą muzyką.
1: Jeszcze, że mówiąc, od razu zobaczyłam w głowie taką dziewczynę, która jest na

0: środkach, ma kask jakiś kolorowy, różowe leginsy i jeszcze trzyma w ręce Walkmana albo Discmana.
1: Tak, jak najbardziej. Tak, zdarza się. No teraz to częściej się trzyma telefon, ale tak, częścią tego stroju też są takie dosyć już archaiczne słuchawki. Tak,
0: oldschoolowe, na kabelku.
1: Jak najbardziej.

0: utwory, bo coś ewidentnie pasuje do jeżdżenia na wrotkach.
1: Są, ale powiem szczerze, nie wymienię ich, bo nie mam pamięci do utworów, ale tak, rzeczywiście, jak prowadzimy zajęcia z tańca, to często też przed zajęciami układamy sobie w głowie, który utwór i co przerobić, do którego utworu fajnie w rytmie będzie wszystkim jeździć, ale to jest takie podukładanie zajęć. Ale jak sami wychodzimy, no to co nam zagra po prostu.
0: Żeby się odstresować.
1: Tak. Tak, stanowczo jest to świetna forma odstresowania się. Zresztą dużo osób mi mówi, że to jest tak, że w pracy mają często dużo stresu, dużo się dzieje w czasie dnia napięcia i że wychodzą na te wrotki i czują, jakby były w innym świecie. Jakby ten świat się zmieniał na taki bardziej kolorowy, fajny. Z jednej strony bardzo fizycznie się mogą zmęczyć, no i to też jest fajne, bo ta adrenalina, skok endorfin, a z drugiej strony psychicznie odrywają się od tego realnego świata, gdzie na chwilę mogą zupełnie co innego robić i myśleć o zupełnie czymś innym. Przyznam się, że ja, mimo że jestem trenerem i to jest moja praca, to ja chyba nie przepracowałam żadnego dnia w życiu, bo ja po prostu też czuję ten sam przypływ endorfin, które one czują, to ja rezonuję z tym, ja to też odbieram i to jest naprawdę wspaniałe.
2: To była Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa.
3: Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Sport.
4: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: sont de soin ça. On sort de coupe, bœuf de cocon ça. Bœuf de cocon ça. On s'accorde, bœuf sont de soin ça. On sort de coupe, bœuf de cocon ça.
1: Garde le popcorn.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Sport.
5: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
3: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
6: Razem z nami Kaśka Kostera z SUP Akademii. Dzień dobry, cześć.
7: Cześć.
6: Mogę mówić Kasiu, mogę Jasne. Mówić Kaśka. Kaśka nie ma żadnego problemu, chociaż jak słyszę Kaśka, to od razu mam ochotę dodać piosenkę ci napisałem. Ale dzisiaj tego nie będę robił. Z czego wynika boom?

0: na supy. Bo ja coś takiego zaobserwowałem, że ktoś ma 30 lat, to albo idzie na haftowanie dywanów, albo na pływanie na supie.
1: Wydaje mi się, że to jest taki wiek, w którym ludzie zaczynają po odchowaniu dzieci realizować jakieś swoje pasje w wolnym czasie.
0: 30?
1: No, 30, 40, czemu nie? To jest po prostu czas, kiedy ludzie zaczynają zauważać coś więcej niż praca, dom, kariera, więc po prostu szukają jakiegoś hobby.
0: To jeśli chodzi o moment w życiu, ale sam sprzęt, bo przecież mieliśmy kajaki, mieliśmy pontony, wydawać by się mogło sporo takich rzeczy, które z wiosłami się wiążą, a tu sup.
1: Supy się wzięły od nas oczywiście stamtąd, skąd surfing, natomiast już od 2013 roku w Warszawie działa Sup Academy, także to tak powolutku, moim kroczkami się rozwija i wydaje mi się, że po prostu przez to, że sprzęt jest coraz bardziej przystępny cenowo i coraz popularniejszy, coraz więcej osób po to sięga.
0: Kasia, kiedy ja słyszę hasło sup, to kojarzę sobie deskę, wiosło i mocowanie do nogi. Tyle.
1: No i właściwie niewiele więcej. Po prostu składa się z deku, czyli z tej deski, fina, czyli takiego statecznika, który się przyczepia od stopu, żeby płynąć naprzód, lisza, którym jesteśmy przypięci do deski w razie upadku i spadku z deski i wiosła, właściwie nic więcej nie trzeba. Niektórzy korzystają jeszcze z siedzisk, natomiast siedzieć można też po prostu na samej desce i po prostu ponieść się, gdzieś popłynąć sobie.
0: No, ostatnio właśnie pływam po Zalewie Zegrzyńskim obok Warszawy, ale to było pływanie kajakiem i nagle pojawia się na wodzie dziewczyna na supie. Podpływamy do niej i zaczynamy rozmowę, jak się pływa, czy się podoba. Ona mówi: fantastyczne, mogę zrobić z tym, co zechcę, bo to może być deska surfingowa, znaczy może nie surfingowa, windsurfingowa bardziej, bo można dopiąć żagiel, ona akurat miała takiego supa, albo to może być kajak. Ja siedzę bez siodełka, ale mój chłopak ma siodełko, bierze wiosła i dokładnie to samo, czym pływacie wy, tylko że biorę to jeszcze do domu, bo jest składane.
1: Dokładnie tak jest. Sup jest bardzo wszechstronny. Można pływać na leżąco, nawet relaksując się, siedząco, klęcząco, stojąco. Można sobie właśnie, są deski, do których jest możliwość doczepienia żagla. Mają, wiele desek ma możliwość zamocowania sobie bagażu, także można sobie nawet popłynąć po prostu tak jak kajakiem na spływ. Natomiast w kajaku cały czas siedzimy i tak naprawdę nie ma możliwości, żeby się na przykład poleżeć, pobujać, poopalać, pochillować, no bo cały czas trzeba siedzieć i ewentualnie wiosłować, a tutaj w tej kwestii sup jest po prostu bardziej wszechstronny.
0: Czyli rozumiem, twoim zdaniem sup wygrywa i z kajakiem, i z pontonem.
1: Wydaje mi się, że jego waga i mobilność po złożeniu też jest zdecydowanie na plus.
0: A ty w ogóle jesteś teraz, mogę powiedzieć, świeżo upieczoną posiadaczką supa?
1: Tak. Tak.
0: Bo do tej pory było tak, że wynajmowałaś.
1: Tak, wypożyczałam sup z Sup Academy, w której właśnie czasami zdarza mi się też prowadzić zajęcia. I na tej zasadzie korzystałam albo po prostu na miejscu w Sup Academy, albo wypożyczając sprzęt i zabierając go gdzieś ze sobą, bo jest też taka możliwość.
0: Pływanie na supie jest łatwe, bo mnie się kojarzy jako coś raczej takiego, nie dla jakiegoś pływaka, który musi pokonać 5000 kursów, żeby na deskę wejść, tylko można to zrobić od tak.
1: Każda osoba, która posiada odrobinę równowagi, takiej na przykład, żeby się przejechać kawałek na dyskorolce albo czymś w tym stylu, czy kiedykolwiek próbowała tego, jest w stanie pływać na supie. A nawet jeżeli nie, to jest to dosyć proste, ponieważ deska jest dosyć szeroka. Więc nawet jeżeli ktoś nie czuje się bardzo pewnie, może na początku po prostu pływać na siedząco i z czasem, kiedy poczuje się pewniej, stabilniej, podnosić się do kręgu, a później pływać na stojąco, co jest właśnie jakby istotą tej deski.
0: To o tym sprzęcie na pewno dzisiaj porozmawiamy i o trasach też porozmawiamy, bo ja pytam dzisiaj Kasi: Kasia, jak wyglądał ten sezon, jeśli chodzi o sup? A Kasia mówi: no wyglądał lepiej niż poprzedni, czyli pływane było. Kaśka Kostera z Sup Academy razem z nami. Dziś uczymy się pływać na supie.
2: Relaksik.
0: Jak jest kajak, to jest kajakarz, a jak jest sup, to jak się mówi, na tego, kto na supie pływa. Nie ma chyba takiego słowa, supiarz mi przychodzi do głowy.
1: Wydaje mi się, że to jest coś, co się dopiero tworzy jakby w polskim języku, więc może być supiarz.
0: Supiarz, chociaż ty zaproponowałaś supistę, ale ten supiarz tak w naszej rozmowie wygrał raczej.
1: Chyba tak.
0: No dobrze, jeśli ktoś chce rozpocząć swoją przygodę z supem, to powinien inwestować od razu w sprzęt, czy jednak warto iść, popróbować, zobaczyć, jakie są rodzaje desek?
1: Wydaje mi się, że warto poszukać rodzaju deski, na którym nam się najbardziej będzie dobrze pływało, ponieważ deski się dzielą na szerokie i krótkie, szerokie i długie, wąskie i długie, w zależności od tego, co byśmy chcieli robić. Wiadomo, że dla początkujących szersza deska jest stabilniejsza, natomiast trzeba się zastanowić,
0: Będziemy pływać sami, czy będziemy pływać z kimś?
1: Na przykład, czy będziemy pływać z psem, ponieważ to też się zdarza, są osoby, które pływają z psem, czy będziemy pływać w dwie osoby, na przykład z dzieckiem, czy chcemy startować w jakichś zawodach, bo są również zawody, oczywiście się kto szybciej. Czy po prostu na przykład chcemy sobie robić jogę na supie albo
0: jogę
1: leżeć
0: na supie?
1: Tak, oczywiście mamy takie zajęcia.

0: albo nawet supilates. Także można takie rzeczy robić, można się relaksować przy dźwiękach mis tybetańskich na supie. Takie zajęcia również zdarzają nam się w porcie Czerniakowskim. Także zależy właśnie, czy chcemy bardziej aktywnie poruszać się do przodu, czy po prostu sobie na przykład na jakimś małym jeziorku przy pomoście chillować. Mhm. I w zależności od tego wybieramy sprzęt.
1: A jaka to jest cena? Gdybym chciał sobie kupić sup, który będzie raczej supem składanym, żebym
0: pompowanym, tak,
1: żebym mógł go zabierać ze sobą, to jak to wygląda?
0: To znaczy, przyzwoite deski to zaczynają się tak mniej więcej około 1500 wzwyż.
1: Bo ostatnio widziałem promocję za 700.
0: Myślę, że dla osoby początkującej, która już troszeczkę popływała, ale nie jest jeszcze tak na 100% pewna, czy chce inwestować w taki sprzęt profesjonalny czy półprofesjonalny, to za tą cenę można już kupić przyzwoitą deskę, natomiast nie należy oczekiwać od tego, że będzie super lekka, czy że wiosło będzie lekkie, czy że to będzie jakaś deska wyczynowa. Po prostu będzie taka do relaksu bardziej.
1: Czyli jak ty idziesz na przykład do sklepu i tam masz różne deski, to na co zwracasz uwagę? Rozumiem, że kwestia wagi to jest taka sprawa kluczowa.
0: Tak, jeżeli chcemy deskę przenosić czy przewozić często, to wiadomo, że taka deska, która jest ciężka, no, będzie uciążliwa.
1: Ale co jeszcze? Materiał?
0: Materiał, tak. Deski są jakby, są dwie technologie. Są deski zgrzewane i deski klejone. Deski klejone, no, są i cięższe, i też jest większe ryzyko, że ona się gdzieś tam może na słońcu po prostu rozkleić. Deski zgrzewane są bardziej, nazwijmy to, pancerne, jeśli chodzi o produkcję.
1: To ciekawe, to zupełnie inaczej niż w przypadku rakietek tenisowych do tenisa stołowego, bo tutaj te klejone mają przewagę nad tymi, które są takimi gotowcami. Ja tu rozumiem, sprawa wygląda
0: tak, to
1: inaczej.
0: Jest kwestia technologii. Te technologie są też właśnie kwestia wnętrza deski. Po prostu są deski, które są, no, bardziej zaawansowane i wtedy one są troszeczkę droższe.
1: A ty pływałaś kiedyś na supie z żaglem?
0: Nie, ale wiem, że jest taka możliwość. Są deski, które mają możliwość zamocowania żagla, ale są też takie wiosła, które mają rozwijany żagiel. Widziałam taką technologię, gdzieś mi się na Instagramie pojawiło. Po prostu wiosło z mocowanym żaglem, który można sobie w dowolnym momencie rozwinąć.
1: I ty, kupując swojego supa, myślałaś trochę o tym, żeby tymi bajerami się potem pobawić, czy absolutnie?
0: Na razie zainwestowałam w taką bardziej przyzwoitą deskę, już nie budżetową, ale nie tą z tych najdroższych, super profesjonalnych, tylko powiedzmy takiego lepszego średniaka, z takim troszeczkę lepszym wiosłem. No i może kiedyś, jak mi przyjdzie do głowy, to wtedy już mogę zainwestować w jakiś jeszcze ekstra sprzęt.
1: A siodełko masz?
0: Nie, na razie myślę, że wiosłowanie na stojąco albo na siedząco jest dla mnie wystarczające.
1: Razem z nami Kaśka Kostera. Teraz SUP Akademii. Kasia w tym sezonie trochę popływała, więc trasy supowe zna. Jakie są najlepsze, o tym pogadamy za kilka minut.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Razem z nami Kaśka Kostera z SUP Akademii. Kasia, to jakie trasy na supa są idealne?
0: Trasy na supa są idealne mniej więcej tam, gdzie można popłynąć kajakiem. Czyli wody, które nie są jakieś bardzo wzburzone, jeśli chodzi o fale.
1: Ale, to już mam jakieś ale, dlatego że w tym sezonie pływałem Dunajcem. I to był kajak. I tak sobie popatrzyłem na tę rzekę i myślę, gdyby tu był sup, to nie wiem, czy ktoś by sobie na tym supie poradził. Jeśli byłby początkujący, pewnie nie. Może zaawansowany jakoś. Tam jest dość drwąca rzeka.
0: Wiem, że pływają po Dunajcu supami. Wiem, że akurat tu nie w Polsce oglądałam filmiki, gdzie pływają po takich, nazwijmy to, dzikich rzekach, gdzie są takie przełomy jak na górskich rzekach. Natomiast, no, na pewno trzeba już mieć jakąś technikę i przede wszystkim się nie bać.
1: A gdzie pływałaś w tym sezonie? Myślę o takich miejscach, nie wiem, czy nietypowych, ale dla ciebie z jakiegoś powodu ciekawych.
0: Pływałam na zalewie, na górskiej rzece w Czechach, na zalewie Pastwiny, który ma nietypowy taki wężowaty kształt i są tam niesamowite skały wystające prosto z wody i takie są super widoki przez to. Bardzo mi się podobało również na jeziorze Żurskim w Tleniu, gdzie jest bardzo mały ruch wodny, nie ma żadnych jakichś ścigaczy i jest po prostu cisza, przestrzeń, przyroda, chmury odbijające się w wodzie i ma się wrażenie, jakby się po prostu leciało po tej wodzie. To było niesamowite doznanie. Pływałam też tutaj po Bugu, po Wiśle, no i oczywiście port Czerniakowski, gdzie na zajęcia zapraszam, gdzie można się nauczyć.
1: No, Wisła to jest w ogóle wdzięczna, teraz chyba w miarę wdzięczna rzeka, jeśli chodzi o sup, chociaż poziom wody jest bardzo niski na ten moment.
0: Tak, trzeba uważać, ponieważ można uderzyć w kamień albo stanąć na mieliźnie, nie tylko na supie, również na kajaku trzeba uważać. Widziałam ostatnio właśnie kajak, który stanął sobie na środku i nie mógł ruszyć. No, jest bardzo niski poziom wody, czekamy na to, żeby był wyższy, żeby można było wygodniej i bezpieczniej się poruszać.
1: A było takie miejsce, gdzie czułaś się może nie tyle niekomfortowo, trochę nie niebezpiecznie, myślałaś sobie, no wow, nie wiem, czy to było miejsce na SUP.

0: było takie miejsce, chociaż tak naprawdę nic się nie działo. Była super pogoda, bezwietrzna, żadnej praktycznie zmarszczki na wodzie. Natomiast jezioro Otmuchowskie swoją dosyć dużą powierzchnią było takie dla mnie troszeczkę, może taki trochę lęk przed przestrzenią poczułam tam, kiedy nie było właściwie... Tak, żadnych jednostek prawie nie było i właściwie ja taka się czułam, jaka taka drobinka na tej przestrzeni.
1: Ale było romantycznie, bo mąż był na drugim słupie.
0: Mąż był i w razie czego na pewno by mnie ratował, ale miałam gdzieś w sercu, w serduszku taki troszeczkę lęk.
1: Ale jeśli chodzi o Kasię i męża, to zawsze pływacie w kamizelkach.
0: Oczywiście. Polskie prawo przewiduje, że na jednostce musi znajdować się kamizelka, natomiast ja uważam, że woda jest żywiołem i jest niebezpieczna, więc trudno, może się trochę spocę, ale jednak pływając nie gdzieś blisko plaży, gdzie jest woda po kolana, ale gdzieś, gdzie już jest głębiej, gdzie może być niebezpiecznie, bo wiadomo, Wisła też nie jest rzeką bezpieczną, są wiry, są głębizny, należy pływać w kamizelce i ja się tego trzymam.
1: A swojego psa braliście kiedyś na słup, czy nie? Czy na słupa?
0: Moje pieski są już dosyć leciwe i chyba nie będę im fundowała takiej rozrywki. Natomiast wiem, że są osoby, które pływają z psem z powodzeniem. Psy, które chętnie korzystają z wody. Psy, które lubią się kąpać, lubią przybywać ze swoim właścicielem i są w miarę spokojne. Myślę, że spokojnie można zabierać na deskę. My w SUP Akademii mamy również do wypożyczenia kamizelki dla piesków. Także można zabrać pieska. Mamy zajęcia na słupach z pieskami. Także można korzystać z takiej formy rozrywki.
1: No i widzicie, nie warto być słupem w biznesie albo w szarej strefie, zawsze lepiej popływać na słupie, a zaczyna się od jakiegoś krótkiego instruktażu i od razu jesteśmy na wodzie, czy to jest jakiś długi proces, zanim zaczniemy w ogóle płynąć?
0: Zajęcia dla początkujących, tak zwane SUP intro, trwają na lądzie około 15 minut. To jest kwestia przedstawienia budowy deski, techniki wiosłowania, troszeczkę o tym, jak balansować, a później się już tak naprawdę wchodzi na deskę.
1: Powiedziała ona, Kaśka Kostera z SUP Akademii. Kasia, wielu podróży, oczywiście z SUP-em ci życzę i mężem też. Może
0: dzięki.
1: Pieski się zdecydują.
0: Może.
1: Trzymaj
0: dzięki.
1: Się, wszystkiego dobrego.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Najlepsze z Najlepszych. Sport.
2: To jest chyba nieważne.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvite Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, w takiej pile to już temperatura o godzinie 7 rano była niemalże listopadowa. 3,5 stopnia. Najcieplej za to w... A to super się ułożyło. I na Helu, i w Nowym Sączu, bo tam było o 7.13 stopni. Ale generalnie na ten tydzień zapowiadano raczej takie ochłodzenie i dużo deszczu. Ja wiem, że mówię z perspektywy stolicy, ale kończy się naprawdę fajny wrześniowy tydzień. I może fajny będzie też ten wrześniowy piątek, ponieważ od 20 stopni w Szczecinie, to będzie zresztą najcieplejsze miejsce w Polsce dzisiaj, przez 17 w tej pile chociażby, którą przed momentem wymieniłem jako najchłodniejsze miejsce, 18 w Warszawie, do 14 na południu, tutaj Kraków, Katowice chciałbym wskazać, i 10 w Zakopanem, tam będą także duże opady deszczu. Szerzej tym temperaturom przyjrzymy się po godzinie 9 w drugiej prognozie pogody przypadającej na poranek. Jeśli chodzi o opady, to właśnie ten pas południowo-wschodni może dzisiaj spotkać się z mniejszymi bądź większymi chmurami, z których na pewno popada. Na północy i na wschodzie raczej pochmurnie, z przejaśnieniami, ale powinno udać się przejść przez ten piątek bez deszczu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na Twitterze.

0: nowym kanale YouTube.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 8 minut po godzinie 8 znowu tu jesteśmy, to znaczy ja jestem w studiu, a wy mam nadzieję jesteście przed radioodbiornikami, ale może nie leżący, może nie siedzący, tylko po prostu robiący wszystkie te czynności, które trzeba zrobić w piątek rano i które sobie zaplanowaliście, albo przed którymi ten piątek was postawił. Niemniej fajnie, że się znowu spotykamy w weekendowym poranku czwórki, jak co piątek między godziną 8 a 10. Bartek Czarkowski, witam i zapraszam serdecznie. Co tydzień

W tym poranku wpisuję datę, żeby zobaczyć, kto ma imieniny, który mamy dzień roku, ile jeszcze dni do końca 2026 roku pozostało. Ale jak wpisałem dzisiejszą datę, to zanim wyświetliła mi się strona z tymi wszystkimi istotnymi informacjami, to i tak siłą internetu pokazano 11 września. I tak, dzisiaj 25. rocznica zamachów z 11 września właśnie. Tym tematem zajmę się szerzej po godzinie 9. Dzisiaj bez gościa muzycznego, ale za to z gościem, z którym będę mógł porozmawiać o tej 25. rocznicy wydarzeń, które wpłynęły na losy świata, być może najmocniej ze wszystkich innych wydarzeń, których świadkami byliśmy w XXI wieku. Czy tak rzeczywiście jest? Czy XXI wiek zaczął się 11 września 2001 roku? O tym między innymi po godzinie 9. No ale wróćmy do tego, co zazwyczaj pojawia się w pierwszej części poranka. To jest 254. dzień 2026 roku. Do końca pozostało 111 dni. Jeszcze 2 tygodnie i zaczniemy naprawdę być w tej części, że odliczanie to będą tylko 2 cyfry składające się na liczbę 90 kilka, potem 80 kilka, 70 kilka i tak dalej, aż dojdziemy do 7 dni do końca roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Ademar, Aisza, Bonaventura, Dagna, Diodor, Diodora, Diomedes, Dydym, Dydymus, Emilian, Felix, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzesisław, Krzesława, Naczesław, Pafnucy, Piotr, Prot, Teodora oraz Wincenty. Wszystkiego dobrego od 4. Jeśli wytypowaliście kogoś wśród tych imion ze swojego towarzystwa, to pamiętajcie, złóżcie życzenia i powiedzcie, że dowiedzieliście się tego w poranku 4, który trwa do godziny 10. Bartek Czarkowski, zapraszam.

To Fritz Kalkbrenner, czyli młodszy z braci Kalkbrennerów w utworze Remember Who You Are. 17 minut po godzinie 8. Dzisiaj przyda się wam, jeśli planujecie jakąkolwiek podróż pociągiem, nieważne czy na długim, czy na krótkim dystansie, adres portalpasażera.pl. Przyda wam się przynajmniej do południa, może nawet do godzin popołudniowych, dlatego że na kolei dzisiaj przewidziano strajk maszynistów. Wszystko powiązane jest z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w środę na jednym z przejazdów kolejowych w województwie mazowieckim. Ten wypadek pewnie będzie zakwalifikowany w ogóle jako katastrofa w ruchu lądowym. Natomiast prokuratura pracuje, a maszyniści chcą protestować, ponieważ uważają, że ich praca, chyba całkiem słusznie, jest niebezpieczna. I ten protest polega dzisiaj na tym, że od północy do 12 pociągi w relacjach krajowych będą zwalniały do 20 km na godzinę przy, no nie wiem, czy wszystkich przejazdach, natomiast generalnie przy przejazdach kolejowych. I już dzisiaj, już w tym momencie dużo tych opóźnień na kolei. Dlatego właśnie polecam sprawdzanie, jeśli planujecie podróż, portalu pasażera, bo tam najłatwiej

łatwiej wpisać trasę, którą macie przed sobą, trasę oczywiście kolejową, i zobaczyć, czy stacja, z której startujecie, jest już wymieniona wśród tych, gdzie te opóźnienia dla danego pociągu są duże. Są już jakieś rekordy po 190-200 minut, na przykład pociąg z Gdyni do Pragi, do czeskiej Pragi, ma 193 minuty opóźnienia. Pociąg z Zakopanego do Świnoujścia 189, z Poznania do Ustki 169. No i mógłbym tak niestety wymieniać. Protest maszynistów ma potrwać do południa, do godziny 12, ale na kolei to jest tak, że jak już się sypnie układanka rano, to potem trudno to szybko nadrobić, ponieważ pociągi są opóźnione tak czy siak, w związku z tym opóźniają także te pociągi, które startują po godzinie 12. Dosyć to logiczne. Ja sam ładuję się do pociągu po godzinie 10, tak akurat wypadło. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę łatwo, a jak nie pójdzie, no trudno, trzeba to przetrwać. W zrozumiałej sprawie ci maszyniści protestują. 20 minut po godzinie 8 to jest poranek w czwórce.

To była Fever Ray w utworze zatytułowanym Shiver. No i dreszcze pewnie mieli ci, którzy w nocy oglądali mecze półfinałowe US Open. Kończy się ten wspaniały okres nie tylko US Open, bo zostały nam właściwie cztery istotne mecze, dwa półfinały mężczyzn, finał kobiet i finał mężczyzn w niedzielę, ale kończy się w ogóle ten taki najlepszy okres dla tenisa, ponieważ US Open to ostatni wielkoszlemowy turniej 2026 roku. Będzie się trzeba na chwilę uspokoić, będzie trzeba 4 miesiące poczekać, aż w styczniu 2027 przeniesiemy się do Melbourne po to, żeby emocjonować się znowu szlemem, tym razem 2027, i tradycyjnie zaczniemy od Australii. No dobra, ale o tych dreszczach, co się dzisiaj w nocy wydarzyło. Wiemy już od kilku dni, że Iga Świątek nie będzie ani w ćwierćfinale, ani w półfinale, ani tym bardziej w finale. Tydzień temu, opowiadając w swoim tenisowym kąciku w poranku, miałem duże nadzieje na to, że Iga zajdzie wysoko. Oczywiście zaszła wysoko, ale pewnie miała apetyt na więcej. Wysoko udało się zajść czterem tenisistkom: Coco Gauff, Elena Rybakina, Sabalenka i Pegula. To były te cztery tenisistki, które dotarły do półfinału. Półfinały odbyły się w nocy. W pierwszym 6-3, ale potem 4-6, 4-6 przegrała Coco Gauff z Rybakiną, a w drugim tylko w dwóch setach Sabalenka 7-5, 6-2 pokonała Jessica Pegula, czyli Amerykanie mieli szansę na przynajmniej jedną Amerykankę w finale, a nie mają żadnej Amerykanki w finale, które odbędzie się jutro, chyba o 22 czasu polskiego. Będzie to starcie Sabalenki z Rybakiną. O tyle ciekawe, że w tym tygodniu Rybakina wyprzedziła Sabalenkę w rankingu WTA i wskoczyła z drugiego na pierwsze miejsce. Siłą rzeczy Sabalenka spadła z pierwszego na drugie. I nawet jeśli Sabalenka w jutrzejszym finale pokona Rybakinę, to i tak 2000 punktów, które obroni za ubiegłoroczne zwycięstwo w US Open, nie pozwoli jej po tych kilku dniach wrócić na pierwsze miejsce. Różnica będzie jak na tenisa i na ich punktację niewielka, ale mimo wszystko niewystarczająca, żeby Sabalenka wróciła na drugie miejsce, bo będzie miała prawie 1500 punktów mniej niż Rybakina. Zobaczymy, jak się to potoczy jutro i oczywiście dzisiaj półfinały mężczyzn. Akurat w wypadku amerykańskich tenisistów jest pewne, że jeden z nich będzie w finale, ponieważ dzisiaj w starciu półfinałowym zmierzą się Francis Tiafoe i Bob Shelton. To będzie jeden z dwóch półfinałów. No i siłą rzeczy któryś z tych Amerykanów przejdzie po prostu do ścisłego finału. W drugim zmierzą się panowie Khachanov i Medvedev. No i potem co? Koniec. W niedzielę w nocy koniec US Open, koniec ery Wielkiego Szlema na rok 2026. Mi będzie smutno.

No wspaniałe jest to nagranie zespołu Jungle. Let's Go Back bardzo pasuje do poranka. Poranka, który poprowadziłem i prowadzę z wielką odwagą, ponieważ wczoraj późnym wieczorem wracałem z Łodzi. Byłem na festiwalu Great September, pierwszy dzień tej imprezy, która trwa także dzisiaj i jutro. Myślę, że powinniście śledzić uważnie Antenę Czwórki, ponieważ widziałem pośród publiczności kilku moich redakcyjnych kolegów i moich redakcyjnych i kilka moich redakcyjnych koleżanek. W związku z tym na pewno jakieś newsy z Great September zostaną tutaj na naszą antenę przyniesione. To jest taka impreza, która ma charakter showcase'owy, jak to się nowocześnie mawia, czyli jest po prostu przeglądem w dużej mierze młodych wykonawców, którzy dopiero zaczynają swoją karierę, mają kilka singli, może czasem album na koncie, a może czasem w ogóle wzięli się tylko ze sceny koncertowej i nawet jeszcze nie mogą pochwalić się zbiorem kilku utworów, ale po prostu świetnie wypadają na żywo, więc dostają szansę 30-minutowych czy czasem trochę dłuższych koncertów, ale oprócz tego program uzupełniony jest występami gwiazd. Wczoraj no nie trafiłem akurat, bo nie należy jego twórczość do moich ulubionych, Piasek, ale dzisiaj i jutro między innymi Liwka i jeszcze kilku innych fajnych artystów, Shafter na przykład, zaprezentują się łódzkiej publiczności. Ja miałem okazję być na Błocie, bardzo dobry koncert oraz chwilę na DJ secie granym przez Vegetables.pl, czyli Franka Warzywa i Młodego Buddę, ale to nie był taki zwykły DJ set, ponieważ towarzyszył im chłopakom Michał Wiśniewski, który w ogóle stał się jakąś taką nagle wielką gwiazdą tej imprezy. Godzinna rozmowa dotycząca 30-lecia ich Troje. Był fetowany, przyjmowany z dużymi honorami, a także z sedesem. Tutaj nawiązanie do historii z początku lat 2000, kiedy Michał Wiśniewski wlądował w mieszkaniu jakiegoś fana. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale rzeczywiście wyrwał z mieszkania swojego fana toaletę. Wytłukł ją młotkiem i wyniósł z tego mieszkania. To jest historia związana z programem Jestem, jaki jestem. W każdym razie Michał Wiśniewski zdecydowanie przeżywa nową falę popularności, pewnie także za sprawą powrotu do swojej którejś tam z kolei żony Mandaryny. Mają nawet wspólny singiel, który cieszy się ogromną popularnością w portalu YouTube. Także nigdy nie jest tak, że myślisz, że twoja kariera już jest skończona. Zawsze możesz wrócić po raz kolejny. I chyba to jest fajne w polskiej muzyce. 22 minuty do godziny 9. Oj, gdyby ta ekipa była na Great September, to nawet największa hala, nawet największy stadion w Łodzi, czyli pewnie stadion Widzewa Łódź, nie pomieściłby wszystkich fanów, którzy chcieliby zobaczyć to zestawienie. No to zaczynamy od Kecaj, Elite i Le Serafim. Iconic by Mistake, jeden z moich ulubionych utworów kończącego się lata.

0: Wspaniała Oklu w czwórce w poranku, który do godziny 10 na naszej antenie, kwadrans do 9. 2001 to był na pewno rok i tym zajmę się po godzinie 9 w kontekście przypadającej dzisiaj 25. rocznicy zamachów z 11 września, ale to był rok także 2000. Pamiętacie może końcówkę tego roku? Najpierw Oberstdorf, potem Garmisch-Partenkirchen. Na skoczniach narciarskich rodziła się gwiazda. Chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi.
1: To był rok.
2: Do roku 2000 polski sport zimowy zapadał w sen. Ale obudził go, i to na dobre, pewien dekarz z Wisły.
3: To jest Hucherko, jasne okulary, już założył je na nosy i teraz już na nartach mierzących 247 cm. Leci, leci, leci i bardzo daleko! 98 metrów skoczył Adam Małysz. Leciał, leciał, leciał, ładnie trzymał rączki wzdłuż ciała, a później jak ten dywan z bajek gdzieś z Tysiąca Jednej Nocy elegancko wylądował na białym puchu.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dzisiaj wracamy do roku 2000. Roku, w którym Adam Małysz zaczął niepodzielnie królować na skoczniach narciarskich.
4: Skacz, skacz jak Adam Małysz, skacz, skacz jak Adam Małysz, skacz, skacz.
2: Nazywano go Orłem z Wisły, Królem Małyszem I, a nawet polskim obiektem latającym. Nic dziwnego. Latał jak nikt inny przed nim. Sukcesy Adama Małysza w skokach narciarskich zaczęły się pod koniec grudnia roku 2000 podczas turnieju czterech skoczni i zainicjowały zjawisko społeczne nazwane później Małyszomanią.
3: Adam! Adam! Adam!
5: Chciałbym być dobrym skoczkiem, ale nie być tak popularny, jak jestem teraz popularny. Chciałbym po prostu być normalnym człowiekiem, wyjść swobodnie, sobie pochodzić z rodziną i tak dalej. No jest to teraz bardzo ciężkie i myślę, że fatalnie nawet.
6: No coś niesamowitego, w ogóle to jest taka ogólnonarodowa euforia i...
7: Uważam, że jest po prostu wielkim człowiekiem i skromnym.
2: Transmisje konkursów z udziałem Adama Małysza osiągały milionową widownię. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City przekaz śledziło 17 milionów widzów. Orzeł z Wisły mógł też liczyć na wielką rzeszę kibiców, którzy pojawiali się pod skoczniami całego świata. Najliczniejsza grupa zawsze towarzyszyła Małyszowi podczas Pucharu Świata w Zakopanem, bez względu na pogodę.
8: Kobiety też oglądają, tak.
9: Uwielbiamy go, jest wspaniały, przynosi chlubę całemu krajowi, no i wszystkim kibicom.
10: Nawet także moja żona go kocha.
11: Pilot próbował wylądować telemarkiem.
5: Telemarkiem to no, z samolotem próbowali wylądować. Czyli pierwszy na jednym kole, a później na drugim.
4: Najlepszy w powiecie, najlepszy na świecie, Adam, Adam, Adam je nasz.
2: Mieszkańcy rodzinnej miejscowości Małysza, Wisły, przeżywali najazdy turystów, a kluby narciarskie zawodników, którzy chcieli iść w ślady króla skoczków.
12: Jak już lecisz, to trzeba narty skrzyżować i lecieć, a potem telemarkiem.
13: To znaczy następne zwycięstwo Adama powodowało, że na treningi przybywało dziennie 10-14 nowych młodych ludzi, którzy chcieli rozpocząć treningi. No oczywiście z założeniem, że kiedyś osiągną poziom reprezentowany przez Adama Małysza.
14: Mają troszeczkę za duże te buty, ale grubsze skarpetki i jest dobrze.
15: Jazda!
2: Zjawisko Małyszomanii doczekało się też

0: pracowań naukowych i analiz socjologicznych, a sam Adam Małysz został bohaterem piosenek, kabaretowych skeczów czy filmów dokumentalnych. Doczekał się też pomnika zrobionego z czekolady i, na szczęście, doczekał się też następców.
1: Adam je nasz.
0: A my słyszymy się jak zwykle za tydzień. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
2: To był rok.
3: No i doczeka się także prawdziwej filmowej biografii, nie takiej dokumentalnej, tylko fabularyzowanej, i to chyba całkiem niedługo. Opowieści z radiowych archiwów przygotowali dla Was Justyna Majszak i Jacek Paśnik. Jesteśmy w roku 2000, to jest także ostatni rok, kiedy zespół U2 wydał dobry album. No to w takim razie posłuchamy z tej płyty Beautiful Day.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stary.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborza.

0: Zapraszamy Adam Smolarek i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: A ten gwizdek to budzik może być w tym wypadku. 9 rano.
1: Pogoda.
0: To był oczywiście duet, chyba w tamtym momencie duet Gramatik i nie ma skróconych dróg, a to prognoza pogody na piątek, 11 dzień września, 20 stopni w Szczecinie, 19 w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, 17 we Wrocławiu, 15 i tam już zaczyna padać, to Opole i Katowice i Kraków do 14 stopni, 10 na Podhalu w okolicach Zakopanego, najchłodniejsze miejsce dzisiaj w Polsce, 16 stopni i słońce, to jest prognozowana temperatura i prognozowana pogoda dla województwa podkarpackiego. Rzeszów może liczyć na takie wartości temperatur. 17 stopni to m.in. Białystok i Lublin, z tą różnicą, że w Białymstoku będzie słonecznie, a w Lublinie będzie padał deszcz. 18 stopni Łódź i Warszawa, 17 stopni właściwie cały pas od wschodu, od Suwałk aż do Pomorza. Przez Elbląg, Trójmiasto i Kołobrzeg. No dobra, chyba zrobiliśmy całą pętelkę po Polsce. Rzucę jeszcze tylko, pozwolicie, okiem na sobotę. Czy będzie gorzej? Będzie lepiej. Zwłaszcza na zachodzie będzie dużo cieplej niż dzisiaj, 20-22 stopnie. Ale o tym pewnie będą mówiły już moje koleżanki i moi koledzy w kolejnych audycjach na Antenie Czwórki.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz Czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy. Drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus. Aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
10: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
9: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 9. Denzel Curry rozpoczął drugą część naszego spotkania. To jest piątek, to jest 11 września 2026. Ćwierć wieku temu. Nowy Jork budził się po atakach i Stany Zjednoczone budziły się po atakach i chciałbym o tym porozmawiać już za kilka minut z amerykanistą, który myślę, że z ciekawego punktu widzenia może opowiedzieć o tym, jak zmieniło to Amerykę oraz czy to jest rzeczywiście najważniejsze wydarzenie, jakie widzieliśmy na własne oczy, jeśli oczywiście żyliśmy w 2001 roku, w XXI wieku. O tej rocznicy już za chwilę ze Zbigniewem Kwietniem. Zapraszam do godziny 10. Bartek Czarkowski. Thank you.

0: Kwadrans po godzinie 9:00 to Muza, Azyl, Pszona i VBS przed momentem na antenie czwórki. Zbigniew Kwiecień, historyk i długoletni wykładowca w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, jest moim i waszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ach, pan redaktor, jak pięknie to brzmi. Rzadko kto tak do mnie mówi, ale przyjmuję w takim razie z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dzisiaj 11 września 2026 roku, 25. rocznica. Muszę powiedzieć, że nawet z mojej perspektywy niesamowicie szybko to minęło. 25. rocznica zamachów na Stany Zjednoczone. Panie Zbigniewie, zacznę od takiego dość standardowego pytania. Gdzie pan był i jak pan zapamiętał ten 11 września i pierwsze informacje o zamachach? To była w Nowym Jorku godzina 9 z minutami, natomiast w Polsce siłą rzeczy było to 6 godzin później. Była 15, 14, tam zbliżała się 15, kiedy pierwsze informacje do nas zaczęły docierać. Jak pan zapamiętał ten dzień?
1: Przebywałem wtedy w Warszawie, w pracy, w mieszkaniu. Tak się złożyło, że powiedział mi o tym jeden ze znajomych. Zresztą w taki dość dziwny sposób to sformułował, ale on był specyficznym człowiekiem. W pierwszej chwili myślałem, że opowiada mi o jakimś katastroficznym filmie, który oglądał. No i w ten sposób dowiedziałem się, co się stało. No potem to były już wiadomości z mediów i rozmowy w naszym ośrodku, no bo siłą rzeczy ten temat stał się tematem numer jeden. No na wiele, wiele następnych dni. Tu szczególnie uważnie słuchaliśmy tego, co nasi amerykańscy wykładowcy. Mamy zawsze przynajmniej jednego bądź dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych prowadzących u nas zajęcia.
0: Oni co mówili? Jak oni zareagowali tego 11 września?
1: Znaczy, oni byli wstrząśnięci.
0: No jak chyba wszyscy nieważne od, niezależnie od tego, czy mieliśmy w paszporcie wbitą pieczątkę Polski, czy Stanów Zjednoczonych, czy innego kraju.
1: Owszem, ale dla Amerykanów atak na cel znajdujący się na terytorium Stanów Zjednoczonych to był szok. To był szok, bo ostatnie przypadki tego typu miały miejsce podczas II wojny światowej i dotyczyły obszarów, no powiedzmy, peryferyjnych, czy punktów na obszarach peryferyjnych. Także to było całkowicie nowe doświadczenie, szczególnie dla urodzonych po II wojnie światowej, symbolicznie rzecz ujmując, Amerykanek i Amerykanów.
0: To było także nowe doświadczenie z tego powodu, że w Polsce mieliśmy działającą od zaledwie kilkunastu tygodni pierwszą telewizję informacyjną, która nagle dostała no niesamowitą pożywkę, przepraszam za takie sformułowanie, ale trochę tak to należy to traktować. Internet też pozwalał na to, żeby w miarę na bieżąco śledzić informacje. Nie było oczywiście streamingu i nie mogliśmy oglądać tych wypadków jeden do jednego, na całe szczęście, natomiast bardzo szybko te informacje spływały. Czy pamięta pan taki specyficzny moment przyczepienia się wręcz do odbiorników telewizyjnych, do sprawdzania tego, co pisały ówczesne portale internetowe, do słuchania radia? W moim życiu miałem wtedy, no byłem nastolatkiem, to było chyba takie pierwsze doświadczenie, że właściwie trudno było odejść od telewizora nawet na moment.
1: No cóż, biorąc pod uwagę mój wiek, miałem kilka, powiedzmy, tego typu doświadczeń już, choćby w okresie PRL-u, w tym syłkowym okresie PRL-u. Natomiast rzeczywiście trudno się było oderwać od mediów. Ja no, natychmiast powróciwszy do domu włączyłem telewizor, no i rzeczywiście przed nim pozostawałem długo, długo. No ja z racji mojej specjalności miałem od razu właśnie skojarzenia z II wojną światową i zastanawiałem się, czy reakcja amerykańskiego społeczeństwa będzie podobna jak w roku 1941.
0: Zbigniew Kwiecień, historyk, wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, jest gościem poranka czwórki. Ja dobrałem, postarałem się dobrać muzykę, która

kojarzy się z tym dniem, kojarzy się z Nowym Jorkiem. Beastie Boys An Open Letter to NYC, czyli ich hymn dla miasta, już po zamachach.

Przy okazji tego hołdu dla Nowego Jorku wyszedł im także jeden z najlepszych utworów w karierze Beastie Boys i An Open Letter to New York City. 11 września 2001, 25 lat temu. Ataki na Stany Zjednoczone. Moim gościem i waszym gościem cały czas historyk, wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich Zbigniew Kwiecień. Panie Zbigniewie, myśli się o tych atakach na Nowy Jork przede wszystkim w kontekście, o tych atakach na Stany Zjednoczone przede wszystkim w kontekście Nowego Jorku. Czyli dwie bliźniacze wieże, w które uderzają w odstępie kilkunastu minut dwa samoloty,

0: ale przecież to nie był tylko atak na Nowy Jork, to były także inne cele, to był Pentagon i to był ten potencjalny atak na Biały Dom, który został bohatersko zdetronizowany przez pasażerów lotu, którzy zostali amerykańskimi bohaterami, podobnie jak bohaterami zostali wszyscy, którzy zaangażowali się w akcję, czyli zwłaszcza strażacy i służby Nowego Jorku.
1: Tak, to był atak na Stany Zjednoczone, symbolizowane w tym wypadku przez właśnie Nowy Jork, ta największa metropolia, Waszyngton, stolica państwa i Pentagon, czyli no siedziba, po naszemu mówiąc, Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeden z tych ataków, tak jak pan redaktor wspomniał przed chwilą, został uniemożliwiony przez no, grupę bardzo odważnych ludzi, którzy świadomie w tym momencie, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźli, rozumiejąc, że nie mają życia już przed sobą, uratowali życie wielu innym ludziom.
0: Czy uważa pan, że z perspektywy światowej ten 11 września jest najważniejszym wydarzeniem, jakiego byliśmy świadkami w XXI wieku, mimo wybuchu wojen, mimo kataklizmów, mimo nie wiem, odejść monarchów, władców, no, wydarzeń podobnej skali, to czy te ataki z 11 września nie są w takim medialnym aspekcie najsilniejszym cały czas doświadczeniem XXI wieku?
1: Dla Amerykanów na pewno tak. Dla światowej opinii publicznej również, tylko w innym nieco sensie. Mianowicie okazało się, że nawet supermocarstwo nie było w stanie zabezpieczyć swojego terytorium przed atakiem zamachowców, którzy dysponowali techniką i możliwościami przecież bez porównania mniejszymi niż państwo amerykańskie.
0: Pan jest historykiem. Jak szybko musiał pan zareagować, będąc także wykładowcą uniwersyteckim, na opowieść o historii Stanów Zjednoczonych dla nowych studentów, opowiadając właśnie o tym, co wydarzyło się 11 września?
1: No cóż, ja między innymi prowadziłem i prowadzę co jakiś czas kurs na temat interwencjonizmu w historii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, więc...
0: Interwencjonizm to, dla tych, którzy może nie znają...
1: To jest użycie presji dyplomatycznej bądź siły przeciwko innym państwom bez wypowiadania im wojny. Mhm. I tu historia tego zjawiska w polityce zagranicznej USA jest dość długa, poczynając od początków XX wieku. To, czego byliśmy wtedy świadkami, było, mogło się wydawać, odwróceniem biegu historii. To siły zbrojne Stanów Zjednoczonych atakowały wielokrotnie cele na obszarach państw, z którymi Stany Zjednoczone nie były w wojnie.
0: No to sytuacja się odwróciła.
1: Tu się sytuacja odwróciła, ale w taki dość nietypowy sposób, mianowicie sprawcami ataku nie były władze żadnego państwa tak naprawdę. Więc sytuacja była nietypowa, zaskakująca i oczywiście do niej odnosiły się, trzeba było się odnieść w trakcie prowadzenia zajęć z historii amerykańskiej, polityki zagranicznej i dyplomacji i wojen.
0: A to może będzie specyficzne pytanie, ale te zamachy zwróciły uwagę na Stany Zjednoczone. Nawet opinii publicznej, która być może nie była w tamtym okresie przychylna USA, także ze względu na to, że prezydentem był wtedy George W. Bush, średnio lubiany, zwłaszcza z perspektywy europejskiej. Ale czy w kolejnych, nie wiem, 2-3 latach po tych zamachach zauważył pan wyraźny wzrost zainteresowania waszymi studiami chociażby na Uniwersytecie Warszawskim, że młodzi ludzie, studenci chcieli dowiadywać się czegoś więcej o Stanach Zjednoczonych, że to takie wzmożenie patriotyczne dotyczące USA pomogło także waszemu wydziałowi chociażby?
1: Myślę, że niespecjalnie. Zainteresowanie studiami w naszym ośrodku, a my je prowadzimy gdzieś tak od 1992-1993 roku, zawsze było wysokie i jest duże.
0: Czyli to po prostu miłość Polaków do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, ta,

tradycyjna, odruchowa polska życzliwość. Zresztą wówczas odbijało się to, jeśli można tak powiedzieć, w trochę przewrotny sposób.

0: zdarzało, natomiast wśród Polaków dominowało przede wszystkim współczucie, sympatia, trzymanie kciuków za Stany Zjednoczone.
1: I w dużej mierze tak zostało do dzisiaj. Zbigniew Kwiecień cały czas gościem w Poranku Czwórki i cały czas też utwory, które w jakiś sposób odnoszą się do tych wydarzeń sprzed 25 lat. Taki utwór w swoim repertuarze ma także Beyoncé, I Was Here.

To cały czas czwórka, to cały czas poranek 11 września. I przypominamy sobie albo opowiadamy o wydarzeniach sprzed 25 lat, czyli zamachach na Stany Zjednoczone. Myślę, że dzisiaj w wielu przekazach medialnych traficie na te opowieści, na te wspomnienia lub chociażby na jakieś takie krótkie wzmianki o tym, co wydarzyło się 11 września 2001 roku. Nie tylko w Nowym Jorku, w którym był pan jeszcze przed zamachami. Swoje słowa kieruję do Zbigniewa Kwietnia, historyka, wykładowcy w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Widział pan dwie wieże wtedy na żywo.

0: w oczy, nie było takiej okazji i ten Manhattan gdzieś został tylko z daleka obserwowany.
1: Znaczy dwie wieże to był dla mnie jeden z elementów krajobrazu tej centralnej części Nowego Jorku, więc specjalnej uwagi na nie nie zwróciłem.
0: No,
1: one się stały głośne mniej więcej w 2 lata później w wyniku pierwszego
0: zamachu. Tego
1: z 93.
0: Z 93 roku, który był na parkingu podziemnym.
1: Tak.
0: W WTC, nie pamiętam, w której z wież, no, natomiast w jednej z nich na parkingu podziemnym. No tak, kto mógłby przypuszczać, że warto fotografować i warto mieć wspomnienia związane z tymi konkretnymi dwoma biurowcami, które rozpadły się jak domki z kart we wrześniu 2001 roku. Ja byłem w Nowym Jorku kilka razy, ale za każdym razem byłem już siłą rzeczy po tych zamachach. Muszę powiedzieć, że nawet ta pierwsza moja wizyta to była od razu chęć zobaczenia tego terenu, który nazywa się Grand Zero. Byłem jeszcze przed otwarciem muzeum. Potem, kiedy wracałem do Nowego Jorku, właściwie zazwyczaj lądowałem gdzieś w okolicach miejsca, w którym stały wieże, aż w końcu podczas którejś z wizyt odważyłem się na wizytę w muzeum już otwartym i muszę powiedzieć, że było to jedno z najmocniejszych doświadczeń takich muzealnych w moim życiu. Naprawdę Amerykanie potrafią w muzea historyczne, jak chyba żaden inny naród. No ale to muzeum było zrobione, czy jest zrobione w sposób niewiarygodny i myślę, że każda wycieczka do Nowego Jorku, jeśli komuś będzie dana, powinna mieć w planie wizytę właśnie w muzeum 911, no bo tak ono się de facto nazywa. Ma pan taką chęć jeszcze kiedyś tam polecieć i zobaczyć, jak Amerykanie pokazali te wydarzenia sprzed 25 lat?
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. No, byłoby to drugie tego typu doświadczenie w moim życiu, bo kiedyś miałem okazję zwiedzać Muzeum Wybuchu w Hiroshimie.
0: Które jest w Japonii. I rozumiem, że podobne emocje. Znaczy trudno porównać, bo nie był pan w Nowym Jorku, ale myślę, że skala emocji może być porównywalna.
1: Rzeczywiście skala wstrząsu na pewno jest porównywalne, aczkolwiek no, ten wstrząs się inaczej trochę jak gdyby rozkładał w czasie w obu wypadkach. No i sytuacja była jednak zupełnie inna pod zasadniczymi względami w 1945 w Hiroshimie i w 2001 w Nowym Jorku.
0: Czy Amerykanie dobrze opowiadają o 11 września, chociażby w przekazach kultury? Czy to jest taka pamięć żywa, czy to jest już taka pamięć, która jest trochę wdrukowana i trzeba po prostu o tym 11 września mówić i pamiętać, ale nie jest to już tak żywe dla nich doświadczenie, jak było 2,5 dekady temu?
1: Panie redaktorze, biorąc pod uwagę taką ogólną prawidłowość, że Amerykanie mają nieco inne spojrzenie, inną perspektywę historyczną i nas w tym na swoją historię również, to myślę, że do pewnego stopnia to już zostało trochę wdrukowane, ale no cóż, za życia pokolenia, które było świadkiem jakiegoś wydarzenia, to jeśli ono naprawdę wstrząsnęło opinią publiczną, to będzie ciągle element teraźniejszości. Jednak.
0: A czy to jest tak wydarzenie mocne jak chociażby zabójstwo Kennedy'ego, czy mocniejsze jednak w historii Stanów Zjednoczonych?
1: Myślę, że mocniejsze, bo tu doszło do aktu przemocy, aczkolwiek to brzmi trochę dziwnie. W każdym razie doszło do ataku z zewnątrz. Ktoś obcy zaatakował nas, czyli no Stany Zjednoczone w tym ujęciu. Poprzednio coś takiego miało miejsce w Pearl Harbor w 1941 roku, więc to jest naprawdę rzadki przypadek.
0: A w perspektywie historycznej po tych 25 latach, co zmieniło się po tych atakach w Stanach Zjednoczonych? To już takie finiszujące pytanie naszej rozmowy, ale może uda się na nie jakoś krótko i zwięźle odpowiedzieć.
1: Więc jeśli można tak to ująć, to we względnie krótkiej perspektywie nastąpiło bardzo duże wzmożenie takiego tradycyjnego patriotyzmu
0: Czyli wywieszanie flag.
1: No tak. Flag, tak, tam się flagi wywieszają.

0: wiesz, a codziennie, ale w każdym razie nastąpiło wzmocnienie takiego bardzo no, tradycyjnego amerykańskiego poczucia jedności, identyfikacji z państwem, identyfikacji z aktualną administracją, bo to jest nasza administracja amerykańska i już nastąpiła chwilowa i zrozumiała zupełnie prawie histeria na punkcie zagrożenia atakami terrorystycznymi z zewnątrz, co odbiło się no, w taki negatywny sposób na przykład na podejściu dużej części amerykańskiej opinii publicznej do imigrantów z krajów arabskich, szczególnie i w ogóle z krajów muzułmańskich.
1: I to zostało do dzisiaj, tak? W Stanach? Bo mam wrażenie, że chyba, jednak
0: stopniu,
1: się tak.
0: Ale tak, rzeczywiście to utrwaliło się skojarzenie takie odruchowe właśnie świat arabski równa się świat islamski, świat islamu równa się terror, równa się zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych bądź ich sojuszników. Ówczesna administracja zrobiła naprawdę dużo, żeby przypomnieć opinii publicznej, że to są fałszywe stereotypy, że muzułmanie mieszkający w Stanach Zjednoczonych są takimi samymi mieszkańcami USA jak wszyscy inni. Podkreślano pozytywną rolę wspólnot islamskich, hinduistycznych, buddyjskich, sikhijskich.
1: No i to jest chyba siła też tego narodu, że on szybko się odbudowuje, ale też stara się, chociaż są oczywiście wyjątki, szybko adaptować się do nowych warunków i bronić tych, którzy są w danym momencie na jakimś celowniku, nawet jeśli ten celownik nie jest tutaj rozumiany jako rzecz fizyczna. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w Studio Czwórki. Rozmawialiśmy o przypadającej dzisiaj 25. rocznicy zamachów na Stany Zjednoczone. Zamachów, które znamy po prostu skrótowo jako 11 września. Zbigniew Kwiecień, historyk, wykładowca w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, był waszym i moim gościem. Kłaniam się nisko, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Open Bar i Szama. 10 minut do godziny 10. To jest poranek w czwórce. Jeszcze jego ostatnie fragmenty, ponieważ na stanowisku audycyjnym od godziny 10
1: gotowa. Jak ładnie to nazwałeś.
0: Stanowisko audycyjne.
1: Osoba prowadząca.
0: Jest już osoba prowadząca, czyli Kasia Dydo, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i co będziesz robiła od godziny 10? Oprócz
1: no nie
0: zajęcia
1: wiem, co
0: stanowiska.
1: Mogła. Co robisz, co mogę, no. Po prostu będę zachęcać do tego, żeby ludzie z jednej strony planowali weekend, a z drugiej, żeby sobie jednak wyrzucili na luz i czasami te nieplanowane weekendy też są naprawdę fajne.
0: Będziemy mówić o tym. Masz zaplanowany, czy wrzuciłaś na luz?
1: Ten akurat
0: daj
1: mam.
0: Se luz, wakacje są tuż.
1: Nie, mam zaplanowany. Jadę na festiwal do Płocka, który nazywa się Maestro i to jest festiwal, który łączy muzykę elektroniczną DJ-ów z muzyką klasyczną. I ale w ogóle już, są tacy DJ-e.
0: To już grasz na tym festiwalu, czy jedziesz podpatrzeć?
1: Jadę zastanowić się, co mogę zrobić, żeby mogła kiedyś na nim zagrać. No ale wiesz co, ja akurat nie łączę w sobie muzyki klasycznej i elektronicznej, po prostu kocham tę elektroniczną w dobrym wydaniu, ale jednak nie jestem muzykiem. No i między innymi jadę zobaczyć taką młodą DJ-kę, która nazywa się Emi MK i ona łączy właśnie te dwie profesje, bo gra na skrzypcach, a jednocześnie też będzie miała swój set DJ-ski tam i być może połączy jedno z drugim.
0: A no właśnie, chciałem zapytać, czy robi jednocześnie te dwie rzeczy
1: DJ-uje? Robi jednocześnie, zdarza jej się to, więc liczę na to, że tak.
0: Bo to brzmi jak taki zestaw trochę, wiesz, weselny, saksofonista grający z DJ-em.
1: Nie, wydaje mi się, że to jest w bardzo dobrym
0: guście.
1: Wydaniu i w bardzo dobrym guście. Więc jadę zobaczyć, co się wydarzy na tym festiwalu. No Płock niedaleko od Warszawy, więc taki mam plan działania, ale będę w stacji... Będę w przerwie kawowej zachęcać do tego, żeby robić też inne rzeczy, no na przykład wybrać się na Fashion is Art. To jest takie wydarzenie, które będzie odbywało się na Mińskiej 25 w Warszawie, poświęcone modzie, 8 projektantów, ale w takim wydaniu bardzo artystycznym. Zresztą też, jeżeli się wybierałbyś, to ja poczekaj, tylko ci skończę, no musisz się ubrać jakoś, ale nie tak jak dzisiaj, czyli że bluza, czapka i tak dalej, tylko jednak jakiś...
0: A co jest nie tak z moim outfitem?
1: No, musi być bardziej art.
0: Tak? No. Mam fajne dresy, fajną bluzę, fajną czapkę.
1: No nie, no w ogóle jesteś fajny, ale na to wydarzenie trzeba jednak założyć coś takiego bardziej fashion. Więc będziemy o tym rozmawiać, na ile moda rzeczywiście jest sztuką, na ile traktujemy ją jeszcze w ten sposób. Także będzie o Fashion is Art, ale będziemy też mówić o supermarketach, bo stały się one takim punktem turystycznym. Czyli, że wiesz, no oczywiście jak gdzieś jedziemy, no to odwiedzamy zabytki. Ty odwiedzasz
0: widziałem
1: do supermarketu.
0: Widziałem to i trochę mnie to dziwi, że to jest nagle trend turystyczny, bo wydaje mi się, że każdy z nas tak robi, jak jedzie gdzieś, to wchodzi do supermarketu i sobie coś z tego supermarketu przywozi.
1: Ale...
0: Że nagle TikTok to zamienia w trend, to już mi to przeszkadza.
1: Ale co, jesteś zdziwiony?
0: Nie, no nie jestem zdziwiony, no, tylko że no, to jest taka oczywistość, że wchodzisz do supermarketu, czy poleciałaś do Aten, czy poleciałaś do Chicago, czy poleciałaś do Baku, to idziesz tam do supermarketu.
1: I dlatego dzisiaj będziemy mówić o tych rzeczach specjalnych, jak Fashion is Art, ale o tych zwyczajnych też, jak chodzenie do supermarketu w czasie naszych podróży, także będziemy łączyć jedno z drugim.
0: Dobra, to łącz sobie jedno.
1: Będzie fajnie!
0: Łącz sobie jedno z drugim od 10. Kasia Dydo, wielkie dzięki. Ja nazywam się Bartek Czerkowski i dziękuję również za ten poranek. Żegnam się nowością na naszej antenie. Dominika Płonka, Buch, Fi i Lil Piotruś przez Z w utworze zatytułowanym Cisza. No to niech ona w takim razie nastanie. Bartek Czerkowski, dzięki, cześć.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.
4: Kota Cervellone. Dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Podwórka. To słychać.
1: Na zegarach godzina 10.
2: Pogoda.
1: Piątkowy poranek przywitał nas rześkim powietrzem, ale bez pogodowego dramatu. Nad większością kraju pojawi się trochę chmur, między nimi powinno jednak gdzieś tam pojawiać się słońce. W Warszawie około 18 stopni, momentami więcej słońca i całkiem dobry dzień na spacer po mieście. W Gdańsku 19 stopni, nad morzem trochę więcej chmur, ale nadal z szansą na przejaśnienia. A w Krakowie 15 stopni na plusie, dzień bardziej chłodny, a niebo może być bardziej zachmurzone, więc lekka kurtka zdecydowanie nie będzie przesadą.
2: Autopromocja.
3: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
4: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
3: i całkiem nieoczywistymi.
4: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
3: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
4: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
3: Alicja Michalska
4: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
2: Po reklamie.
13: Tak jak

0: 10 minut po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy weekend.
1: Na przerwę kawową zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, przed nami 2 dni, które można zaplanować sobie co do minuty, albo wręcz przeciwnie, zostawić sobie trochę miejsca na spontaniczne decyzje, bo czasem najlepszy plan to po prostu brak planu. Kawa wypita bez pośpiechu, no i pomysł, który pojawia się gdzieś tam 5 minut przed wyjściem z domu. Taki pełen spontan w ten weekend wam proponujemy, ale będziemy też podpowiadać, co zrobić w wolnym czasie, gdzie zajrzeć, czego posłuchać, no i przede wszystkim, jak dobrze się bawić. Bez presji, bez wielkich postanowień, po prostu trochę muzyki, trochę inspiracji i dużo dobrego weekendowego fanu. Zaczynamy przerwę kawową, zostańcie razem z nami na fali. When I get home, I...

0: 17 minut po godzinie 10. Zaczynamy weekend z uśmiechem.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Jeżeli nie macie planów na ten weekend, no to Warszawa zdecydowanie nie zamierza pozwolić nam siedzieć w domu. No i bardzo dobrze, bo na przykład na Chłodnej przez cały weekend Karcelak, czyli trochę przedwojennej Warszawy, trochę bazaru, trochę miejskiego folkloru i dużo okazji, żeby przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądała Wola, więc na Wolę was wysyłam w Warszawie. Ale jeżeli wolicie muzykę, no to w sobotę G-Mac i orkiestra zabiorą was w kolejną podróż przez historię polskiego hip-hopu. A jeśli bardziej niż wielka scena interesuje was muzyka pod chmurką, no to warto zajrzeć do Lasu Bielańskiego, bo tam jazz w Lesie Bielańskim. Być może jedna z ostatnich okazji, żeby posłuchać muzyki na zewnątrz. W Wilanowie z kolei też będzie się działo. Dni Wilanowa to koncerty, plener, no i między innymi Zalia. Więc jeśli nie słyszeliście jej na jakimś innym koncercie w tym roku, a wiadomo, że ona w tej chwili święci triumfy, no to będzie okazja do tego, żeby ją usłyszeć w czasie Dni Wilanowa. No a dla tych, którzy lubią Warszawę trochę bardziej lokalną, jest też święto placu Halera na Pradze. Będzie muzyka, sąsiedzka atmosfera, no i ten rodzaj wydarzenia, na którym człowiek, no wiecie, idzie tylko na chwilę, a wraca kilka godzin później.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: Możecie być teraz bardzo zaskoczeni, bo zadam wam pytanie, czy podczas wakacji odwiedzacie lokalny supermarket. Jeżeli tak, no to mamy dla was bardzo dobrą wiadomość. Właśnie staliście się turystami nowego typu, bo coraz częściej sklep spożywczy jest na wakacjach równie interesujący jak muzeum, zamek czy słynny punkt widokowy. O turystyce supermarketowej dzisiaj porozmawiam z Lucy in Warsaw, czyli Lucną Di Franco, która odwiedziła nasze studio. Jest instagramerką, która doskonale zna się na restauracjach, jedzeniu, ale też przede wszystkim włoskiej kulturze. A przy okazji teraz będziemy mieli okazję zadać jej pytanie, czy również dobrze zna włoskie supermarkety. Dzień dobry, witaj w czwórce o poranku.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: No to muszę cię zapytać na początek, co ostatnio przywiozłaś z supermarketu ze swoich podróży?
1: Ostatnio jak byłam, to przywiozłam trochę słodyczy, między innymi ciasteczka śniadaniowe pandistelle, które co prawda można znaleźć w Warszawie, ale we Włoszech jednak jest dużo większy wybór. W ogóle jest cała, jak się wejdzie do supermarketu, to jest naprawdę dużo ciasteczek śniadaniowych na półkach. To jest wręcz jakby największa fascynacja Włochów, że właśnie na śniadanie mają bardzo różne ciastka.
0: No właśnie, bo to jest, muszę cię o to zapytać, tak. Bo Włosi uwielbiają jeść takie zwykłe ciastka. Tak. Na śniadanie.
1: Tak, tak. W ogóle też mi się zdarzyło na przykład, że się zatrzymywałam w B&B i na śniadanie dostawałam właśnie ciasteczka albo wręcz sucharki i do tego dżemik, nie? Więc dla mnie to był taki
0: pyszne.
1: Szok.
0: Pyszne. Wspaniałe śniadanie. Tak, wartościowe.
1: Tak, tak, bardzo wartościowe, tak.
0: No ale Włosi tak jedzą, oni to uwielbiają, wiemy, że lubią słodkie śniadania. No ale wracając do naszej rozmowy o supermarketach. Skąd w ogóle wzięła się moda na odwiedzanie supermarketów w czasie podróży? Czy my robiliśmy to zawsze i TikTok nagle po prostu to zauważył, czy jednak no coś takiego się wydarzyło, że teraz chętniej wchodzimy do supermarketu w poszukiwaniu jakichś ciekawych produktów?
1: Wydaje mi się, że gdzieś w ostatnich latach to się pojawiło, że jednak Polacy wyjeżdżając za granicę też wchodzą do supermarketów, żeby zobaczyć, co jest w innych krajach. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, ja to na przykład robiłam wcześniej, bo wiadomo, że w Polsce mamy pewną ofertę produktów, ale wiadomo, że w innym kraju, gdzieś lokalnie, będzie ich dużo więcej i po raz pierwszy pamiętam, że jak pojechałam do Włoch, to przeżyłam taki szok, że na przykład makaronów jest bardzo dużo, dużo więcej niż w Polsce, niż w Warszawie, jak idę do sklepu, więc potem zaczęłam za każdym razem jeżdżąc tak, a może znajdę coś ciekawego znowu w sklepie.
0: Czy myślisz, że lokalny supermarket może nam powiedzieć więcej o kraju niż na przykład klasyczny przewodnik?
1: Tak, myślę, że tak, bo wtedy czujemy się trochę tak jak locals, nie? Czyli nie chodzimy po tych miejscach z przewodnika rekomendowanych, gdzie są wszyscy turyści, takie ubite ścieżki, tylko właśnie chodzimy do sklepu, gdzie będą, akurat w moim przypadku będą Włosi, nie? Więc mogę zobaczyć, co rzeczywiście taki prawdziwy mieszkaniec kupuje codziennie, chociażby na śniadanie.
0: No to za moment opowiemy też o tym, jak rozpoznać produkty naprawdę lokalne i te warte przywiezienia od tych, które próbują nas jednak trochę tak turystycznie oszukać. Dzisiaj mówimy o nowym trendzie, który być może jest już starym trendem, bo być może robiliście to wcześniej, tylko nie zostało to jakoś nazwane i zdefiniowane. Dlatego dzisiaj mówimy o turystyce supermarketowej. Lucy in Warsaw dzisiaj jest razem z nami. Za moment do rozmowy o supermarketach i lokalnych produktach. Powrócimy.

0: 24 minuty po godzinie 10, a my obczajamy nowe trendy.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: No i uwaga, może być.

0: 29 minut pozostało do godziny 11. Dzisiaj rozmawiamy o turystyce supermarketowej. Lucyn Warsaw jest razem z nami, czyli Lucyna Di Franco, która uwielbia podróże do Włoch, ale przy okazji też doskonale zna ten trend. Jak rozpoznać produkty, które są naprawdę takie lokalne i warte przywiezienia, jeżeli już korzystamy z tej turystyki supermarketowej, lubimy sobie wejść do jakiegoś sklepu i popatrzeć, co oni tam fajnego mają na półkach, czego my nie mamy, a to może być dobre, albo też może być na przykład jakąś bardzo przyjemną pamiątką.
1: Znaczy, na pewno warto spojrzeć, czy to jest produkt rzeczywiście wytworzony we Włoszech i też...
0: Czy w ogóle w danym kraju?
1: Tak, dokładnie. Czy w ogóle w danym kraju? Czy to nie jest po prostu produkt? No bo wiadomo, że też za granicą mamy te wszystkie sklepy, które mamy tutaj, nie? Mamy chociażby na przykład we Włoszech Lidl jest bardzo, bardzo mocny. No ale wiadomo, wtedy te produkty nie są wytworzone we Włoszech, tylko często są na przykład wytworzone w Niemczech, nie? Na potrzeby supermarketu, więc ja bardzo na to zwracam uwagę. Też na przykład produkty, które wiem, że mogę ich nie znaleźć w Warszawie. Jakieś takie produkty bardzo lokalne, chociażby makarony. Na przykład generalnie są każdy region Włoch ma swój makaron i na przykład bardzo ciężko znaleźć orecchiette, które pochodzą z Zapuli w Warszawie, a z kolei właśnie tam w lokalnych sklepach będą wszędzie.
0: Chociaż z drugiej strony, no jednak żyjemy w takim bardzo globalnym świecie i jednak wiele tych włoskich produktów mamy też w swoich sklepach. No i teraz pytanie, czy warto kupować na miejscu? Czy to po prostu, no nie wiem, no działa jakaś magia po prostu wakacyjna, a i tak wiemy, że podobny produkt znajdziemy później u siebie w sklepie pod domem.
1: Mhm. To znaczy są produkty, które nadal ciężko znaleźć. Nie wiem, jakieś typy wędlin, typy sera, które właśnie może niekoniecznie będą dostępne. Ja bym bardziej właśnie w takie produkty szła, w jakieś takie produkty świeże, które na przykład będą na lotnisku w tej lodówce dostępne. Nie musi być koniecznie supermarket, aczkolwiek w supermarkecie też oczywiście, jeżeli ktoś na przykład jedzie samochodem, no to polecam właśnie kupić dużo tych świeżych produktów i przywieźć je do Warszawy.
0: Czy na przykład piękne opakowanie może nas jednak nabrać, że już na przykład producenci zorientowali się, że jest coś takiego jak turystyka supermarketowa i że fajnie jest opakować produkt w jakieś ładne opakowanie, bo turyści się na to nabiorą.
1: W sumie się nad tym nie zastanawiałam.
0: Ja jestem podejrzliwa zawsze, jak widzę takie ładne opakowanie, zwłaszcza jak wchodzę do supermarketów na lotnisku, to mam taką dużą wątpliwość, czy to jest na pewno dobry produkt, czy to nie jest jednak produkt taki no, specjalnie zrobiony pod turystę, żeby ładnie wyglądał, ładnie komuś przywieźć na prezent, albo w ogóle sobie nawet przywieźć na prezent, ale niekoniecznie mamy do czynienia z dobrym produktem.
1: Tak, to może być możliwe, to jest możliwe i wiadomo, no, działa też marketing, więc oczywiście jak coś przyciągnie naszą uwagę, coś nam się podoba, no to prędzej to kupimy. A nie zawsze właśnie coś, co wygląda najładniej, jest najlepsze.
0: Miałaś jakiś nietrafiony produkt, który sobie kupiłaś oczami, bo stwierdziłaś, że jest taki piękny i skoro jest taki piękny na opakowaniu, no to być może też jest całkiem dobre, a tak nie było.
1: Znaczy, zdarzyło mi się kupić na przykład cannoli na lotnisku, zakładając, że na pewno będą dobre i okazało się, że nie były. Więc może niekoniecznie polecam. Już w takiej sytuacji już chyba lepiej sobie odpuścić, niż właśnie kupić coś, co potem powiedzmy gdzieś tam zaburzy tę idealną wizję włoskiego jedzenia.
0: No, o włoskim jedzeniu jeszcze za chwilę porozmawiamy. Lucyn Warsaw dzisiaj jest razem z nami, czyli Lucyna Di Franco. Rozmawiamy o supermarketowej turystyce zakupowej. Za moment wracamy.

0: 23 minuty pozostały do godziny 11, a my badamy nowe trendy.
1: Przerwa kawowa.
0: No ciężko powiedzieć, czy turystyka supermarketowa to jest taki bardzo nowy trend, bo być może po prostu wcześniej nie została tak nazwana, a jednak lubiliśmy sobie w czasie naszych podróży do różnych miejsc odwiedzić supermarkety i tak po prostu sobie popatrzeć, co oni tam ciekawego mają na półkach, czego my nie mamy. Dzisiaj razem z nami Lucyna Di Franco, czyli Lucy in Warsaw, i w związku z tym rozmawiamy no trochę tak naturalnie więcej może o włoskiej kuchni, bo ta akurat jest ci bliska, i włoskich supermarketach. No i w związku z tym chciałam cię zapytać, co koniecznie trzeba sobie przywieźć z włoskiego supermarketu? Jak myślisz, co by tam się w takiej top 5 znalazło?
2: To znaczy, to też zależy, czy ktoś jedzie samolotem, czy samochodem, no bo wiadomo, że samolotem...
0: Bo samochodu
2: to...
0: możemy napakować.
2: Dokładnie, dokładnie. Znaczy, jakbym miała taką możliwość, że właśnie gdzieś tam nie jestem ograniczona tym, co mogę zabrać do samolotu, no to zdecydowanie bym poszła w sery, w mozzarellę, w buffale, w ricottę, bo zdecydowanie mam wrażenie, że niezależnie od tego, że jednak mamy tutaj dostęp w Warszawie, te włoskie są lepsze. Też makarony, bo tak jak powiedziałam, jest dużo większy wybór makaronów we Włoszech niż w Polsce. Zwłaszcza takie lokalne, czy to rakiety, czy busiate, więc tak. Zaskoczę pewnie teraz, bo na przykład owoce i warzywa. Niektórych warzyw w ogóle prawie nie ma w Polsce, albo gdzieś tam się pojawiają bardzo rzadko. Na przykład fiori di zucca, czyli to są te takie, to jest, wydaje mi się, że na polski to jest taka cukinia, jakby. To się zaczęło pojawiać w restauracjach włoskich w Warszawie, ale w sklepach tego nie widziałam i zdarzyło mi się przywieźć z Włoch. Nawet w bagażu podręcznym, więc tak. I jeszcze takie napoje bardziej dla dzieci. Takie trochę przypominające kole w smaku. Kinotto. To jest absolutnie napój taki też może być właśnie dla dzieci. Taka trochę oranżada, bym powiedziała. Zdarzało mi się to przywozić, no ale wtedy już oczywiście musiał być bagaż nadawany.
0: Słuchaj, ale nie masz tak, że jak przywieziesz to już z zagranicy, przywieziesz to z Włoch, no to tam we Włoszech po prostu zachwycasz się tym produktem, a potem jesz ten sam produkt tutaj w Warszawie.

0: I on już nie smakuje tak samo.
1: Tak, wydaje mi się, że zdarza się to czasami. W ogóle mam ciekawą rzecz z kawą, bo zdarza mi się kupować kawę we Włoszech i potem ją pić w Warszawie i zupełnie nie smakuje tak samo. I jest teoria, że po prostu to jest kwestia wody, że generalnie Włosi z Neapolu mówią, że ich kawa jest najlepsza, bo jest najlepsza woda, więc nie wiem, ile w tym
0: prawdy.
1: Może
0: mają rację. Ale rzeczywiście zdarza się tak, że niektóre produkty smakują nam na miejscu, a potem przywiezione już do domu, już po prostu nie mają tej magii. Niezależnie od tego, no ja jednak namawiam do tej supermarketowej turystyki, bo ona po prostu jest fajna, bo też tak jak powiedziałyśmy, może sporo powiedzieć o danym miejscu, o danym kraju, o lokalcach, więc warto sobie zajrzeć do supermarketu i sprawdzić, co oni tam mają ciekawego na półkach. A dzisiaj o tym opowiadała Lucyna Di Franco, czyli Lucy in Warsaw. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
1: No taki właśnie mamy plan działania, że szykujemy się na dobry weekend, ale też przy okazji pakujemy walizkę, którą wy będziecie mogli zgarnąć dzisiaj z czwórki w przeciągu następnych 3 godzin. Pakujemy walizkę, wkładamy do niej 3 przedmioty i po godzinie 12 rozpakowujemy i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie przedmioty. No to skoro zasady są znane, a są pewnie znane, bo jeśli nas słuchacie, to wiecie, jak zgarnąć walizkę z czwórki. Trzeba tylko uważnie słuchać i można wziąć udział w tej zabawie i walizka może być wasza. No to uwaga, zaczynamy pakowanie.
0: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
1: No a dzisiaj obchodzimy Dzień Ratownika Medycznego i Służb Ratunkowych i to nam przypomina o pracy osób, które jako pierwsze pojawiają się na miejscach wypadków oraz różnych katastrof. Mamy do nich ogromny szacunek i dzisiaj z szacunku do nich zapakujemy walizkę medyczną. I pierwszym przedmiotem, który ląduje w naszej medycznej walizce, to plastry, bo wiadomo, że życie boli, ale przynajmniej plastrem można coś tam zakleić. Dlatego plastry dzisiaj wylądowały tam jako pierwsze. To jest pierwszy przedmiot. W następnych godzinach pojawią się kolejne. Po godzinie 12 będziemy rozpakowywać walizkę i wtedy będzie szansa, żeby ją zgarnąć.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: Autopromocja.
1: Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Julia Świnch. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Piątek 11 września zapowiada się całkiem łaskawie. Poranek był rześki, ale w ciągu dnia temperatura pójdzie w górę i pojawi się więcej okazji do złapania odrobiny wrześniowego słońca. Niebo będzie zmienne, ale warto przygotować się w związku z tym na taki klasyczny wrześniowy zestaw. Trochę chmur, trochę słońca i kurtka, którą rano zakładamy.

0: z rozsądku, a po południu będziemy ją nosić pod pachą. Nie oszukujmy się. W Poznaniu około 18 stopni z przejaśnieniami i spokojną aurą. We Wrocławiu około 19 stopni. Tu zapowiada się najprzyjemniej, szczególnie w ciągu dnia, kiedy słońce może zrobić no całkiem niezłą robotę. A w Łodzi około 17 stopni, więcej chmur, ale bez większego powodu do narzekania.
1: Autopromocja.
2: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
1: Po reklamie.
9: Tak jak

0: 6 minut po godzinie 11, a my zaczynamy weekend.
1: Na przerwę kawową. Przerwę kawową. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, mamy piątek, więc oficjalnie możemy już trochę zwolnić. Weekend przed nami, a razem z nim pytanie właściwie, co będziemy robić? No to może spotkanie ze znajomymi, może kawa, kolacja, koncert, spacer bez konkretnego celu, a może po prostu decyzja podjęcia 5 minut przed wyjściem z domu, czyli po prostu jedziemy ten weekend na pełnym spontanie. W przerwie kawowej będziemy dzisiaj szukać pomysłów na dobry wolny czas, bez wielkich planów i odhaczania kolejnych punktów z listy, no bo czasami po prostu najlepsze są takie weekendy, które zaczynają się od takiego prostego, to co widzimy się wieczorem, no czyli od takiego pełnego spontanu. Zapaszcie sobie kawę, zostańcie razem z nami, no i zacznijmy ten weekend po prostu w dobrym towarzystwie.

0: 13 minut po godzinie 11 wsiadamy do pociągu, no i jedziemy przed siebie.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: Dzisiaj też spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak wysoko może wjechać pociąg, i z tym pytaniem postanowiła zmierzyć się Alicja Michalska, która postanowiła zbadać tę trudną sprawę.
2: Cześć, okazuje się, że może wjechać wysoko, wysoko w górę, i dzisiaj rzeczywiście zabierzemy was bardzo wysoko, i to właśnie pociągiem, na jedną z najbardziej niezwykłych tras kolejowych w Polsce. Ruszamy z Jeleniej Góry i jedziemy przez Szklarską Porębę aż do Jakuszyc, gdzie kolej dociera, uwaga, na wysokość 886 metrów nad poziomem morza, i jest to naprawdę trasa rekordowa. Najwyżej położony punkt polskiej sieci kolejowej. Dziś co prawda ten pociąg zatrzymuje się już na nowym przystanku Polana Jakuszycka, położonym nieco niżej, ale sama linia wciąż wspina się tutaj wyżej niż jakakolwiek inna trasa kolejowa w Polsce. No ale wysokość to nie jest oczywiście jedyna jej zaleta. O tych zaletach opowiedział mi Mikołaj Stefanowski, kolejowy Mikos.
3: Ja na pewno myślę, że tutaj wspaniałą rzeczą było to, że ta trasa właśnie z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby jest bardzo taka kręta, więc mamy naprawdę masę łuków, przez to naprawdę jakby super ten pociąg tak się prezentuje, tak? No bo na pewno siedząc właśnie w pierwszym wagonie albo w ostatnim, no to jakby widzimy cały skład na tych łukach, jak on tak się wygina niczym wąż, a ja jeszcze miałem to szczęście, że podróżowałem bodajże gdzieś chyba pod koniec października, więc to była już taka naprawdę piękna, złota polska jesień, a tam jest masa właśnie drzew liściastych, także właśnie te piękne złote, właśnie żółte, czerwone kolory, no naprawdę aż to biło w oczy i naprawdę aż przyjemnie

0: przyjemnością się jechało właśnie tą trasą, no czując się po prostu jak na takim spacerze właśnie w parku, także naprawdę masa tych liści, no i wiadomo, jak pociąg jechał, no to też jakiś tam pęd powietrza, więc te liście też albo się wzbijały, albo z tych drzew jeszcze bardziej opadały, więc no wyglądało to normalnie jak w filmie.
1: Słuchajcie, jest to trasa dla każdej jesieniary. Apeluję, jeśli jesteście jesieniarami, no to musicie wybrać się pociągiem właśnie na tę konkretną trasę, bo jest to podróż, podczas której możemy obserwować, jak zmienia się ten krajobraz, kiedy stopniowo wspinamy się, wjeżdżamy coraz wyżej. Sama trasa jest właściwie małą podróżą przez zmieniające się pory roku. No latem mamy rzeczywiście zieleń lasów, zimą zupełnie inny baśniowy krajobraz, no ale szczególnie w okolicach Jakuszyc najciekawiej jest jednak jesienią.
0: Tą najpiękniejszą porą roku właśnie będzie albo właśnie tutaj jesień, albo wiosna, bo lato, to może tak tutaj nie umniejszając, ale lato raczej w całej Polsce wygląda bardzo podobnie. Zimą podróżowanie jest utrudnione, no bo szybko się robi ciemno, więc trzeba jakby tutaj się idealnie wstrzelić, powiedzmy, nie wiem, w te godziny między 8 a 15, bo potem no niestety już nic nie zobaczymy przez okno, a wiosna jest naprawdę cudowna, no bo jakby widzimy rozwój tej przyrody, a jak jeszcze właśnie tutaj żyjemy na przykład, nie wiem, na wschodzie, a jedziemy na zachód, no to też jakby widać tą różnicę jakby no w postępie rozwoju tej przyrody, tak, że tam już coś kwitnie, a my wracamy do siebie, a u nas na przykład jeszcze leży śnieg, bo tak było w tym roku, a jesienią no to właśnie te piękne, kolorowe tutaj właśnie liście, które właśnie, tak jak mówię, na wschodzie tych lasów liściastych aż tak wiele nie mamy, mamy bardziej te iglaste, a tam właśnie w tych obszarach górskich właśnie mamy buki na przykład, tak, te drzewa, więc jakby tam faktycznie jest bardzo, bardzo kolorowo.
1: No ja się rozmarzyłam.
2: No brzmi to naprawdę bardzo bajkowo, aczkolwiek myślę, że Jakuszyce są też bardzo atrakcyjne zimą, no bo Jakuszyce to przede wszystkim biegówki. Sama kiedyś tam spędziłam całe ferie zimowe dygając na biegówkach, więc bardzo, bardzo polecam. Nie wiem, czy tam wtedy można pociągiem dojechać, ale rzeczywiście trasy przepiękne.
1: No to w takim razie idealnie. Mamy teraz jesień, potem jest zima, więc jak jechać w te trasy, to właśnie teraz.
2: Tak, polecamy bardzo. Alicja Michalska dzisiaj jest razem z nami. Dzisiaj podróżujemy pociągiem wysoko w góry. Trasa Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce i Charachowa. Taki mamy plan działania. Dzisiaj za moment na tę trasę jeszcze powrócimy.

0: 21 minut po godzinie 11, a my podróżujemy koleją przez Polskę.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: Dzisiaj bardzo fajna, ale wymagająca trasa. Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce i Harachowa. Co ciekawego można zobaczyć na tej trasie i dlaczego warto wybrać się w tę trasę koleją? O tym Alicja Michalska.
2: Tak, jest to rzeczywiście piękna trasa, bo za oknem zamiast tego miejskiego krajobrazu coraz więcej jest lasów i tych górskich pięknych widoków. No a sam pociąg rzeczywiście musi pokonać no niemałą różnicę wysokości, bo rzeczywiście wjeżdża po prostu bardzo, bardzo wysoko. Jeśli chodzi o te przystanki, które pojawiają nam się po kolei, no to rzeczywiście zatrzymuje się na kilku takich stacjach, która może być początkiem zupełnie innej naszej górskiej przygody. W Jeleniej Górze możemy jeszcze połączyć kolej oczywiście z miejskim zwiedzaniem, no a w Szklarskiej Porębie wysiąść i ruszyć na jeden z licznych karkonoskich szlaków, no ale gdzie warto koniecznie wysiąść? Chociaż na moment. O tym opowiedział mi Mikołaj Stefanowski, kolejowy Mikos.
3: To będzie właśnie stacja Szklarska Poręba Górna, ponieważ ten dworzec, może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, ale właśnie w ubiegłym roku został najlepszą małą stacją turystyczną na świecie. Jakby największa taka kolejowa organizacja na świecie, więc to naprawdę to był bardzo prestiżowy konkurs. Ten dworzec mierzył się naprawdę z dworcami całego świata, bo i właśnie z chociażby nawet Arabii Saudyjskiej. No i wygrał, więc to naprawdę pokazuje, że warto ten dworzec sobie właśnie tam obejrzeć. Dodatkowo koło tego dworca mamy naprawdę super taki taras widokowy na te góry izerskie, na całą właśnie tutaj panoramę Szklarskiej Poręby, więc to też jest naprawdę warte zobaczenia.
2: Wszystko się zgadza, właśnie ten dworzec został w 2025 roku, więc niedawno uznany za najlepszy mały dworzec turystyczny na świecie. Na świecie, nie w Polsce, nie w Europie,
0: Alicja,
2: tylko
0: to umiesz znaleźć perełeczki.
2: Zabytkowy budynek, słuchaj, z początku XX wieku zachował rzeczywiście swój taki charakterystyczny górski wygląd. No, drewniana elewacja, kamienne elementy i te detale lokalnej architektury, to rzeczywiście wszystko sprawia, że sam dworzec jest już atrakcją. No, ale co jeszcze, jeśli byśmy mieli wyjść tak chociaż na chwilę trochę z tego dworca, o tym Mikołaj Stefanowski.
3: Też przede wszystkim sama stacja, tak, no bo tutaj jak wyjdziemy z pociągu, no to mamy dworzec, ale mamy też obok taką wręcz pionową skałę, tak. Ta skała myślę, że gdzieś tak pewnie około 10 metrów ma i jeżeli udamy się tam w takiej porze taki trochę roztopowy już, czyli może jakiś marzec powiedzmy, no to jakby faktycznie ten śnieg, który tam spływa sobie po tej skale, może w nocy zamarznąć, także stworzą się takie piękne lodowe sople i no naprawdę wygląda to niesamowicie.
2: A jeśli pojedziemy dalej, no to przekraczamy granicę i docieramy do czeskiego Harachowa. To właśnie jest największy atut tej trasy, bo nie musimy wybierać jednego miejsca na cały wyjazd. Możemy wsiąść tam, gdzie akurat zaczyna się ten interesujący nas szlak, a potem podróżować dalej pociągiem jesienią albo zimą, bo jak się okazuje właśnie podczas tych pór roku te widoki z pociągu są po prostu niesamowite dla każdej jesieniary albo dla tych, którzy lubią filmowe atrakcje, bo tak jak Mikołaj wspomniał, po prostu robi się tam w pewnym momencie jak z filmu.
0: Jesieniarstwo weekendowe uprawiamy dzisiaj z Alicją Michalską. Trasa Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Harachowa. To jeszcze za chwilę powiem wam, co można na tej trasie zjeść dobrego. Wiadomo, no jest weekend, trzeba się najeść. Alicja Michalska, bardzo dziękuję.
2: Dzięki bardzo.

0: Wakacje pociągiem.
1: Wakacje pociągiem.
2: Cały czas w pociągu, cały czas na trasie Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce i Harachowa. Ta trasa jest ciekawa także dlatego, że prowadzi przez region z bardzo mocną tradycją rzemieślniczą i kulinarną. W Jeleniej Górze warto zajrzeć do Muzeum Karkonoskiego, które ma jedną z największych w Europie kolekcji szkła artystycznego i to nie jest przypadek, bo historia szklarstwa jest bardzo mocno związana z całym regionem. W Szklarskiej Porębie mamy dom na przykład Hauptmannów i to też miejsce, które warto odwiedzić, czyli ślad dawnej kolonii artystycznej, a także tradycje związane ze szkłem i minerałami. Niedaleko znajduje się również Huta Julia, gdzie można zobaczyć, jak powstaje kryształ. Jeden kieliszek czy wazon przechodzi przez ręce, uwaga, 25 osób, więc są to małe dzieła sztuki. No a kiedy przekroczymy granicę i dojedziemy do Harachowa, warto spróbować klasycznej kuchni czeskiej, czyli knedlików, zupy czosnkowej, gulaszu, marynowanego sera czy lokalnych wędlin. Można też zobaczyć słynną Hutę Szkła, Nowosad i Syn, gdzie tradycyjna produkcja szkła nadal odbywa się ręcznie, więc warto chociaż raz w życiu zobaczyć to na własne oczy. Czyli na tej trasie mamy naprawdę niezły zestaw. Góry, sztukę, szkło, minerały, lokalne sery, wędliny, grzyby, czeskie knedliki, no i całkiem sporo historii. Polecamy Wam Jelenia

0: na wakacje. Spakuj się na wakacje.
1: My cały czas pakujemy walizkę, wkładamy do niej 3 przedmioty. Po godzinie 12 będziemy ją rozpakowywać i sprawdzać, kto zapamiętał wszystkie 3 przedmioty. No i tym samym będzie miał szansę na to, żeby wygrać naszą walizkę. A ponieważ dzisiaj mamy Dzień Ratownika Medycznego i Służb Ratunkowych, przypominamy o tym, dlatego dzisiaj mamy walizkę medyczną. No to uwaga, wkładamy tam kolejny przedmiot.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
0: To.
1: Kolejnym przedmiotem, który tam ląduje, jest termometr, żeby dokładnie wiedzieć, czy mamy gorączkę, czy po prostu nie chce nam się iść do pracy. To jest kolejny przedmiot, który wylądował w naszej medycznej walizce. Jeszcze jeden przedmiot tam się pojawi, a później rozwiązanie konkursu i dzięki temu być może walizka będzie wasza.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: 24 minuty pozostały do godziny 12. W przerwie kawowej przez chwilę będziemy rozmawiać o modzie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy ubranie może być dziełem sztuki i czy moda potrzebuje jeszcze wybiegu, żeby opowiedzieć jakąś historię. A to wszystko dlatego, że jutro w Warszawie, w postindustrialnej przestrzeni przy ulicy Mińskiej 65 odbędzie się pierwsza edycja FIA, czyli Fashion is Art. No i jest to wydarzenie, które połączy bardzo różne światy, które zwykle oglądamy osobno. Chociaż czasem się zdarza, że jednak one gdzieś tam ze sobą współpracują, no bo będziemy tutaj mieli i modę, i sztukę współczesną, i muzykę, i design, i to wszystko pod jednym dachem na Mińskiej 65. Ela Winiaszkiewicz dzisiaj jest razem z nami, organizatorka tego wydarzenia. Dzień dobry, witaj w czwórce, widzę uśmiech na twarzy, rozumiem, że trwa montaż w tej chwili wszystkich rzeczy, no, ale tak. Na spokojnie, tak? Lecicie, to znaczy, po prostu na pełnym spokoju.
2: Po prostu ludzie, z którymi to robię, jakby klikają i tak witam wszystkich w ogóle. To klikę, ja z przyjemnością przyjechałam na montaże, zobaczyłam takie same uśmiechnięte twarze i w ogóle atmosfera wokół tego wydarzenia i to, jaki ekosystem stworzył się z tych artystów, których zaprosiliśmy wszystkich, bo to jest ważne, tam mamy jedwabie malowane, ale mamy street art i graffiti, więc te rzeczy się bardzo przemykają nawet w tych obszarach, powiedzmy, sztuk pięknych. Wszyscy mają mega entuzjazm, nie mogą się doczekać i bardzo cieszą się, że to będzie taka hybryda, że połączymy wystawę sztuki z modą, że będzie też muzyka, że ta muzyka zabrzmi też na pokazach, ale i po nich, i to też tworzą artyści. Tak naprawdę zapraszamy naszą publiczność, mamy dress code, który też jest hasłem Moda to Sztuka.
1: Tak, to może być wyzwanie dla publiczności.
2: To może być wyzwanie, ale ja już widzę, relacje się sypią. Myślę, że ktoś... że ludzie potrzebowali takiego wyzwania. Ja zresztą sama spotykam się z tym, że kurde, wiesz co, miałem takie coś i myślałem, że tego nigdy nie założę. I założę.
1: A, na FIA, proszę
2: na
1: bardzo.
2: Na FIA, FIA jest dla odwagi.
1: Jest możliwe. Jak to się stało, że w ogóle to wydarzenie powstało? I też chciałam cię zapytać, co dla ciebie w ogóle oznacza, że moda jest sztuką i czy każda moda może nią być?
2: Myślę, że chodzi tu o samowyrażanie się. Artysta wyraża swoje emocje, swoje pomysły przez sztukę i przez swoje dzieła, ale znaczy ja nigdy nie umiem odróżnić dla mnie projektanci są absolutnie artystami, więc siłą rzeczy tworzą sztukę. Poza tym trochę chodzi o tą rolę sztuki i rolę tej mody. No, my się stanowimy bardzo to, jak się ubieramy, jak się określamy, jak się prezentujemy. Czasem redefiniujemy w ogóle swoje życie przez to, że zmieniamy, nie wiem, fryzurę, styl, stajemy się kimś innym. I generalnie sztuka też pozwala nam podobnie zredefiniować pewne rzeczy, więc zdecydowanie ja nawet tego nie rozdzielam. A sam pomysł? Myślę, że są dwie drogi. Jedna jest to jakby kumulacja wszystkich moich zachwytów życiowych i tak naprawdę chciałam przeżyć coś takiego w Warszawie, bo za takimi rzeczami jeżdżę najczęściej za granicę. A druga rzecz to słuchanie artystów, z którymi gdzieś pracuję sama i brakuje takich przestrzeni, takich ekosystemów. Brakuje przestrzeni do kolaboracji artystów, a to uważam jest...
1: Bo to ma być też takie wydarzenie, które będzie łączyło artystów różnych dziedzin?
2: Bardzo, bardzo i to się też dzieje. Zresztą historia sama się, że tak powiem, pisze, bo ja poszukując artystów trafiłam też na kogoś, kto dla mnie jest ambasadorem kolaboracji. To jest Michael Hughes, który dziś jest moim współorganizatorem. I to jest artysta, który właściwie to, co tworzy, za każdym razem zaprasza jakiegoś artystę absolutnie, wydawać by się mogło, innego od niego do tej historii. I tworzą się rzeczy niesamowite. Ja bym chciała zaprosić artystów do tej odwagi, żeby nie byli takimi samotnymi wilkami, tylko tworzyli takie nowe jakości.
1: Dzisiaj razem z nami jest Ela Winiaszkiewicz, organizatorka Fashion is Art. To wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 15 na ulicy Mińskiej 65. W premierowej edycji zobaczymy kolekcję 8 projektantów. Co zobaczymy, jeżeli chodzi o samą modę, ale też co jeszcze wydarzy się w tym miejscu? O tym porozmawiamy za moment w czwórce w przerwie kawowej.

0: przerwa kawowa.
1: 17 minut pozostało do godziny 12, a my cały czas rozmawiamy o wydarzeniu, które wydarzy się jutro o godzinie 15 w Warszawie na ulicy Mińskiej 65 i będzie to FIA, czyli Fashion is Art, i w związku z tym dzisiaj razem z nami Ela Winiaszkiewicz, która jest organizatorką tego wydarzenia. Sporo się tam będzie działo, bo pokazy mody, ale także performance, muzyka, design, sztuka współczesna, to wszystko będzie połączone pod jednym dachem. 8 projektantów, a właściwie mi przed chwilą powiedziałaś, właściwie to już 10, bo
2: właściwie
1: sytuacja
2: 10. Tak,
1: dynamiczna. Tak. Ale powiedz, kogo szukaliście tak naprawdę do tych pokazów mody? Kto budził wasze zainteresowanie? Bo jednak myślę, że jakaś selekcja na pewno była.
2: Chodziło o motyw mody jako sztuki. Kogoś, kto będzie miał na tyle odwagi w swoich kreacjach, żeby chcieć odpiąć trochę wrotki swojej kreatywności. Kogoś, kto będzie na tyle odważny, żeby poeksperymentować i rzeczywiście to, co zobaczymy na wybiegu, jest bardzo widowiskowe.
1: Czy ty już to widziałaś? Czy to będzie jedna wielka niespodzianka?
2: Część widziałam, nie wszystkie widziałam, ponieważ niektóre projektantki bardzo dbają o to, żeby zrobić coś, czego jeszcze nikt nie widział w ich kolekcjach, więc myślę, że będzie wielkie wow. Aczkolwiek znając pracę tych dziewczyn, mamy projektantów, którzy przede wszystkim w dużej mierze pracują z drugim obiegiem, więc to jest też bardzo fajne, bo to też pozwala na bardzo ciekawe materiały. I myślę, że na pewno to zobaczymy, ale zobaczymy też dużo rzeczy awangardowych, mocno, można powiedzieć, nieużytkowych, bo to są rzeczy, które potrzebują 2 metrów, żeby się poruszać na przykład. Więc no właśnie o to nam chodziło, o coś, co będzie wywoływać ciarki w czasie oglądania. Jeszcze ze świetną muzyką Hiroshimy, który nas tutaj wspiera, jeżeli chodzi o muzykę. Zresztą jego koncert też zakończy wieczór. Będzie to naprawdę bardzo ciarkogenne.
1: Czyli pokaz mody to jedno, ale jak tylko wejdziemy w tę przestrzeń, to najpierw jeszcze wystawa.
2: Wystawa. Między 15 a 19 będzie część wystawowa i performatywna. Będą działy się pokazy, będą

0: będzie malowanie na żywo, kaligrafiti, graffiti, będzie też, będą pokazy również performatywne, co jest bardzo ciekawe, bo mamy też debiuty artystów, którzy zajmowali się wcześniej performansem, a teraz też tworzą sztukę. Ale na przykład nasz partner Studium Dziewulskich pokaże pokaz charakteryzacji wielogodzinnej i no myślę, że tego mało kto ma okazję zobaczyć na żywo. I to też będzie bardzo o modzie, bardzo o historii mody, więc to też dla nich jest coś nowego i co najlepiej pokaże ich umiejętności, bo nasze modelki będą przygotowywane do pokazu również przez ich studentki, więc ta współpraca jest tak wielowymiarowa z naszymi partnerami różnymi.
1: Czy ty myślisz, że w czasach masowej produkcji i takiej bardzo szybkiej mody jest jeszcze przestrzeń na ubranie jako taki obiekt artystyczny?
0: Zdecydowanie wręcz konieczność. Ja myślę, że Polacy nie wiedzą, jakich mamy wspaniałych projektantów, jakie rzeczy możemy tworzyć, rzeczy drugiego obiegu. Myślę, że to będzie budowało estetykę jakąś nową, więc nam też zależy właśnie, żeby każdy mógł zobaczyć ten pokaz mody, żeby on nie był taki hermetyczny, żeby też zainspirować się, żeby zobaczyć, że można inaczej, że nie trzeba się bać w tej modzie.
1: No właśnie, czy po zobaczeniu tego, co się wydarzy na Mińskiej 65 jutro od godziny 15, ludzie mogą zmienić zdanie na temat tego, czym w ogóle może być moda?
0: Oczywiście. Ja myślę, że wszyscy będą po pierwsze czekać na kolejne takie wydarzenia, bo są głodni ludzie w Warszawie takich. Myślę, że nie tylko w Warszawie.
1: A FIA jest jednorazowym wydarzeniem, czy planujecie kolejną edycję?
0: FIA na pewno nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale FIA jest już czymś więcej niż tym wydarzeniem. Myślę, że już stworzyliśmy pewien właśnie ekosystem łączący artystów, żeby pracować nad ich widocznością, nad ich rozwojem. Oni się nawzajem podnoszą. Ktoś jest mocniejszy w tym, ktoś jest mocniejszy w tym, więc te macki się, że tak powiem, rozrastają. Ja widzę bardzo dużo odwagi, której nie było chwilę przed FIA u artystów, którzy powiedzieli, kurczę, coś mnie tutaj pociągnęło, odpaliło i chcę tworzyć więcej. Poza tym ja nawet nie wiem, kiedy zaczęły się tworzyć właśnie kolaboracje, które już wykraczają poza FIA. Więc no, to jest dla mnie największa radość, bo właściwie o to chodziło, żeby taki granat wrzucić i od razu zrobić to bardzo na grubo.
1: No i tak właśnie będzie jutro o godzinie 15 na Mińskiej 65. Ela Winiaszkiewicz jako organizatorka. Mam nadzieję, że z pełnym spokojem wokół jutro i z taką dużą radością ze zorganizowanego wydarzenia. Sporo się tam będzie działo, bo i moda, i sztuka współczesna, performance, muzyka, design, to wszystko pod jednym dachem Mińskiej 65. Bardzo dziękuję za to spotkanie, trzymam za was kciuki, bawcie
0: się
1: dobrze.
0: Dziękujemy i zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stary.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
1: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w

0: sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biegam!
1: Czwórka. To słychać.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Piątek będzie miał już ten charakterystyczny wrześniowy klimat, rano chłodniej, w ciągu dnia przyjemniej, a pogoda będzie no taka trochę niezdecydowana. W Katowicach około 16 stopni i sporo chmur, choć możliwe przejaśnienia. W Szczecinie 18 stopni na plusie, momentami więcej słońca i całkiem przyjemnie warunki, bardzo dobre na rozpoczęcie weekendu. A w Lublinie 17 stopni z umiarkowanym zachmurzeniem i delikatnym wiatrem, a więc piątek bez pogodowych fajerwerków, ale za to z całkiem przyjemną aurą.
1: Autopromocja.
2: Od 20 do 23 zapraszam na pasmo muzyczne, w którym opowiem o holenderskiej grupie Crack and Smack. Zaprezentuję nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Frankie Knucklesa.

0: trzeciej godzinie zaprezentuje miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi.
8: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
9: Za każdy dzień!
10: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Ale Serafim na antenie czwórki, 9 minut po godzinie 12. To będzie bardzo dobry weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, mamy piątek, czyli ten piękny moment tygodnia, kiedy kalendarz zaczyna robić się zdecydowanie mniej poważny. Przed nami weekend, wolny czas, no i też mnóstwo możliwości. Można coś zaplanować, można niczego nie planować, można zadzwonić do znajomych i powiedzieć, dobra, no to gdzie się dzisiaj widzimy, i to czasami wystarczy naprawdę, żeby zorganizować fajną imprezę, bo przecież właśnie takie proste spotkania często robią nam weekend. Dobra rozmowa, coś pysznego na stole, muzyka w tle, no i nagle okazuje się, że minęło. Od tak po prostu kilka godzin. Dzisiaj w przerwie kawowej będziemy trochę podpowiadać, jak dobrze wykorzystać te dwa dni, trochę inspiracji, trochę luzu, no i oczywiście dużo przyjemności, no bo zaczynamy weekend.

0: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
1: 17 minut po godzinie 12, a my cały czas pakujemy walizkę i to jest ta walizka, którą będziecie mogli za moment zgarnąć z czwórki. Zasada jest prosta, pakujemy tę walizkę właściwie już od 2 godzin. Już 2 przedmioty się tam znalazły, teraz doładujemy jeszcze trzeci. Jeżeli nas słuchaliście od samego początku, no to bierzcie udział w naszym konkursie i wygrywajcie walizkę, bo za chwilę ją rozpakujemy i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie 3 przedmioty. No to uwaga, wkładamy tam kolejny przedmiot.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: A ja tylko przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Ratownika Medycznego i Służb Ratunkowych, więc dzisiaj pakujemy walizkę medyczną, taką trochę z przymrużeniem oka, no, tam bez przesady z tymi rzeczami medycznymi, które tam się znalazły, bo teraz, uwaga, zamierzam dopakować do tej walizki czekoladę. No bo oficjalnie, chociaż tak właśnie, no ta czekolada nie jest lekarstwem, ale nieoficjalnie potrafi naprawdę zdziałać cuda, działa na nas bardzo dobrze, więc stwierdziłam, że czekolada musi się tam znaleźć. No i teraz, jeżeli już wiecie, jakie przedmioty zostały tam wpakowane do tej walizki, jeżeli słuchaliście nas od samego początku, to wystarczy, że zadzwonicie 22 kierunkowe do Warszawy 645 2100. Możecie dzwonić, jeżeli macie ochotę powalczyć o walizkę.

0: Czas na finał.
1: I to jest ten czas, w którym możecie zgarnąć walizkę z czwórki. Już wiemy, że mamy chętnego. Jest razem z nami Marek. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć.
1: Jak tam u ciebie przed weekendem? Jakie masz plany na ten weekend?
2: Na ten weekend mam plany, żeby właśnie się pakować, bo w środę planuję wycieczkę do Rzymu.
1: Och, to piękna podróż. I rozumiem, że nie masz walizki i w związku z tym postanowiłeś o tę walizkę powalczyć w czwórce. Bardzo dobry plan. No i ta walizka może być twoja. Ja z chęcią ją do ciebie wyślę, pod warunkiem, że odpowiesz na pytanie, no właśnie, jakie przedmioty wpakowaliśmy do tej walizki. Dzisiaj to była walizka medyczna, dzisiaj mamy Dzień Ratownika Medycznego i Służb Ratunkowych. Oczywiście gorąco wszystkich pozdrawiamy. Wiadomo, jak cenni są ci ludzie w naszym życiu i jaką wspaniałą pomoc nam niosą. Wobec tego dzisiaj, no, taka walizka specjalnie dla nich, trochę z przymrużeniem oka, jeżeli chodzi o tę walizkę medyczną. No, ale jakie przedmioty tam wpakowaliśmy?
2: Plaster, termometr i czekolada.
1: Tak jest, wiadomo, czekolada nie jest oficjalnie żadnym lekarcem, ale przecież wiemy, że działa na nas naprawdę idealnie i naprawdę potrafi wyleczyć, no nie wiem, czy złamane serce, ale może pomóc chociaż trochę. Brawo, gratuluję Marku, wygrywasz u nas walizkę, pakuj się w tę walizkę, jedź do Rzymu, zobacz tam coś pięknego, najedz się tam pysznych rzeczy i po prostu wracaj z uśmiechem na twarzy. No na przykład. Albo też makaronu, wiadomo, w Rzymie na pewno będzie dobrze smakował. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu.
2: Dzięki.

0: przerwa kawowa.
1: Robimy sobie kawę, a przy okazji teraz będziemy namawiać was na leśne spacery, leśne kąpiele, na więź z naturą, przytulanie się do drzew i takie tam różne przyjemne rzeczy, które paradoksalnie chyba bardzo nam są potrzebne, bo bardzo tego potrzebujemy. Będzie dzisiaj o filozofii Shinrin-yoku i o tym opowie Marta Sienkiewicz.
2: Tak. I mogę też zachęcać z jednej strony, bo zaczyna się weekend.
1: Ale co, próbowałaś? Już wiesz, jak to jest, jaka to energia, jak to przepływa przez nasze ciało i co to z nami robi?
2: Słuchaj, to wszystko przede mną. Przed tobą i przed naszymi słuchaczami, bo myślę, że po tym, o czym będziemy zaraz mówić, to zachęca. Posłuchajcie, bo Shinrin-yoku, czyli w zasadzie kąpiel leśna, no to jest japońska praktyka świadomego przebywania w lesie. Czyli przede wszystkim tutaj najważniejszy jest odpoczynek, wyciszenie i kontakt z naturą i ja mam wrażenie, że o kąpielach leśnych i o takim świadomym przebywaniu większość z nas mogła już słyszeć, ale na czym to konkretnie polega i jakie przynosi korzyści? Ostatnio miałam świetną okazję, żeby poznać odpowiedzi właśnie na te pytania, bo Polskę odwiedził profesor nadzwyczajny w Nippon Medical School w Tokio, profesor Ching Li, który należy do światowej czołówki ekspertów w dziedzinie kąpieli leśnych.
3: W Shinrin-yoku chodzi o to, żeby zanurzyć się w tej leśnej atmosferze, korzystając ze wszystkich pięciu zmysłów. Zmysłu wzroku, zapachu, słuchu, dotyku i smaku. Czyli tym to się różni od takiego zwykłego spaceru, że staramy się wykorzystać wszystkie zmysły, żeby kontaktować się z lasem. Jak najmocniej staramy się jak najgłębiej oddychać, żeby wdychać ten zapach, tę atmosferę. Spacerujemy powoli. To nie są ćwiczenia fizyczne, to nie jest jogging czy jakieś szybkie chodzenie z kijkami, więc chodzimy powoli, cieszymy się tą atmosferą, korzystając ze zmysłów i w ten sposób

0: sposób powstaje taki jakby most, który łączy nas, pozwala zniwelować tę przepaść, jaka w tej chwili, w tym współczesnym życiu dzieli nas między przyrodą.
1: Powoli chodzimy, Marta, nie spieszymy się.
2: Rozglądamy. Pięć zmysłów, no wiadomo. Shinrin-yoku wywodzi się z Japonii, więc można byłoby pomyśleć, że co w sobie

0: Pierwsze takie certyfikowane ośrodki terapii leśnej medycyny leśnej powstały w 2006 roku. W tej chwili jest ich 65 od Hokkaido aż po Okinawę. W tych ośrodkach są terapeuci medycyny leśnej, którzy mogą prowadzić kąpiel leśną dla osób, które odwiedzają taki ośrodek. Są również pracownicy tacy medyczni, którzy mogą przeprowadzić badania. Mogą tak być również lekarze, którzy badają przyjezdnych przed kąpielami leśnymi i po i sprawdzają, jak to na nich wpłynęło.
1: Więc nie zrodziło się to jakoś naturalnie, samo, tylko powstał bardzo konkretny program. Profesor Chingli mówi też o haśle od uczucia do nauki. Przypomina, że przed 2004 rokiem mogliśmy opierać się jedynie na wrażeniu, że w lesie czujemy się dobrze, że może w związku z tym faktycznie ma to wpływ na zdrowie. Ale właśnie od tamtej pory, czyli już ponad dwie dekady temu, profesor wraz ze swoim zespołem przeprowadzili bardzo dużo badań, które to potwierdzają i dostarczają naukowych dowodów na ogromne korzyści dla zdrowia i naszego samopoczucia.
2: Marta Zienkiewicz dzisiaj opowiada nam o bardzo ciekawej filozofii, którą możecie wdrożyć sami, zwłaszcza weekendowo, po prostu wybierając się do lasu i mając przy okazji bardzo dobry kontakt z naturą. Shinrin-yoku, dzisiaj o tym rozmawiamy, za moment do rozmowy powrócimy.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: A dzisiaj w przerwie kawowej zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby być zdrowszym, szczęśliwszym i spokojniejszym. I tutaj wjeżdża nam filozofia Shinrin-yoku, o której nam dzisiaj opowiada Marta Zinkiewicz. No, bardzo dużo dobrego może z tego wynikać dla nas, dużo dobrego w ogóle wynika z kontaktu z naturą, a ta filozofia między innymi to zakłada.
2: Tak, i zakłada przede wszystkim powolne zanurzanie się w leśnym otoczeniu. To dotyczy zarówno obserwacji,

0: obserwowania drzew, słuchania dźwięków, wąchania zapachów, dotykania kory, czy po prostu spokojnego oddychania. Wykorzystania pięciu zmysłów, o czym wcześniej mówił profesor Ching Li z Nippon Medical School w Tokio, który ten temat bada od lat i napisał też książkę Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku. Więc co z tym piątym zmysłem, czyli zmysłem smaku, bo od razu wydało mi się to dość nieoczywiste, no bo wzrok, wiadomo, węch, ale smak, co mamy podjadać mech? Na to pytanie odpowiada profesor Ching Li.
1: In fact, you can use a tongue to taste the fresh air from the forest.
2: Po pierwsze, możemy poczuć świeże, leśne powietrze nawet na języku. Po drugie, możemy jeść owoce leśne. Po trzecie, możemy napić się wody ze strumienia leśnego. W Japonii też mamy taki zwyczaj, że zabieramy ze sobą jedzenie do lasu i podczas kąpieli leśnej możemy je tam urządzić sobie taki jak piknik. I to jedzenie ma być właśnie, to mogą być warzywa zbierane czy w lesie, czy w pobliżu lasu. To ma być takie pokarmy, składniki, które można znaleźć właśnie w lasach i w pobliżu lasów i również karmić się nimi dosłownie.
1: Lunch box in the forest for the picnic, for the lunch.
0: Co więc takie wielozmysłowe doświadczenie bycia w lesie robi z naszym organizmem, bo to jest chyba to najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o metodę Shinrin-yoku.
1: Forest bathing it become a new preventive medicine.
2: Kąpiele leśne stały się nową formą zapobiegania chorobom i leczenia, ponieważ udowodniono, że przebywanie w lesie w taki właśnie odpowiedni sposób obniża poziom hormonów stresu, podnosi działanie układu odpornościowego, obniża tętno, obniża ciśnienie, pomaga lepiej spać, osłabia takie choroby jak depresja, nadciśnienie, zaburzenia snu, może wręcz też pomagać zapobiegać różnym odmianom raka. Dlatego jest to nowa forma takiej medycyny prewencyjnej.
1: So it's a new preventive medicine.
0: No dobra, ale co z tymi wszystkimi osobami, które mieszkają w dużych miastach i dla których wybranie się do lasu to już jest przedsięwzięcie na cały dzień? Czy można jakoś dozować to w mniejszym stopniu, mieszkając w lesie? Czy się da? Postanowiłam o to też zapytać profesora Ching Li.
2: Tak, można. W dużych miastach znajdują się przecież parki. Można chodzić do parku i tam odbywać kąpiele leśne. Mamy dane z badań przeprowadzonych w Tokio, że takie kąpiele leśne prowadzone w parkach obniżają poziom negatywnych emocji, takich jak lęk, depresja, złość, dezorientacja, a podnoszą poziom pozytywnych emocji, takich jak poczucie żywotności, wigoru. Kąpiele leśne w miejskich parkach pomagają nam się odprężyć, natomiast jeśli chodzi o ich wpływ na układ odpornościowy, no to park miejski to jest za mało. Żeby podnieść funkcjonowanie układu odpornościowego, dobrze jest pojechać do lasu, bo do tego potrzebne jest po pierwsze więcej czasu, a po drugie duże drzewa.
0: Coś, co od kilkudziesięciu lat wydaje się być w Japonii oczywistością, dopiero zyskuje znaczenie i popularność na całym świecie. No i tu też profesor zwraca na to uwagę, że momentem przełomowym było to, kiedy zaczęto badać właśnie tą metodę, więc to nie było już tylko wrażenie, że oczywiście, że w lesie czujemy się wspaniale, tylko to są konkretne dowody naukowe. Ludzie nauce wierzą, więc dlatego tej metodzie dziś mówi cały świat.
3: Czyli park okej, miejski, ale najlepiej jednak wybrać się do lasu, no, zaplanować wycieczkę. Teraz jesieniarstwo nam tutaj wjechało dzisiaj pełną parą, więc przy okazji zbieramy grzyby i takie tam. No, bardzo przyjemny pomysł na weekend. W przerwie weekendowej wam proponujemy po prostu wycieczki i kąpiele leśne. Proponowałyśmy to razem z Martą Zienkiewicz. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.
4: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
5: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: Przerwa na kawę zawsze wskazana niezależnie od tego, która to jest kawa, którą pijecie o poranku czy po południu, to nie ma żadnego znaczenia. No po prostu kawa jak najbardziej przed weekendem, tym bardziej zawsze bardzo mile widziana. Dzisiaj przez ostatnie 3 godziny podpowiadaliśmy wam, co zrobić z wolnym czasem, gdzie zajrzeć, czego posłuchać i przede wszystkim jak dobrze się bawić. Bez żadnej presji, bez jakichś wielkich postanowień, po prostu było trochę muzyki, trochę inspiracji, no i dużo, dużo dobrego takiego weekendowego vibe'u oraz fanu, bo takiego właśnie weekendu wam życzymy. Bawcie się dobrze, dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny, życzę udanego weekendu. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Julia Świech.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Погода. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką

0: 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
7: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
6: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Kastopio, Kastopio,
15: siemano, z tej strony BRK.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

Dobry wieczór, hejterzanie, hejterzanki. No dzisiaj tak się ponownie złożyło, że kolejna hejterska nie na żywo, to znaczy na martwo. Ale spokojnie, spokojnie. Już za tydzień oczywiście słyszymy się na żywo. Dzisiaj na otarcie łez 2 godziny najlepszych mashupów, które na pewno poprawią wam humor i wprowadzą was w doskonały weekendowy nastrój. A do tego wszystkiego oczywiście najlepsze z najgorszych, czyli fragmenty konkursów. Mam nadzieję, że przez 2 godziny pozostaniecie z czwórką hejterska do godziny 15. Zapraszam, Kamil Jasiński.

0: Hejterska 4.
1: Sytuacja romantyczna, także wypowiedź pewnej młodej kobiety.
2: Ja nie chcę iść do łóżka, dlatego że nie wiem, bo mam parcie, że mi się chce, tylko ja chcę, żebyś poszedł ze mną do łóżka, dlatego że chcesz iść ze mną do łóżka.
1: I jak dalej potoczy się tutaj wypowiedź? Zrozumiałeś mniej więcej, Michale, o co chodzi? Ktoś

0: chce pójść do łóżka. Tak. Znaczy, tak, nie wiadomo, tak, czy chce pójść do łóżka, tak, czy jednak nie. I jak dalej potoczy się wypowiedź, że chcesz pójść ze mną do łóżka, a nie dlatego, że ci się chce, odpowiedź B, a nie dlatego, że ja wiem, że tobie się chce, i odpowiedź C, a nie dlatego, że ty wiesz, że mi się chce, bo mi się jednak nie chce.
1: Odpowiedź A.
0: Odpowiedź A, sprawdzamy.
2: Chcesz ze mną do łóżka, dlatego, że chcesz iść ze mną do łóżka, a nie dlatego, że ci się chce.
0: Czyli kto chce iść do łóżka? Z kim? Jesteś, jest punkcior, dobrze odpowiedziałaś, Michale. O co tutaj chodzi? Jesteś w stanie nam to wyjaśnić?
1: Nie. Poszedł... Tutaj potrzebne są głębsze przemyślenia i chwila zastanowienia.
0: No, ale chyba jednak warto pójść do łóżka, na to wychodzi. Zawsze warto się zdrzemnąć, zregenerować. Michale, jest punkcior.

0: Hejterska 4.
1: Teraz odpowiada Łukasz. Łukaszu, musisz się odkuć. Słuchamy fragmentu.
2: Kupiłam sobie trzy małe paczki chipsów o smaku zielonej cebulki. Nie wiem, mogłam wziąć większą paczkę, ale one tak wisiały.
1: Ale tak wisiały i co? I mówiły, Klaudia, kup mnie do 3 razy sztuka. To jest odpowiedź A. I tak wisiały, a przecież 3 to szczęśliwa cyfra. I odpowiedź C. I tak wisiały i przecież nie zjem od razu. No dobra, jednak zjem.
3: C.
1: C. Nie zjem, dobra, zjem. Sprawdzamy.
2: A one tak wisiały i mówiły, Klaudia, weź mnie, kup, do 3 razy sztuka. No to się skusiłam.
1: No niestety, zła odpowiedź, ale rozumiem, że ty
3: tutaj
1: masz...
3: Pamiętam jak sklepie.
1: Ale mam, rozumiem, Łukaszu, że masz doświadczenie w jedzeniu 3 paczek chipsów na raz. Gratuluję.
3: Jak każdy, otworzy to już do dna.
1: Ja kiedyś zjadłem 2 tuby wiadomych chipsów w smak salt, sól i ocet i przez tydzień miałem podniebienie poharatane. Nie polecam. Bardzo intensywny smak. I co mnie podkusiło? Ha, to dzisiaj to wspominam z rozgoryczeniem. Dobra.
3: Weekend.
1: Tak, to zdecydowanie był weekend.

0: Hejterska 4.
1: Sprawa dla reportera i wątek międzynarodowy. Słuchamy.
2: A w tej walizce co było dla ukochanego?
3: Takie po prostu drobiazgi z Polski.

0: A.
1: Kamienie?
0: Kamienie.
1: Rozumiem, że jak jedziesz gdzieś za granicę, to bliskim też właśnie kamienie zawsze zabierasz, stąd ta pewność zawsze, w głosie.
0: Zawsze tylko.
1: Sprawdzamy.
2: Miło. Po prostu powiem, wódkę polską przywiozłam dla niego.
1: Jednak wódkę. No nie wiem, czy to mądre rozwiązanie. Smalec chyba by się bardziej przydał z bursztynami. Niestety, Krystianie, punktu brak, ale oczywiście miłych wyjazdów jak najwięcej życzymy.

0: Hejterska 4.
1: Czy to jest zaklęcie, czy to jest przywoływanie jakichś duchów? Trudno mi jest to określić, słuchamy.
2: Jestem w przepływie natychmiastowej obfitości.
1: Natychmiastowa obfitość czego tutaj wystąpi? Odpowiedź A, obfitość finansowa, odpowiedź B, obfitość energetyczna, obfitość seksualna, odpowiedź C.
3: Dwójeczka.
1: Energetyczna, sprawdzamy.
2: Jestem w przepływie natychmiastowej obfitości finansowej.
1: Czyli po prostu wypłata, tak? Przepływ. Obfitości finansowej. No niestety, Marcinie, punktu brak. Rozumiem, że ty nie wierzysz w znaki zodiaków, wszechświat i inne takie i magiczne kamienie. Stąd.
3: Nie.
1: Ale przelewy przychodzą. Jest to, zdarza się obfitość.
3: No tak.

0: Hejterska 4.
1: Elwira, i tutaj też niezła historyjka, słuchamy.
2: Kiedy moją ukochaną kurkę w dzieciństwie, którą ja wwoziłam w wózce, wózku zamiast lalki. Jest niedziela i obiad. Idę do ogródka, nie ma mojej ukochanej kurki.
3: I ona już jest w rosole.
2: I jestem zaproszona do salonu, do domu. I ja mówię, mamo.
1: Mamo, co powie pani, która woziła kurkę w wózku? Co powie swojej mamie? Odpowiedź A. Ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku. Odpowiedź B. To jest nóżka mojej kurki. I odpowiedź C. Ona do mnie macha z rosołu skrzydełkami.
4: Odpowiedź B.
1: B. To jest nóżka mojej kurki. Sprawdzamy.
2: Jestem zaproszona do salonu, do domu. I ja mówię, mamo, to jest nóżka mojej kurki.
1: Nóżka, dobrze, Elwiro. Czy oglądałaś, czy strzelałaś?
4: Nie, znam z autopsji.
1: Dobrze, czyli rozumiem, że lubisz drób.
4: Tak, lubię.
1: Dobrze, to smacznego życzymy w niedzielę. Rosół musi być. Dobra.

0: Autopromocja.
1: Od 20 do 23 zapraszam na pasmo muzyczne, w którym opowiem o holenderskiej grupie Kraken Smak. Zaprezentuję nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Franki Naklesa. W trzeciej godzinie zaprezentuję miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożyn, DJ Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Pogoda.
1: Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Julia Świech. Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Hejterska 4.
1: I druga godzina hejterskiej przed nami. Dobre te maszapy, dobre te maszapy. Nawet Anetka nie mój, weź, zrób ciszej, weź to przełącz, weź to wyłącz. Nie, nie, nie. Wszystkim się podobają i właśnie takie maszapy też w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Hejterska w czwórce do 15, a na żywo słyszymy się oczywiście w przyszłym tygodniu.

0: Hejterska 4.
1: Teraz odpowiada Aneta, słuchamy kolejnego fragmentu sprawy dla reportera.
2: Mówiła do mnie, że mam się do niej zwracać, wielka pani. Mówiła, że ma zdolności telepatyczne, że jak na przykład spadła nam kiedyś farba.
1: Spadła kiedyś farba i jak dalej potoczy się ta wypowiedź? Spadła nam kiedyś farba, to mówiła, ciesz się, że nie tobie na łeb. Odpowiedź B. Mówiła, że to ona ją ruszyła. I odpowiedź C, że to Bóg daje znać, że czas odmalować pokój.
3: Odpowiedź C.
1: Bóg daje znać, sprawdzamy.
2: Spadła nam kiedyś farba w sklepie, to ona mówiła, że to ona poruszyła siłą umysłu.
1: Siłą umysłu poruszyła, niestety. Nie było w tej historyjce Boga, tylko siła umysłu wielkiej pani, jak ją określi. Aneto, punktu brak. No słabo oglądasz sprawę dla reportera, słabo.
3: Ale lubię.
1: Ja też lubię. Niech Kamil tam podpowiada.
3: Może ogląda mnie ze zrozumieniem, na przykład.
1: Rozproszona jesteś. Kamil cię rozprasza w trakcie seansu.
3: Szczypie.

0: Hejterska 4.
1: Słuchamy fragmentu takiego programu Script Doc czy Reality Show. Tutaj mały chłopiec ma problemy w szkole.
2: No co taka załamana?
3: Myślę, Mateuszku, wyrzucili cię ze szkoły, tej, do której...
1: Wyrzucili cię ze szkoły. Jak Mateuszek zareaguje na te informacje? Odpowiedź A. Krzyknie super! Odpowiedź B. Nie martw się, mamo, zainwestowałem w krypto. I odpowiedź C. Powie 6-7, 6-7. Tomek odpowiada.
4: Dobrze. Ja nie słyszałem, co Mariusz podpowiadał nawet, więc...
1: Coś pod nosem gada tam tylko.
4: Pójdę w krypto.
1: Krypto? Dobrze, sprawdzamy.
2: A co taka załamana?
3: Myślę, Mateuszku, wyrzucili cię ze szkoły, tej, do której chodziło.
2: Super!
1: Będzie inna szkoła, niestety. Tomku, punktu brak. Nie wiem, co się bardziej opłaca. Super, czy jednak inwestycja w krypto, co jest bardziej rozsądne. Ale dobrze, nigdy się tego nie dowiemy. Znaczy, chyba że ktoś zainwestował w krypto i stracił, to lepiej wylecieć ze szkoły.

0: Hejterska 4.
1: I Marcin, honorowy, może ci się uda. Fragment jednego z teleturnieju, jeden z 10, słuchamy.
2: O, na zagrodzie jest równy wojewodzie.
1: Jaka padnie tutaj odpowiedź? Kto na zagrodzie jest równy wojewodzie? Odpowiedź A, smrodzie. Odpowiedź B, papież. Odpowiedź C, piastkołodziej.
3: Odpowiedź C.
1: C, piastkołodziej. Od piasta kołodzieja. Tak, sprawdzamy.
2: O, na zagrodzie jest równy wojewodzie.
4: Smrodzie.
2: Inne przysłowie.
1: Smrodzie, niestety, Marcinie. Punktu brak. Lepszy własny smrodek niż cudzy chłodek. Tak chyba to szło, prawda? Więc jakby kojarzy się z zagrodą. Wszystko tutaj do siebie pasuje, no ale niestety nie udało się. Wygrywa Tomek, nie będzie dogrywki.
5: Ale to kto jest równy na tej zagrodzie?
1: No smrodzie.
5: Ale oryginalnie, prawidłowa odpowiedź nie w twoim konkursie, tylko tak, wiesz.
1: No smrodzie chyba. W hejterskiej smrody. Tylko smrody.
5: Ja to
1: szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Chyba w oryginale tak szło. Ale ja zdecydowanie... Szlachcicem nie każdy może być, a smrodki generować może każdy, więc bardziej egalite, takie przystające do dzisiejszych czasów, lepsze powiedzonko ze smrodem, tak mi się wydaje.

0: Hejterska 4.
1: Ludu, oto słowa cesarza. Słuchamy.
2: Zwracam się teraz do tej całej... Co wy chcecie mieć, rację czy święty spokój?
1: Do kogo cesarz się zwraca? Odpowiedź A. Zwracam się teraz do tej całej agencji kosmicznej. Odpowiedź B. Do kurii rzymskiej. I odpowiedź C. Do Akademii Noblowskiej.
3: Do Akademii Noblowskiej ostatecznie.
1: Dobrze, ostatecznie C. Sprawdzamy.
2: Zwracam się teraz do tej całej Akademii Noblowskiej. Co wy chcecie mieć, rację czy święty spokój?
1: No i jest punkcior, elegancko, udało się.
3: Tu się motor trafił.
1: No jednak, elegancko. Na każde pytanie dobrze Michał odpowiedział.
3: Za dużo memów, słuchajcie.
1: Michał, myślisz,
4: że... czasu w trasie to ogląda.
1: Myślisz, że Akademia Noblowska posłuchała cesarza?
3: Myślę, że nie, ale wczoraj coś tam opublikował cesarz Najman i nawet miało to sens, przyznam szczerze.

0: modyfikować trochę energię i mam wpływ na to.
1: Może modyfikować energię i mam wpływ na to, jak potoczy się wypowiedź. I mam wpływ na to w polu kwantowym. Odpowiedź B. I mam wpływ na to, kogo dojedzie szatan, a kogo anioł odwiedzi. I odpowiedź C. I mam wpływ na to, że mój przeciwnik będzie miał mdłości.
2: Oj, ciężki temat.
1: Szatan, ale... mdłości, pole kwantowe. Ja wiem, wszystko jest prawdopodobne.
2: Pójdę w szatana.
1: W szatana? Dobrze, sprawdzamy, czy szatan, czy anioł.
0: Jeżeli mam przewidywania, to oczywiście mogę modyfikować trochę energię i mam wpływ na to w polu kwantowym.
1: W polu kwantowym tylko może modyfikować energię. Niestety, Marcinie, poszło ci beznadziejnie.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Powolutku, ale wielkimi krokami zbliża się do Polski jesień. Dziś spore zachmurzenie, a temperatura maksymalna to 14 stopni na południu kraju, około 18 w centrum, na wschodzie do 17 stopni, a na zachodzie i na północy Polski do 19. W nocy duże zachmurzenie nadal będzie z nami, ale na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie miejscami mogą pojawić się również małe, ale jednak będą opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy to od 6 do 11 stopni, także naprawdę będzie dziś w nocy chłodno. Trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
2: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
3: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
2: Przez centrum będzie szybciej stać.
3: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
2: Dobra, jak chcesz.
3: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
2: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
4: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
2: Adam Smolarek
4: i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub

0: audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: Cześć, tu Julia Święch i dziś porozmawiamy o tym, co się będzie działo we wrześniu. Spoiler, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Oferta kulturalna, szczególnie ta weekendowa, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo bogata. Zajrzymy dziś do mediów społecznościowych, ale również do Siedlec, Krakowa czy do Warszawy. Sprawdzimy ogólnie, jak najlepiej wykorzystać ten wrzesień. Zaczniemy od Warsaw Gallery Weekend, potem pojedziemy do Siedlec i razem z aktorami polskiego The Office porozmawiamy o tym, co tam się jutro będzie działo, bo słyszałam naprawdę różne informacje i tam, no, ciekawe, naprawdę ciekawe aktywności się szykują jutro w Siedlcach. Zapraszam do słuchania Jazda na Weekend dziś do godziny 18 w czwórce.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 19 minut po godzinie 15, a ze mną Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. Cześć.
3: Cześć.
2: No dobrze, Warsaw Gallery Weekend, 16 edycja, już w kolejny weekend w Warszawie, 18-20 września. Powiedz proszę, Joanno, coś więcej o tym, co nas czeka w ten weekend, kiedy faktycznie te drzwi będą otwarte w wielu galeriach, instytucjach, miejscach kultury.
3: Warsaw Gallery Weekend to taki format, gdzie w jednym czasie, w kilkudziesięciu przestrzeniach, galeriach otwierają się wystawy. Od ubiegłego roku mamy dwie sekcje. Sekcja WGW to jest sekcja, w której można zobaczyć wystawy w galeriach warszawskich, w ich siedzibach, w których oni pracują na stałe i przez cały rok mają program wystawienniczy. I mamy tę sekcję dodatkową WGW+, w której galerie spoza Warszawy, spoza Polski, ale też projekty bardziej eksperymentalne, tak zwane artist-run spaces, czyli takie przestrzenie prowadzone przez kolektywy artystyczne albo fundacje. W każdym razie mniej formalnie właśnie w takim kontekście prowadzenia profesjonalnej galerii podmioty i oni pokazują w tej sekcji wystawy łącznie aż 60 wystaw, no a do tego program towarzyszący i performance, i spotkania z artystami, i oprowadzania, więc cała masa wydarzeń adresowanych do rozmaitych grup. I to wszystko w te trzy dni, ale nie tylko w te trzy dni, bo już od kilku lat traktujemy ten weekend otwarcia jako początek, a program towarzyszący festiwalu trwa aż do końca listopada.
2: Okej, czyli do końca listopada różne instytucje mają wystawy, które trwają dłużej i które można odwiedzić również nie tylko w ten weekend 18-20 września.
3: Tak, zgadza się. No, ponieważ ten program jest bardzo, bardzo bogaty, coraz bogatszy właściwie z roku na rok, wiemy, że jest to w zasadzie nie do zobaczenia, więc unikamy już takich pop-upowych sytuacji, które trwają wyłącznie przez te trzy dni. Wszystkie wystawy będą trwały przynajmniej do kolejnej soboty, co zazębia się też z kolejnym warszawskim wydarzeniem, czyli Fringe Warsaw, więc mamy nadzieję, że te dwa tygodnie to w ogóle jest takie święto sztuki współczesnej i tej najnowszej. Ale większość wystaw jest czynna dużo, dużo dłużej, czyli do połowy października, do listopada. Różnie to jest, to już zależy od tego, jak galeria sobie konkretnie to ustawiła. To wszystko można też sprawdzić, czy na stronie Warsaw Gallery Weekend, czy na stronach galerii. A do tego właśnie mamy program towarzyszący. To są różne formuły. Mamy taki cykl, gdzie we wsparciu miasta i Ministerstwa Kultury realizujemy program spotkania. To jest taki program, który pogłębia kontekst wystaw, które pokazujemy w ramach Warsaw Gallery Weekend. Tam mamy wydarzenia adresowane i do dzieciaków, i wydarzenia tłumaczone na polski język migowy, i różne warsztaty sensoryczne, spacery, oprowadzania. Naszym partnerem jest też Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i we współpracy z towarzystwem robimy też takie oprowadzenia po galeriach, co jest bardzo fajnym, myślę, takim możliwością wejścia do galerii, poczuciem się tam swobodniej, bo w ramach takiego oprowadzania wchodzimy i zostaje nam opowiedziane, na co patrzymy. To jest bardzo

0: bo w przypadku sztuki współczesnej często dobry punkt wejścia.
1: Jest to czasami problem, mam wrażenie, dla osób, które zwiedzają galerie, które stosunkowo są debiutantami, debiutantkami, jeśli chodzi o obcowanie ze sztuką współczesną, więc myślę, że super, że robicie takie oprowadzania. Myślę, że wrócimy do tego tematu, takiego rozumienia i odbioru sztuki już za chwilę. Ze mną w studiu czwórki Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend, a teraz w czwórce Joshua Idehen, This is the place.
2: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
3: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
4: This is the place.
3: And the rhythm and the love.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Przed chwilą naprawdę fenomenalny kawałek Joshuły Aidehena. To jest, mam wrażenie, takie połączenie elektroniki i slamu poetyckiego, bo to, co ten człowiek robi muzycznie, jest naprawdę niesamowite. Miałam okazję być na koncercie Joshuły w trakcie OFF Festiwalu w Katowicach i było to naprawdę mocne i niesamowite elektroniczne i emocjonujące przeżycie. Wracając do Warszawy, musimy wrócić do tematu Warsaw Gallery Weekend. Ze mną Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. I przed chwilą, Joanno, rozmawiałyśmy o tym, że faktycznie czasami w muzeum, w galerii, czy jakkolwiek odbierając sztukę współczesną, jako odbiorca czy odbiorczyni tej sztuki, faktycznie można się znaleźć w takim miejscu, że nie rozumiemy czegoś, obiektu, performance'u, czegokolwiek, co właśnie obserwujemy, czego właśnie doświadczamy. I mam do ciebie pytanie, jako właśnie dyrektorki WGW, jak patrzeć na...

0: sztukę współczesną, kiedy nie do końca ją rozumiemy.
1: Że myślę, że sztukę zawsze trzeba było trochę umieć rozkodować. Oczywiście kiedyś było łatwiej, bo jak był koń, to był koń, prawda? Mm-hmm. No to można było ocenić, czy on jest podobnie namalowany do prawdziwego, czy mniej. Ale jednocześnie różne sposoby kodowania, symboliki i tak dalej, to zawsze było obecne w sztuce. Sztuka współczesna jest po prostu często autoreferencyjna, więc niejednokrotnie wymaga takiego wprowadzenia, ale to jeszcze w ogóle nie znaczy, że nie znając tego i nie mając tego kontekstu, tego wprowadzenia, nie możemy odbierać sztuki, bo pierwszy odbiór zawsze jest po prostu emocjonalny i możemy jakoś czuć się, będąc w obecności, nie wiem, obrazu, rzeźby, czy właśnie performance'u, jakoś się czujemy i to jest pierwszy poziom tego, jak możemy to jakoś super intuicyjnie odbierać. Jest też tak oczywiście, że jak z każdym, nie wiem, hobby, zainteresowaniem, im więcej konsumujemy, tym lepsze mamy wyczucie raz, co nam się podoba, trochę bardziej rozumiemy wątki, umiemy znaleźć jakieś analogie, coś tu widzieliśmy, z czymś zaczyna nam się to kojarzyć. Więc na pewno jak ze wszystkim, im więcej oglądamy, tym bardziej komfortowo się czujemy i tym łatwiej jest nam w ogóle samemu zrozumieć. No ale od czegoś trzeba zacząć i myślę, że Warsaw Gallery Weekend jest znakomitą okazją ku temu, bo po pierwsze, w galeriach jest pełno ludzi. Właściwie non-stop odbywają się tam oprowadzania, czyli ktoś z galerii, kurator, artysta, galerzysta opowiada o tym, co te prace przedstawiają. I jest to znakomity motyw do tego, żeby właśnie zrozumieć. A sztuka współczesna myślę, że jest bardzo przyjemna w odkrywaniu, zwłaszcza dlatego, że można mieć takie aha moment, że patrzymy na coś, wydaje nam się czymś, ale jednak poznajemy kontekst, poznajemy zamysł artysty i bardzo często to absolutnie zmienia perspektywę i to jest mój na przykład ulubiony moment odkrywania sztuki, kiedy zaczynam patrzeć na tę samą rzecz, którą widziałam przed chwilą, jakoś zaczynam ją widzieć inaczej.
0: A co robić, kiedy stoimy w galerii, w weekend w Warszawie, jesteśmy w tej galerii, jest całkowita cisza, a my nie rozumiemy tego obrazu czy rzeźby, jakiegoś obiektu, na który patrzymy. Czy warto wtedy zapytać kogoś w galerii?
1: Jak najbardziej. To znaczy, myślę, że są dwa rozwiązania. Mhm. Jedno jest dla bardziej ekstrawertycznych osób i to jest po prostu podejście do osoby, która pracuje w galerii. Ja często sama tak robię i pytam, czy mogę poprosić o parę słów o wystawie. I wtedy otrzymujemy takie oprowadzanie. Zwykle w galeriach można też znaleźć kartki A4 z wydrukowanym opisem wystawy. Jeżeli ktoś woli w ten sposób dowiedzieć się, o co w wystawie chodzi, to można. Oczywiście pytanie, czy jest to napisane zrozumiałym językiem i tak dalej. Ja zdecydowanie polecam tę opcję z
0: kontaktem. Tak. Okay. Bardzo dziękuję za to wytłumaczenie, bo czasami faktycznie jest to wyzwanie, jest to problem, że czegoś się nie do końca rozumie. Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend.

0: To był Loser Beck, a my w czwórkowym studiu rozmawiamy o Warsaw Gallery Weekend. Ze mną w czwórce dyrektorka WGW, czyli Joanna Witek-Lipka. I Joanno, chciałabym się ciebie zapytać o takie twoje polecajki, twoje szczególne takie polecenia, co warto zobaczyć, gdzie warto się wybrać w trakcie Warsaw Gallery Weekend.
1: Tak jak wspominałam, tych wystaw jest w tym roku aż 60, więc no...
0: Nie da rady w weekend. Nawet chyba, no myślę, że osoby, które bardzo by się starały, to jest trochę wyzwanie, żeby wszystko to przyswoić.
1: Tak, to przypomina mi się teraz, że chyba 2 lata temu zrobiliśmy takie bingo Warsaw Gallery Weekend i tam było... Tam trzeba było zobaczyć ilość wystaw, żeby to bingo ułożyć i żeby dostać jakąś tam nagrodę. I było to bardzo, bardzo trudne, jak się okazuje.
0: Trzeba dla koneserów.
1: Tak, trzeba było znaleźć jakieś charakterystyczne rzeczy z prac w wystawach. No, udało się to paru osobom. Byliśmy pod dużym wrażeniem. A co do moich polecajek... Bardzo trudno wybrać. Ja na pewno czekam na wystawę Anety Grzeszykowskiej w Rastrze. Mhm. To jest niezwykle wrażliwa artystka, która w tak piękny i przejmujący sposób opowiada o doświadczeniu macierzyństwa, też dorastania, relacji matka-córka, relacji z własnym ciałem. Bardzo, bardzo poruszające za każdym razem, więc jestem bardzo ciekawa kolejnej solowej wystawy tej artystki.
0: W Rastrze też w tej galerii dla mnie szczególne jest to, że ona jest połączona z tym ogrodem i to jest bardzo ciekawe takie doświadczenie, że mamy tak jakby dwie przestrzenie, które są skrajnie różne, że w tym ogrodzie też toczą się różnego rodzaju oprowadzania czy rozmowy kuluarowe. To jest też bardzo ciekawe.
1: To prawda. Co jeszcze mogę na zachętę powiedzieć, że do tego ogrodu wychodzi się przez okno.
0: To prawda, to jest bardzo interesujące i trochę dziwne doświadczenie, ale polecam odwiedzić Rastrę.
1: Tak. Co jeszcze? Na pewno bardzo lubię energię młodych kolektywów, młodych galerii. Krakowski Szaber to jedna z propozycji tegorocznego Warsaw Gallery Weekend, więc na pewno tam zajrzę. Czyli młodzi artyści z Krakowa, którzy sami siebie reprezentują, właśnie tworzą taki kolektyw. Podobnie warszawski Turnus, który robi dwie wystawy. Jedną u siebie w siedzibie w Komunie Warszawa, a drugą wspólnie z Galerią TBA. Zaprosili kilka galerii z Europy i pokazują taki aktualny program sztuki międzynarodowej tuż obok siedziby TBA, więc tutaj w tym zakątku w centrum bardzo dużo ciekawych wystaw do zobaczenia.
0: Solowa. A poza centrum?
1: Poza centrum. Mogę powiedzieć lokalną polecajkę, bo jestem żoliborzanką i na Żoliborzu mamy od jakiegoś czasu taką małą galeryjkę, która nazywa się Zegar Mistrzyni. Miejsce stworzone w dawnej budce zegarmistrza w domu handlowym Merkury przy placu Wilsona.
0: Wow.
1: I tam na poziomie -1 w prawdziwej budce po rzemieślniku, który odszedł na emeryturę i przestał tam pracować, powstała taka mini galeria i jest częścią programu WGW+. Bardzo się cieszę, że

0: Żoliborz też zaczyna funkcjonować powoli na tej mapie. Zresztą Bielany również, bo tam siedzibę ma Galeria Przeciąg, również młoda, początkująca galeria, ale oni zdecydowali się na pokazywanie wystawy poza swoją siedzibą w centrum, ale też zachęcam do odwiedzenia, też niesamowita energia. Te młode galerie bardzo często są dużo bliżej tych młodszych twórców, więc, no więc ta energia jest fajna. Podobnie pawilon Bliska 12, tam też będzie pokazywał.
1: Czyli Praga.
0: Tak. No z takich troszkę bardziej oddalonych dzielnic Instytut Fotografii Ford też od lat wpisuje na mapę dalsze rewiry Mokotowa, więc oczywiście najbardziej popularne i najwięcej galerii można zobaczyć w centrum.
1: No i też najszybciej, Murano, prawda, się przetransportować.
0: Warsaw, Saska Kępa.
1: Warsaw Gallery Weekend już w kolejny weekend w Warszawie. Ze mną w studiu Joanna Witek-Lipka.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: I w przyszły weekend zdecydowanie jazda na weekend na Warsaw Gallery Weekend. Ze mną w czwórce Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. I Joanno, ja bym się ciebie chciała zapytać o to, co ty najbardziej lubisz, jak, nie tylko jako dyrektorka, ale jako też osoba doświadczająca tego, powiedzmy, festiwalu, tego wydarzenia, tego całego weekendu. Co ty najbardziej lubisz w Warsaw Gallery Weekend?
2: Myślę, że dwie rzeczy. Oczywiście od wielu lat najbardziej popularnym medium jest malarstwo, ale ja lubię właśnie te inne formy i cieszę się, że są one również częścią naszego programu. Uwielbiam wystawy z pracami przestrzennymi, bo wtedy zupełnie inaczej staje się człowiek jakoś w interakcji przestrzennej po prostu z tymi pracami. Ja to bardzo lubię i podobnie jestem ogromną fanką performance'u. Często to są sytuacje tak inne, tak jakoś poetyckie, ulotne, w których możemy się znaleźć i to są często rzeczy, które zapadają na długo w pamięci. Bardzo to lubię. Tak od strony organizacji

0: organizacyjnej bardzo lubię też to, że możemy pełnić pewną misję edukacyjną i że uzupełniamy jakąś lukę w edukacji artystycznej. Lubię programowanie pod kątem dzieci, bo to jest często taki moment, kiedy naprawdę widzę, że sztuka działa. Wielokrotnie widziałam właśnie, jak dzieciaki wchodziły do galerii, jakoś dostawały oprowadzanie, nabierały jakiegoś tam kontekstu.
1: Często to jest nawet pierwszy kontakt, pierwsza na przykład wizyta w tego typu miejscu czy galerii.
0: Tak. I bardzo często te warsztaty i oprowadzania są połączone z jakąś formą pracy plastycznej potem przez dzieci, więc można na żywo zobaczyć, jak to, co widzą, wchodzi z nimi w interakcję i jak potem one to formułują w swój własny sposób. I bardzo często są wzruszające doświadczenia. No bo widać, jak to po prostu rezonuje jakoś bez filtra. I to zdecydowanie moje ulubione części tej pracy. Ale przypomniałam sobie, że chciałabym jeszcze słuchaczom, którzy nie są z Warszawy, nie mogą tutaj do nas dołączyć na weekend, powiedzieć, że jedna z wystaw w tym roku będzie wystawą interaktywną, będzie miała swoją tutaj emanację warszawską, ale będzie również dostępna online. Radek Kotarski, kolekcjoner, pewnie części słuchaczy znany, robi wystawę właśnie w siedzibie...
1: Wirtualną.
0: Tak. Mhm. Radek ma taką zasadę, że kupuje prace, o których jest w stanie opowiadać przez 7 minut i będzie do tej warszawskiej stacjonarnej wystawy również takie oprowadzanie online i to oprowadzanie będzie dostępne na stronie jego kolekcji. O wszystkim można znaleźć informacje na naszej stronie internetowej warsawgalleryweekend.pl. Tam już jest dostępny zarówno program towarzyszący, właśnie informacje o wszystkich wystawach i z sekcji WGW i WGW+, i tam właśnie można znaleźć informacje też o tej wystawie.
1: To bardzo fajny taki element dla osób, które no właśnie nie dadzą rady przyjechać do Warszawy w przyszły weekend. Warsaw Gallery Weekend, 16 edycja 18-20 września, czyli już za tydzień w Warszawie. Ja bym chciała jeszcze tylko dodać do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że dla mnie bardzo taką miłą rzeczą, która mam wrażenie integruje dodatkowo tę społeczność wokół tego wydarzenia, jest to, że będąc w Warszawie, chodząc ulicami z galerii do galerii, odwiedzając różnego rodzaju instytucje, czasami można uśmiechać się na ulicy do osób, które mijamy, które mają właśnie programy Warsaw Gallery Weekend, charakterystyczną czerwoną mapkę, także naprawdę to jest niesamowite doświadczenie. Joanno, dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu czwórki. Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend.

0: Po godzinie 15 rozmawiałam z Joanną Witek-Lipką, dyrektorką Warsaw Gallery Weekend, a po godzinie 16 pojedziemy do Siedlec. I dlaczego Siedlce może pojawić się w czyjejś głowie to pytanie? Otóż już jutro, w sobotę, Dni Siedlec, a tam naprawdę spore zamieszanie zrobi ekipa z serialu The Office Polska. Moim zdaniem ta polska edycja serialowego biura jest jedną z lepszych adaptacji na całym świecie. Oczywiście wszystkich nie oglądałam, ale ta naprawdę mi się podoba. Do czwórki już za chwilę wpadnie Michał Sikorski, czyli warszawska delegacja Kropliczanki oraz serialowy Michał Holc, czyli Piotr Polak, szef siedleckiego oddziału, czyli właśnie Kropliczanki. Myślę, że będzie naprawdę zabawnie, a w Siedlcach na pewno będzie się jutro dużo działo, ale o tym już za chwilę po godzinie 16 w czwórce. A teraz nowość muzyczna, która myślę, że jest zdecydowanie znana internautom i użytkownikom mediów społecznościowych, w szczególności Instagrama i TikToka, bo ta piosenka zrobiła mocny szum w internecie. Deli Supreme, MJ Deli.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Od 20 do 23 zapraszam na pasmo muzyczne, w którym opowiem o holenderskiej grupie Crack and Smack. Zaprezentuję nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Frankie Knucklesa.

0: trzeciej godzinie zaprezentuje miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: I już prawie minęła 16.
1: Pogoda.
0: Powoli mamy w Polsce jesień, dzisiaj spore zachmurzenie, a temperatura maksymalna to 14 stopni na południu kraju, około 18 w centrum, na wschodzie do 17, a na zachodzie i na północy do 19 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy również będą spore zachmurzenia, przejaśnień no na razie nie ma w planach, na południu i na wschodzie kraju miejscami mogą się pojawić również małe opady deszczu, a temperatura minimalna dziś w nocy całkiem niska, bo od 6 do 11 stopni. Trzymajcie się cieplutko.
1: Autopromocja.
2: Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: 9 minut po godzinie 16 i już za chwilę przenosimy się do Siedlec, bo już jutro, w sobotę 12 września, Dni Siedlec, a z tej okazji naprawdę w Siedlcach będzie ogrom atrakcji, bo na jeden dzień zostanie otwarte biuro znane widzom z serialu The Office Polska. Będą pączki od pana Kciuka, koncert Darka Wasiaka, występy księgowego, konkurs na sobowtóra serialowego Darka lub Patrycji. To są oczywiście oddzielne konkursy. Mój przyjaciel naprawdę przygotowuje się już do jednego z nich i to jest naprawdę poświęcenie. No, myślę, że będzie jutro się działo w Siedlcach. Za chwilę porozmawiam z aktorami, którzy pojawią się zarówno za moment w studiu czwórki, jak i jutro w Siedlcach. Za chwilę dołączy do mnie Michał Sikorski, czyli serialowy Robert, którego dopiero poznamy w szóstym sezonie serialu, oraz Piotr Polak, czyli odtwórca głównej roli Michała Holca. Do usłyszenia już za chwilkę.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: W ten weekend na pewno trzeba spędzić minimum jeden dzień w Siedlcach, bo już jutro Dni Siedlec, a tam specjalna strefa również dedykowana serialowi The Office. Ze mną w studiu Michał Sikorski, który w 6. sezonie The Office Polska zagra Roberta. Cześć.
3: Cześć i jutro w Siedlcach...
2: Już zaczynasz opowieść, zapowiedź.
3: Nie, będzie można zobaczyć pierwsze dwa odcinki 6. sezonu.
2: Czyli ciebie.
3: Pierwszy raz będzie można zobaczyć mnie.
2: A ty już to widziałeś?
3: Nie.
2: Okej.
3: Okay, nie, czyli... jadę do Siedlec zobaczyć siebie w The Office.
2: Wow. Dobrze, a co poza oglądaniem siebie będziesz tam robił?
3: Przede wszystkim, jak już zdradziłaś chwilę wcześniej... Nasz wspólny kolega za naszą namową, albo przynajmniej dzięki wsparciu i kibicowaniu, zgodził się wziąć udział w konkursie na sobowtóra Darka Wasiaka i chyba na to czekam najbardziej, żeby
2: naprawdę?
3: Zobaczyć dużo Darków Wasiaków, no.
2: No ja też trzymam kciuki za to.
3: Oraz też zobaczyć siebie w 6. sezonie The Office.
2: No dobrze, a Michale, powiedz mi proszę, jak to jest dołączyć do jednak 6. już, czyli któregoś

0: sezonu. Czy ekipa cię przyjęła z otwartymi ramionami?
1: No przede wszystkim trudno jest dołączać do takich miejsc, gdzie ludzie się znają, mają swoje żarty, swoje wspomnienia i historie. I dołączając do szóstego sezonu, myślałem, że zajmie mi to kilka dni zdjęciowych, żeby tak wejść, zrozumieć.
0: A ile zajęło?
1: Zero. Od razu zostałem przyjęty i było bardzo miło i ta ekipa jest naprawdę ze sobą bardzo zgrana i mam wrażenie, że są szczęśliwi, bo jakoś tak w podobnym czasie w roku nagrywają te sezony, więc ten maj, czerwiec to jest takie ofisowe spotkanie i mam nadzieję, że mi się też będę miał okazję wrócić tam do biura.
0: Okej, czyli trzymasz kciuki za twój powrót w kolejnych sezonach.
1: Trzymam kciuki za to, żeby był kolejny sezon i żeby moja postać tam była, bo naprawdę ekipa, która robi The Office.pl jest wspaniała.
0: A czy ty, powiedz mi, czy ty oglądałeś The Office Polska przed dołączeniem do grona aktorów?
1: Tak, dlatego no, znałem te miejsca, znałem miejsce biura Kropliczanki, historię i perypetię oczywiście.
0: Czyli byłeś fanem?
1: No tak, no tak trzeba zdradzić. W ogóle wyglądam troszeczkę podobnie jak Michał Holc w pierwszym sezonie.
0: Serio?
1: Nie. No mam brodę taką jak on.
0: No może trochę teraz to tylko troszeczkę to widzę. No dobra, ale jestem ciekawa, czy po tym właśnie doświadczeniu, że jednak byłeś fanem, dołączyłeś później do grona aktorów, do obsady, czy coś cię zaskoczyło, czy coś po pierwszy dzień, twój pierwszy dzień na planie, czy coś faktycznie zaskoczyło ciebie, czy miałeś takie, aha, to nie jest takie jak tutaj w serialu?
1: Nie, bo bardzo jest tak dokumentalnie kręcony ten serial. Nie wiem, czy...
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że nie ma wielu ustawień. Rzeczywiście dzieje się akcja. Są dwie kamery, które naraz kręcą akcję. Oczywiście jest to bardzo dobrze napisane przez scenarzystów, ale jest bardzo duża taka otwartość na przypadki, na reakcje i nawet jak jest scena, że jest dialog pomiędzy kimś a kimś, to jakby reszta funkcjonuje i szwękierzy mogą w dowolnym momencie przekręcić kamerę i złapać te reakcje, więc one są prawdziwe.
0: A wow, czyli to właśnie nie jest aż tak w 100% reżyserowane, że ten moment na przykład spontanicznej reakcji do kamery istnieje.
1: Bardzo dużo tych reakcji jest spontanicznych i są łapane, tak? I to ja w takim systemie nie pracowałem, bo na przykład 1670, który ma też elementy dokumentu, jest jednak bardzo precyzyjnie opowiadany, tak filmowo wręcz epicko, a tu jest ta taka...
0: Doza spontaniczności.
1: Doza spontaniczności i tej dokumentalności, żeby uchwycać rzeczy, które się dzieją przypadkiem i tak dalej, więc to było fajne w ogóle w obserwowaniu i w graniu, bo można było tak w tym być. Nie trzeba było też dużo pamiętać, którą ręką się na przykład coś brało, bo nie było dużo ustawień.
0: To jestem ciekawa, czy coś cię jeszcze zaskoczyło, ale też co właśnie było takim najfajniejszym doświadczeniem w kręceniu tego ze mną w Studiu Czwórki Michał Sikorski.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: W ten weekend na pewno dużo będzie się działo już jutro na Dniach Siedlec. Ze mną w studiu Michał Sikorski, który w szóstym sezonie The Office Polska gra Roberta. I Michale, czy ty możesz opowiedzieć trochę o tej postaci? Bo ja widziałam zwiastun, zapowiedzi, jakieś urywki, ale no niewiele z tego wynika.
3: Ja się zastanawiam, co mogę powiedzieć, bo na pewno Robert jest taką postacią...
2: Przyjeżdża.
3: Dołączającą. Mhm. Przyjeżdża zrobić porządek w Kropliczance. Jest wysłannikiem z Warszawy. Mhm. To już też w takim teamie, gdzie została moja postać przedstawiona wybranym osobom, a później już całej Polsce, to zostało zdradzone, że przyjeżdżam zrobić porządek, przyjeżdżam z Warszawy. No i nie ukrywam, że to wzbudza duży respekt Michała Holca.
2: Respekt, a nie zaskoczenie.
3: Tak, mimo to, że de facto muszę tutaj zrobić taki audyt tego, co się w Kropliczance dzieje. No i jak można się domyślać, Michał Holc może nie wypaść za dobrze w tym audycie.
2: Okej, okay, a czy dogadujecie się serialowo dobrze właśnie z Michałem Holcem?
3: Serialowo to chyba też już mogę powiedzieć, że to postać Roberta jest specyficzna, ale bawią go bardzo żarty Michała Holca.
2: A czy Michała Holca bawią żarty Roberta?
3: Chyba tak.
2: Chyba. Tak. Dużo chyba się pojawia
3: To zapytamy, jeżeli Piotrek tu dotrze. To zapytamy o jego wiedzę z pozycji Michała Holca.
2: Dobrze.
3: Ale to są chłopaki się dogadują i zobaczymy jak długo.
2: To powiedz mi jeszcze, Michał, proszę, co było takiego najfajniejszego na planie?
3: No ci ludzie, bo mnie zaskoczyło, niektórych znałem, niektórych tylko
2: no znałeś z ekranu, na pewno z ekranu.
3: Z ekranu, ale zaskoczyło mnie to, że oni są tacy śmieszni i tam było bardzo zabawnie na tym planie. I druga rzecz mnie zaskoczyła, że może zdradzam jakąś tajemnicę, że tam większość ma w pokoju aktorskim swoje łóżka i sobie
2: łóżka?
3: Robią drzemki, tak.
2: Co ty mówisz?
3: To takie prycze.
2: Co?
3: I pomiędzy, bo tam jest bardzo dużo scen.
2: Ale
3: i
2: tam przecież, no, jako osoba, która oglądała serial...
3: Ale nie,
2: to nie,
3: no
2: będzie...
3: nie w tej części, no tam w części, a, nie w okay, części biura, która, tam jest... w której się gra. No i zaskoczyło mnie to, bo ja myślałem, że to kręca na hali, a to jest prawdziwy budynek i biuro i to jest zaaranżowane i to zrobiło na mnie duże wrażenie, jak tam pierwszy raz wszedłem gdzieś na jakąś próbę charakteryzacji i mnie tak... Jezu, jestem w Kropliczance!
2: Że
3: to jest naprawdę, ja byłem przekonany, że to jest hala, że to są lampy, że tam nie ma prawdziwego, że to nie są prawdziwe okna, tylko tam można na drugą stronę tym okiem przejść.
2: To wszystko dzieje się na serio.
3: A to jest w takim prawdziwym budynku, no.
2: I będzie
3: się działo. W części tego budynku, gdzie nie ma biura Kropliczanki, jest charakteryzatornia, magazyn kostiumów i też pokój dla aktorów, gdzie są prycze, na których aktorzy często śpią.
2: Fenomenalne. A powiedz mi, czego ty najbardziej nie możesz się doczekać jutro na Dniach Siedlec?
3: No ja tak jak powiedziałem, bardzo chcę zobaczyć te dwa
2: konkurs.
3: Pierwsze odcinki szóstego sezonu. Nie, no najbardziej w tym wszystkim to mnie jednak ekscytuje The Office.
2: Sprawdzisz jak wypadłeś.
3: Sprawdzę jak wypadłem, sprawdzę jakie będą reakcje, bo ja nie wiem czy to jest postać, którą można lubić. Ale na pewno przydaje się do tego, żeby ta akcja szła dalej i żeby inne postaci, które ja też kocham, były fajne, więc to mi wystarczy. No natomiast jako dla fana The Office najbardziej ekscytuje mnie to, że zobaczę jako pierwszy w Polsce i wszyscy w Siedlcach jako pierwsi w Polsce zobaczą szósty sezon, początek tego szóstego sezonu.
2: Myślę, że to będzie coś jutro, Dni Siedlec w Siedlcach, jak sama nazwa wskazuje i specjalna strefa, no całe to miejsce, gdzie Kropliczanka ma siedzibę.
3: No zostanie odtworzone to biuro, więc ja jestem ciekawy, czy będzie tak, jak jest naprawdę.
2: I mam nadzieję, że za chwilę do nas w czwórce dołączy.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Jest i on, dołączył Piotr Polak, czyli serialowy Michał Holc z... Oj, czy to jest teraz Michał Holc, czy to jest Piotr Polak?
3: To, było
4: to był Michał Holc.
3: Kawałka Holca była.
2: Michał tak. Sikorski twierdzi, że to jest kawałek Holca. A powiedzcie mi, czy dogadujecie się w szóstym sezonie serialu?
3: A przepraszam, a kto to jest, to siedzi obok?
2: No taki Robert, co...
3: Bardzo się dogadujemy, bardzo, bardzo. Wspaniały człowiek, wspaniały dodatek i...
4: Mam nadzieję, że humanista.
3: Humanista. Taki dobry człowiek, który dodaje, no pasuje tam jak, po prostu jak ulał, no.
2: Tak? Michał, już widzę, że zachowujesz...
4: Bo ja zdradziłem, że jestem fanem i w ogóle to tak
2: Michał, przedem... widzę, że zachowujesz, zaczynasz już zachowywać się tak jak w serialu, bo robisz do kamery tutaj reakcję na żywo.
3: A, ty już patrzysz w kamerę.
2: Dobra. To jest całkiem charakterystyczne dla kogoś, kto nie oglądał serialu The Office, niezależnie której edycji, to jest bardzo charakterystyczna rzecz, że no, jednak tak. się robi ten side eye tak zwany i
4: tak,
2: aktor
4: niestety
2: patrzy.
4: Narzekają wszyscy ci, jak się idzie na inny plan po Office na przykład.
2: I... Że już tego nie ma?
4: Nie, że
3: na przykład idziesz na casting i na przykład dwa razy tak miałem, że tak właśnie szedłem na casting i patrzyłem w kamerę i tak, ale możesz nie... I tak, Boże, przepraszam. Nie,
4: ja wczoraj miałem zdjęcia do nowej rzeczy i w pewnym momencie spojrzałem w kamerę komentując.
2: Wow, czyli to zostało.
3: No bo to jest wtedy, ta kamera jest jakby taką częścią, jedną z postaci też, z którą grasz, nie? I którą, na którą patrzysz i na którą reagujesz. I jej tak mówisz z nią, znaczy to tak dialogujesz z nią wzrokiem, nie? I tak potem, jak ta kamera jest na innych planach, to tak cały czas...
4: Zdarzyło ci się.
3: Zdarzyło mi się, tak, że popatrzyłem prosto wprost w kamerę i tak sobie w trakcie zdałem
4: sprawę, z miną...
3: Nie, nie.
2: Ale dowiozłem. Dobrze. Ze mną Piotr Polak, czyli Michał Holc z The Office oraz Michał Sikorski, Robert.
4: Robert Wszemborski.
2: O,
4: tak? Brzmi nazwisko.
3: Wszemborski, tak.
2: Okej. Czyli pełne nazwisko.

0: Będzie cała duża część ekipy. Nie wiem, no, chyba nie wszyscy, ale prawie wszyscy z ekipy z Office, czyli jakby siedlczanie prawdziwi w serialu. I będą niesamowite tam rzeczy się działy. Znaczy, pomijając, że będziemy my, to jeszcze będziemy się spotykać tam z ludźmi. Będzie rzut kapciem Wasiaka do celu. Nie do celu,
1: i
0: tylko
1: chyba
0: do...
1: bieg w kapciach. Też
0: bieg w kapciach Wasiaka.
2: No i konkurs na sabowtórę.
0: Konkurs na sabowtórę Wanesy, przepraszam, Patrycji i Darka. Coś jeszcze będzie, tylko teraz nie
2: pamiętam. Pokaz dwóch odcinków.
0: Pokaz dwóch
2: ja
0: odcinków!
2: Ja się jaram tym najbardziej.
0: Ja, no tak, bo zobaczymy pierwszy raz. Ja
2: też i siedlczanie, czy goście Dni Siedlec zobaczą jako pierwsi szósty sezon.
1: Myślę, no, że tam będzie dużo odcinki osób, które się zjadą z różnych stron Polski, żeby zapraszamy zobaczyć i żeby doświadczyć Dni Siedlec. A powiedzcie mi jeszcze jedno, czy wy tam będziecie w roli waszych bohaterów serialowych? Czy ty, słuchaj, Piotrze, będziesz Michałem Holcem, a ty, Michale, będziesz Robertem na miejscu?
2: Nie,
1: czy
2: nie? Przyjeżdżamy jako Piotrek i Michał.
0: Okay. Tak.
2: Znaczy, ja tam... Mamy taki zespół, Piotrek i Michał.
0: Zapraszamy na koncert.
1: Okej, okay, czyli potem będziecie sobą...
0: Będziemy sobą. A no, przepraszam, ja nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy, że będzie też występ, nowy utwór Sebastiana, czyli Janka Sobolewskiego.
2: Który my znamy i widzieliśmy już teledysk.
1: Jest śmieszny.
2: Nie można o tym mówić.
0: Nie można o tym mówić, ale jest to fenomenalne.
1: Ale ty to właśnie
2: to
1: powiedziałeś.
2: Bo ty pytałaś, co mnie zaskoczyło chyba negatywnie, to mnie zaskoczyło to, że usłyszałem ten utwór nowy Seby i go nuciłem i wiedziałem, że nie mogę go nucić publicznie. No,
0: on będzie zapamiętywalny, tak, bo ja podejrzewam, że on będzie hitem.
2: Ludzie takim sobie tam,
1: o wow,
0: że ludzie
2: bujali się do tego na
0: majówkę, będą do tego puszczać.
1: Dużo emocji w was widzę po waszych twarzach, waszych reakcjach, że ten serial The Office Polska naprawdę jest, siedzi w was. Michał Sikorski i Piotr Polak ze mną w studiu Czwórki.

0: o waszych wrażeniach, odczuciach, przeżyciach serialowych i no takich, które wynieśliście, trochę lekcjach czy doświadczeniach, które wynieśliście z planu. Ja jestem trochę ciekawa jednej rzeczy, trochę, bo mam wrażenie, że ten serial jest bardzo unikatowy i że ta jego polska edycja, polska adaptacja jest naprawdę dobrze i no, po prostu fenomenalnie zrobiona. Ja jestem fanką, więc nie będę tego tutaj ukrywać i zastanawiam się, gdybyście wy mieli komuś polecić, ale komuś, kto totalnie nie jest w uniwersum The Office, kto nie wie, czego można się spodziewać, jakiego rodzaju tam są żarty, to jakbyście zachęcili do obejrzenia tego, no, moim zdaniem, arcydzieła?
1: Dziękujemy. No to jest trudne pytanie. Bo też nie wiem, kto tego... Znaczy,
2: kto tego nie oglądał?
1: Kto tego nie ogląda? Co za wariat? Nie, nie, ale jest coś takiego rzeczywiście, ja to tak widzę z doświadczenia, to już szósty rok, że jakby z czasem widzę, że coraz więcej osób, która jest takimi na przykład fanami amerykańskiej wersji, która nie będzie oglądała polskiego, tak z założenia, tak a priori po prostu, co absolutnie rozumiem, w sensie też bym, jakbym nie brał w tym udziału, bym się tak podejrzewał, że miał takie, nie, no nie chcę sobie tam psuć na przykład albo coś, nie? I jakby takich ludzi mi się wydaje warto przekonać, bo ja widzę,
2: tych,
1: że
2: którzy nie grają.
1: Którzy nie grają. No bo tych, co grają, to nie da się już przekonać. Już nigdy nie zobaczą. Ale rzeczywiście takich, tych ludzi bardzo chętnie ten, bo i tak rzeczywiście, znaczy, bo z roku na rok widzę, że jest jakby, poszerza się ta
0: grono zainteresowanych.
1: Zainteresowanych i takich ludziom, którym się to rzeczywiście podoba. Więc no, chciałbym po prostu poszerzyć to grono przede wszystkim takich osób, które, no mówię, rozumiem ten mechanizm, Ale słuchajcie, naprawdę, to jest fajne.
2: Ale coraz więcej osób przepada, bo chyba jest taka tendencja, że te sezony są coraz lepsze. Ja z perspektywy fana, który nie grał w 5 sezonach, mogę tak powiedzieć, i też dlatego mam taką presję, czy Jezu, czy nie zepsułem poziomu?
1: Nie zepsułeś.
2: A dziękuję, odpowiedzieliśmy.
0: Piotrek potwierdza.
1: Dziękuję, potwierdzam. Ale też, nie, bo kurczę, bo masz właśnie rację i chciałem coś mądrego powiedzieć, poczekaj, że...
2: Dużo osób się daje przekonać.
1: Daje przekonać, ale też na przykład wiem, że jest trochę osób, która cały czas myśli, nie oglądając tego, że my robimy rzeczywiście cały czas kopię.
0: A czym się różni właśnie ta polska edycja od amerykańskiej czy brytyjskiej?
1: Przede wszystkim tym, no wiesz, no bo już to mówiłem wielokrotnie, nie? Że jest 18 wersji chyba tego jakoś mniej więcej.
0: Dużo.
1: Tak? I że te kraje, które próbowały, no to 17 z tych krajów robiło jakby kopię.
0: Jeden do jednego.
1: Taką grubą, w sensie jest nawet na YouTubie można zobaczyć Office USA i Office India i nawet kubki leżą w tych samych miejscach i ta sama scenografia, że to niesamowicie jest jak jeden do jeden. I że, no i że to jest kopia, a że biorąc pod uwagę, że Office American, i to jeszcze śmieszne, właśnie nie oryginału, tylko tej kopii, w sensie amerykańskiej wersji, i że ta wersja już ma, nie wiem, 20, 25, ile to lat temu było?
0: Dużo.
1: W sensie, no czuć, że to były inne czasy, no to były czasy bez social media.
0: Właśnie moi rodzice zaczęli teraz oglądać po raz pierwszy w życiu polską edycję bez obejrzenia amerykańskiej ani brytyjskiej i mają właśnie taką refleksję, że ale dlaczego ci ludzie wyglądają tak troszeczkę, jakby czas się lekko zatrzymał, że część rzeczy typu, nie wiem, stylizacje, kubki, faktycznie jest troszeczkę...
1: No wizualnie, jest coś takiego, że wizualnie...
2: No, ogóle... ale są takie biura, mi się wydaje,
0: są.
1: Takie właśnie...
0: Na całym świecie istnieją różne biura.
1: Są i dlatego to jest takie też... To jest chyba taka ważna rzecz w ogóle we wszystkich ofisach tych brytyjskim, też amerykańskim, że to się nie dzieje w Nowym Jorku i tak dalej, tylko się dzieje w Scranton, co się dzieje, jak się nie pamiętam, brytyjska nazywała ta, że w mniejszym mieście, gdzie jakby gdzieś jeszcze ten czas tak troszeczkę tam czasami wyjdzie.
2: Chociaż to miejsce też aspirujące do czegoś
0: większego. Warszawa właśnie ma również sporą rolę odgrywa w The Office i właśnie serialowa.
1: Takie miasto trochę w zasięgu, do którego można tak.
0: Piotrek Polak oraz Michał Sikorski, The Office Polska, i rozmawiamy m.in. o Dniach Siedlec.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 21 minut do godziny 17, a ze mną Piotr Polak i Michał Sikorski, czyli Robert oraz Michał z The Office Polska.
3: Z Kropliczanki.
2: Tak, z Kropliczanki, tak. Dobrze, porozmawialiśmy trochę o Dniach Siedlec,

0: twórcę Jungle, a tutaj naprawdę dużo emocji. Michał Sikorski nie jest w stanie aktualnie się powstrzymać od śmiechu.
1: Piotr Polak również się uśmiecha.
2: Tak, o Jezus, to jest tak. To jest.
0: I, dobra, ale były takie momenty, powiedzcie mi, że musieliście zrobić stop i śmiech.
2: Ojej,
0: wszyscy tak. się śmiali ciągle. Momenty,
2: tak, znaczy takie były, nie no, były momenty rzeczywiście jakiegoś, o Jezus, nie no, pełno było takich momentów.
1: Nie, jest bardzo dużo, jak właśnie dołączyłem z zewnątrz, to nie sądziłem, że
0: ta atmosfera jest aż tak dobra. No.
1: Tak,
2: tam,
1: tak.
2: Bo tam jest tak, że wiesz, jakby rzeczywiście tej improwizacji nie ma takiej, wiesz, szaleństwa tam że takiego, bo to jednak musimy się trzymać tego scenariusza, żeby to szło do przodu. Natomiast to, jak to jest właśnie napisane super przez chłopaków trzech naszych, pozdrawiamy, no to czasami to wiesz, to wystarczy, że zaproponujesz troszeczkę coś inaczej, powiesz, odwrócisz czy coś, no jest
1: scenariusz po prostu... daje przestrzeń do improwizacji, to co jest malutki, pomiędzy, tak. To co inni, którzy nie mają tekstu i wydawałoby się, że nie uczestniczą w scenie, to tam się wydarzają naprawdę przeróżne rzeczy.
2: Wystarczy spojrzenie czasami tam tak, no albo, no czasami jak jest, wiesz, ujęcie na ciebie, a ja ten i ja mogę zrobić minę, ale ty ją widzisz, no nie, no po prostu... Tak, jest żywo.
0: Piotrze, ja mam wrażenie, że ta jednak rola Michała Holca jest tak ikoniczna, zarówno właśnie dla osób, które śledzą uniwersum The Office Polska w mediach społecznościowych, jak i po prostu no, kojarzą cię z twarzy jak, po obejrzeniu serialu i tak dalej, że jednak trochę przylgnęła do ciebie, że no właśnie jak ludzie widzą ciebie jako osobę, to czasami mam wrażenie, że można zobaczyć najpierw postać z serialu, a później dopiero tak, człowieka. Mam wrażenie...
2: To, ale...
0: Zastanawiam się, jak ty się z tym czujesz, bo...
2: Nie, bardzo dobrze.
0: Tak?
2: Nie mam z tym problemu. No. Nie zastanawiam się nad tym też za dużo, żeby nie zwariować, ale nie, znaczy, no, mi się wydaje, że też jakby... Bo ja pamiętam ten moment, kiedy dostałem tę rolę i tak byłem ostatni, który uwierzyłem w to, że to naprawdę się stanie i że to ja będę grał. Pamiętam, że jakby musiałem wyłączyć tę amerykańską, żeby nie oglądać, niczym się nie inspirować, ale tak, jedyne co tak popatrzyłem na Gervaisa, jak się mówi, czy na Carella, że oni jednak tam robią, znaczy mają tam procent siebie w tym i ja też jakby miałem coś takiego, że kurde, mogę wykorzystać też jakby trochę oddać swojej procentu jakiegoś swojego, że takiej właśnie, ja jestem nadrukliwy, to jest rodzinne w ogóle, tata jest taki sam, siostra taka sama, że taka, że to, że tu można sobie tak pielęgnować w sobie te tą jakąś taką ekspansję.
0: Ale mam
1: to
0: wrażenie,
1: duży
0: że...
1: gift dla polskiego widza.
0: że szczególnie uniwersalna siebie. Jest promocja tego o serialu jest, w Polsce. Jest. I właśnie sam fakt, że ty czasami nie wychodzisz jako Piotr Polak, tylko właśnie bierzesz udział w jakimś wydarzeniu jako prezes Kropliczanki.
2: Trochę
0: Michał
2: tak jest,
0: Holc.
2: Ale powiem ci, ale Michał Holc tak fajnie potrafi się cieszyć z małych rzeczy, że ja sobie to podkradam czasami.
0: Okej, okay, a no właśnie chciałam się ciebie zapytać o tę jedną lekcję, którą wyniosłeś z tej postaci.
2: No to
0: jest
2: że,
0: właśnie...
2: Że taka pielęgnacja właśnie... W sensie, ponieważ to jest człowiek, który dużo sukcesów wielu nie ma życiowo, więc naprawdę nauczył się nie dołować z tego powodu, tylko właśnie jakby cieszyć się

0: z takich małych sukcesików.
1: Cieszmy się z małych rzeczy.
0: I rzeczywiście jest w tym jakiś taki sekret na życie dobry. No, że się tak, no, dzisiaj nie rozwiązał mi się but.
1: Michał Sikorski miał przez moment na swojej twarzy taką konsternację. Co to była za emocja? Wytłumacz, Michale.
2: W którym momencie miałem konsternację?
1: Jak tutaj Piotrek nie, bo
2: ja sobie pomyślałem o tym, że Piotrek czasami proponuje tak fantastyczne rzeczy, że to jest nawet za dużo do serialu. I teraz, co ja wyniosłem, to to, że obserwowałem takiego Michała Holca, takiego 300%. I to chyba w moim serduszku zostanie na zawsze.
1: Wow, no naprawdę słodko się zrobiło. Cieszmy się z małych
2: Piotrek
1: rzeczy.
2: Piotrek był szalony w tej roli. To jest
0: znaczy, nie, no, bo rzeczywiście jest takie, że można...
2: Ja uwielbiam, jak potrafi zaskoczyć Maćka Bochniaka, który reżyseruje od pierwszego sezonu. I że on ma czasem taki Jezus,
1: fenomenalny,
2: co tu się wydarza?
1: Fenomenalny duet, naprawdę. Piotrek Polak i Michał Sikorski w czwórkowym studiu. Jakbyście mogli ostatnie słowo, ostatnie zdanie, dlaczego warto jutro przyjechać do Nadni Siedlec?
2: Bo jedna są zdanie. Ważne
0: rzeczy
2: w
0: Siedlcach
2: i
0: też
2: będzie
0: tam
2: możliwość
0: spotkać
2: kogoś
0: fantastycznie
2: fantastycznego!
1: Yeah! Wow! Jutro Dni Siedlec. Dziękuję wam za rozmowę.
2: Jesteśmy pełni ekscytacji przed tym wyjazdem.
0: Strasznie się cieszymy.
1: Dzięki.
0: Pa, pa!
1: Pa.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: kawałek do reklamy.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład

0: Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Mamy niskie ceny.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Dziś po południu i wieczorem spore zachmurzenie, a temperatura maksymalna to 14 stopni na południu kraju, około 18-19 w centrum, na wschodzie do 17 stopni, a na zachodzie i na północy kraju maksymalnie 19 stopni. Z kolei wieczorem i w nocy również spore może się pojawić zachmurzenie, nawet nie pojawić, bo nadal będzie kontynuacją dzisiejszego całego dnia. Na południu i na wschodzie kraju miejscami mogą się pojawić małe opady deszczu, także polecam obserwować niebo i mieć w zanadrzu parasolkę. Temperatura minimalna w nocy to od 6 do 11 stopni, także naprawdę całkiem zimno. Trzymajcie się cieplutko.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Julia Święch.
1: 11 minut po godzinie 17, a po godzinie 16 rozmawialiśmy o Siedlcach, ale przede wszystkim o Dniach Siedlec i o serialu The Office Polska, bo moimi gośćmi byli aktorzy Piotr Polak i Michał Sikorski, których energia, mam wrażenie, że jest pozytywnie zaraźliwa. Ja nadal się uśmiecham i nie mogę się doczekać jutrzejszej wizyty właśnie w Siedlcach i doświadczenia tej atmosfery, którą aż tak pozytywnie zareklamowali aktorzy, a po godzinie 17 porozmawiamy o krakowskim festiwalu Zaklęte w Dyni oraz o Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków, których trzecia edycja już za chwilę, bo dziś wieczorem w Warszawie. Jazda na Weekend w czwórce do godziny 18. Zostańcie z nami.

0: Już za chwilę trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, a ze mną Marcel Mierzejewski, student antropozoologii i aktualny mistrz Polski w naśladowaniu ptaków. Cześć!
1: Cześć wszystkim, hej!
0: Dobrze, ja muszę, no będziemy rozmawiać o mistrzostwach właśnie Polski w naśladowaniu ptaków. Skąd się dowiedziałeś o tego rodzaju wydarzeniu i jak zostałeś mistrzem?
1: Ojoj, to będzie długa historia w takim razie, bo zaczęło się od obozu ornitologicznego. Pojechałem na obóz Wisła. To jest taka akcja, na której rozstawiane są specjalne sieci na ptaki i licencjonowane osoby, które przeszły cały egzamin, nauczyły się, jak to odpowiedzialnie robić, wyciągają z tych sieci ptaki, które się w nie zaplączą, badają je, przeprowadzają różne tam badania, zbierają dane i dają każdemu ptakowi obrączkę z unikalnym numerem. Dzięki temu, jeśli taki ptak zostanie gdzieś później zaobserwowany, to będzie można łatwo wywnioskować, jaką trasę przeleciał, jak długo żył, co robił w tym czasie, co się u niego zmieniło i jakie z tego można wnioski wyciągnąć. Także to jest taka fajna inicjatywa naukowa i akceptują tam wolontariuszy, nawet takich spoza świata ornitologicznego. Jak ktoś jest zainteresowany, można przyjść. Ja właśnie tak przyszedłem tuż przed rokiem maturalnym swoim. No i gadając tam z ludźmi przy stole, jakoś tam wymienialiśmy się anegdotkami i w końcu zaćwierkałem. I osoba siedząca obok powiedziała: ej kurczę, bo słuchaj, bo ja tutaj właściwie to współpracuję z Otopem i oni teraz robią taki konkurs cały z naśladowania.
0: I wtedy się
1: ptaków.
0: Dowiedziałeś o istnieniu tego
1: tak,
0: konkursu
1: dokładnie.
0: Mistrzostw.
1: No i tak jest. I pomyślałem, że tak w sumie to nie mam nic do stracenia, równie dobrze mogę się zapisać i skończyłem rzeczywiście występując na nich, ale kiedy przyszedłem, to nie spodziewałem się, że to będzie takiego pokroju impreza. Bardziej myślałem, że to będzie może, nie wiem, z 10 osób i ich mamy.
0: A ile przyszło, powiedz?
1: Przynajmniej 300.
0: Wow.
1: Nie starczało miejsc na ludzi, na tych siedzeniach, które były przygotowane. I to była dopiero pierwsza edycja. Wtedy zająłem drugie miejsce, a kiedy przyszła edycja ostatnia, druga już, to miejsc było kilkanaście razy mniej niż ludzi, którzy przyszli. Przynajmniej cały plac do filat.
0: Wiem, mam info skądinąd z Baru Studio, że dzisiaj naprawdę wydarzenie będzie zabezpieczone pod kątem zarówno nagłośnienia, jak i telebimów, które sprawią, że właśnie więcej osób, nawet jeśli nie usiądzie, to zobaczy i usłyszy. Także myślę, że będzie naprawdę dużo się dzisiaj działo. A powiedz mi, dzięki któremu ptakowi zostałeś mistrzem? Kogo naśladowałeś? Którego ptaka?
1: W pierwszej rundzie, bo rundy są dwie oczywiście, jeśli chce się przejść do rzeczywiście ostatniego etapu, trzeba w pierwszym etapie wybrać ptaka, dowolny gatunek, byle był z Polski, występował w Polsce, wtedy wybrałem rudzika i to był ten głos, który rzeczywiście mogłem sobie przećwiczyć, mogłem się go na pamięć nauczyć, doszlifować w jakiś sposób i to zagwarantowało mi przejście do rundy finałowej, w której wylosowałem, bo wtedy się losuje, słowika i to właśnie słowik przypieczętował mój los.
0: Wow, gratulacje, ze mną w studiu Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu ptaków. Czy mogę cię prosić, czy mógłbyś na antenie zademonstrować ten odgłos?
1: Jakiś głos? Dobra, tak. Mój taki najbardziej popisowy, z którego ostatnio jestem dumny, to byłby albo szpak, albo skowronek. Spróbuję ze szpakiem na początku, Dobra. Tylko do tego muszę się troszkę odsunąć.
0: Wow, aż słychać te wibracje, w ogóle cały przekrój, strukturę tego dźwięku. Mistrz Polski w naśladowaniu ptaków ze mną w czwórce, Marcel Mierzejewski. I wracamy za chwilę, bo ja jestem jeszcze ciekawa tego, co potrafisz i właśnie dlaczego te ptaki.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Rozmawiamy o mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków, które już za chwilę odbędą się o godzinie 19 pod barem Studio. Ze mną Marcel Mierzejewski, student antropozoologii i aktualny właśnie mistrz Polski w naśladowaniu ptaków. Marcel, mam wrażenie, że ten konkurs jest całkiem abstrakcyjny. W sensie, jeśli ma się wymienić, nie wiem, 5 różnych rodzajów mistrzostw, które są organizowane w Polsce, to moim zdaniem ten należy do grona top 5 najbardziej abstrakcyjnych konkursów i właśnie no, w tej formule mistrzostw, które się odbywają w towarzystwie razem z jury. I jestem ciekawa, skąd twoim zdaniem wynika jego popularność?
3: O, to tutaj akurat mogę się wypowiedzieć, bo właśnie o tym myślałem. Mm-hmm. I myślę, że po pierwsze, taki najbardziej ogólny czynnik, bo wiadomo, jest popularny, przychodzi bardzo dużo ludzi i każdy będzie miał troszeczkę inny powód za tym, dlaczego akurat się pojawi, ale taki ogólny czynnik to moim zdaniem byłoby to, że właśnie nie ma żadnej konkurencji. Koncertów jest 1 000 000, nowych piosenek codziennie wychodzi 500 000, a Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków są tylko jedne, więc nie musimy się tutaj obawiać żadnej takiej sztampowości i tego, że będziemy czymkolwiek nudzić, bo to jest kompletnie jedyne w swoim rodzaju. Drugie to jest, że ludzie, którzy... Kurczę, taki target audience, można powiedzieć.
2: Mm-hmm. Jak grupa to docelowa, odbiorcza.
3: Dokładnie, mm-hmm. Jak to było projektowane, to są ludzie, którzy sami interesują się przyrodą i ptakami. Nawet nie jakoś bardzo. To może być taki przeciętny pan Marek, który karmi ptaki w swoim ogródku i nauczył się rozpoznawać 3 gatunki.
2: No a tak,
3: może...
2: sam nawet trend w sumie birdwatchingu, czyli mm-hmm. po prostu oglądania, słuchania i obserwowania ptaków jednak od jakiegoś czasu już jest również popularny
3: tak,
2: wśród osób.
3: Tak, mm-hmm. zwłaszcza u młodszych, ale właśnie taki główny tutaj ta grupa, co teraz o niej mówię, to będą raczej osoby nie z Gen Z i oni mogą tutaj przychodzić, bo to jest właściwie ich święto, to jest dla nich miejsce, ale dalej wydaje mi się, że w tej całej popularności tutaj oni są mniejszością, bo rozniosło się to przede wszystkim w internecie chyba. Nie tylko na Facebooku, ale też na rolkach, na TikToku. To był cały fenomen. Ja TikToka akurat nie mam, ale obserwuję to wszystko trochę zza kulis. I myślę, że Gen Z, wśród którego to się tak wybiło, może być tutaj skuszone taką swoją charakterystyczną internetową metaironią.
2: Bo... Myślę, że to jest akurat w przypadku tych mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, bo o nich dzisiaj w czwórce mowa, to jest właśnie rzecz, która trochę łączy pokolenia, bo ten ironiczny humor i chęć usłyszenia, zobaczenia czegoś takiego, mam wrażenie, że łączy pokolenie Z, milenialsów, czy pokolenie X, czy nawet starsze osoby, bo to jest właśnie ciekawość tego, czego się doświadczy i co się usłyszy w trakcie takiego wydarzenia.
3: Ciekawość bardzo mocno, a też to, że to jest impreza tak abstrakcyjna, tak po prostu wydaje się, patrząc z zewnątrz,

0: że nie ma powodu, żeby coś takiego istniało i właśnie ta bezpowodowość sprawia, że chce się tam pójść, bo wtedy to jest samo w sobie aż zabawne, że się tam pójdzie. I do tego bardzo fajnie się po prostu patrzy na te wszystkie występy. One rzeczywiście są no po prostu imponujące. Nie ma innego słowa, żeby to określić. Więc można jednocześnie się dobrze bawić i śmiać się z tego, że się dobrze bawi. Więc to jest podwójny powód do pójścia i nie wymaga to żadnego szukania tutaj powodu ani bronienia pomysłu pójścia na coś takiego, bo powodem jest brak powodu i to zrzucenie z siebie takiej, nie wiem jak to powiedzieć, potrzeby uzasadniania czegokolwiek. To jest po prostu miejsce, gdzie każdy może przyjść, powygłupiać się, podzielić się pasją i podzielić się tą autentycznością, której ludziom może brakować.
1: Ze mną w studiu czwórki mistrz Polski w naśladowaniu ptaków oraz student antropozoologii Marcel Mierzejewski. Marcel, czy potrafisz naśladować gołębia?
0: Zależy jakie.
1: Ja aż tak się nie znam na ptakach, także możesz wybrać dowolny.
0: W Polsce gołębie mamy kilka. Mój ulubiony do naśladowania to będzie sierpówka. Ten taki, który możemy usłyszeć, kojarzy się bardzo z wczesnymi letnimi porankami.
1: Wow, a teraz w czwórce gołębie Faustyny Maciejczuk i Kuby Więcka.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święk.
2: Myślę, że wybranie się, taka mała wycieczka na Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, a konkretnie ich trzecią edycję dziś o godzinie 19 w Warszawie, to jest naprawdę fenomenalny sposób spędzenia piątkowego wieczoru. Ze mną w studiu Marcel Mierzejewski, student antropozoologii i mistrz Polski w naśladowaniu ptaków. Marcel, ja się chciałam ciebie zapytać o to, jak się czujesz przed trzecią edycją właśnie Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, bo słyszałam, że w tym roku będziesz w jury.
3: Jest trochę adrenalinki, na pewno pomaga to, że teraz zaraz po wyjściu ze studia od razu pędzę na spotkanie organizacyjne, więc na początku będę mógł się trochę rozejrzeć po scenie, po tym jak to wszystko będzie wyglądać, ale troszkę stresiku dalej jest.
2: Okej, ale dostałeś jakieś takie szkolenie eksperckie przez bardziej doświadczoną część, czy jak w ogóle jak podchodzisz do tego dzisiejszego wieczoru, z jakim nastawieniem?
3: Bardzo pozytywnym, bardzo mnie cieszy, że tyle osób przychodzi i się razem pobawić. Już teraz właśnie widziałem na grupkach choćby uniwersyteckiego tutaj koła ornitologicznego. Już widziałem wiadomości wyskakujące. Kto idzie, kto się pojawia.

0: Także wiem, że w tłumie po prostu będą osoby, które są przychylnie nastawione do tego wszystkiego, i do występujących, i do jury, i że to jest cała społeczność.
1: Także... Myślę, że ta pozytywna energia i właśnie to takie fajne nastawienie, które na tego typu, na tego rodzaju wydarzeniach czasami panuje, to jest rzecz naprawdę unikatowa, ale ja bym jeszcze chciała cię poprosić o to, żebyś powiedział w skrócie nawet, ale możesz się troszeczkę rozwinąć, dlaczego warto wpaść na dzisiejsze mistrzostwa. Co w nich jest takiego, czego no po prostu nie ma gdzieś indziej?
0: Przede wszystkim będzie o tym głośno. Będzie o tym głośno przez następne kilka miesięcy, a przynajmniej tygodni, tak jak było w zeszłym roku.
1: Czyli teraz... argument z kategorii FOMO, że możecie ominąć.
0: Tak. nie unikajcie takich eventów rzeczywiście. Bardzo fajnie jest po prostu też się pojawić i zobaczyć... co zostanie przedstawione na scenie. Nie mogę mówić za dużo, ale pomagałem w wybieraniu osób ze wszystkich zgłoszonych, które rzeczywiście wystąpią. I to jest rok, w którym otrzymaliśmy najwięcej zgłoszeń.
1: Ile? Zdradź.
0: Nie jestem pewien, czy mogę to mówić.
1: A, okej, okay. Ale just no, rozumiem, że w setkach, jak nie w tysiącach.
0: No, aż tak bardzo nie.
1: Okej, okay, ale
0: nie.
1: No setki, wow.
0: W obrębie 50.
1: Okej, dobra.
0: Ja się obawiam troszeczkę...
1: Jeśli nie możesz mówić, to nie mów, spokojnie.
0: Obawiam się troszkę, że ludzie, jak usłyszeli ludzi, którzy występowali w zeszłym roku, to troszeczkę się przestraszyli. Tak.
1: Że poprzeczka jest aż tak wysoko.
0: Możliwe, że coś w tym mogło być, bo zgłoszenia zaczęły przypływać bardzo późno i dlatego musieliśmy aż przez chwilę przeciągnąć terminy zgłoszeń, tak, że było otwarte dłużej niż zwykle, ale ostatecznie rzeczywiście uzbierało się tych zgłoszeń więcej niż kiedykolwiek i jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać nawet te zgłoszenia, które przyszły tak ad hoc trochę, to one potrafią być tymi najciekawszymi i można po prostu zobaczyć, samemu się też zainspirować, co można zrobić ze swoim głosem.
1: A czy są takie ptaki, których naśladownictwo cieszy się taką największą popularnością, które dominują w trakcie mistrzostw?
0: W trakcie mistrzostw. Kurczę, bo ptaki można podzielić na kilka kategorii z tego ich gwizdania, przynajmniej ja tak robię, właśnie te z gwizdania. Są te gwizdzące, są takie bardziej skrzeczące, na przykład powiedzmy Czapla, która wygrała w zeszłym roku, dwa lata temu, i są też takie kraczące, jak powiedzmy właśnie kruk.
1: I która kategoria jest taka dominująca?
0: Kruków było dużo, sikorek było dużo. Zgłaszało się sporo osób, które naśladują głosem różnymi technikami, bo technik wydawania głosu też jest wiele. Także myślę, że tak jak osób generalnie, które potrafią gwizdać, jest raczej mniej niż osób, które gwizdać nie potrafią, więc tych gwizdzących ptaków jest mniejszość, ale one zwykle zbijają furorę, bo po prostu to jest... Szacun, no co to dużo powiedzieć.
1: Myślę, że szacun naprawdę w stronę wszystkich osób, między innymi ciebie, czyli mistrza Polski w naśladowaniu ptaków, Marcel Mierzejewski, student antropozoologii i właśnie mistrz Polski w naśladowaniu ptaków ze mną dziś w Studiu Czwórki. Marcel, życzę ci powodzenia i dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Do usłyszenia.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Julia Święch.
1: A teraz jedziemy na chwilę na weekend do Krakowa, a dokładnie na niedzielny festiwal Zaklęte w Dyni. Ze mną Weronika Ciągała z Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, organizatorka festiwalu. Cześć Weronika.
2: Cześć Julia.
1: Weroniko, dlaczego Dynia?
2: Cóż, no Dynia jest po prostu związana z Nową Hutą, choć może nie wszystkim się to

0: kojarzy. No, szczególnie dla osób, które może nie są z Krakowa, może nie bywają tak często w Nowej Hucie. Nowa Huta pewnie kojarzy się bardziej z przemysłem, z osiedlami, z tą socrealistyczną architekturą. Ale Nowa Huta to nie tylko to, bo Nowa Huta to też bardzo wiejskie tereny. Dawne wsie, a dzisiaj osiedla Nowej Huty, położone dookoła kombinatu, dookoła tego dawnego zakładu hutniczego. Do dzisiaj mają taki dosyć wiejski charakter i rolniczy. I początki naszego festiwalu były właśnie tam, były w tej wschodniej części Nowej Huty, a konkretnie na jednym z osiedli, Branice, które tak słynęły szczególnie z uprawy dyni właśnie, tam to się wszystko zaczęło. To już w zasadzie 14. edycja naszego festiwalu, więc sporo się zmieniło, jeśli chodzi o sam profil tego wydarzenia. Z czasem z tych właśnie wiejskich Branic wydarzenie przeniosło się już do centrum Nowej Huty, do takiego samego jej serca, bo park ratuszowy, w którym odbywa się festiwal, to jest właśnie taka najbardziej centralna, reprezentacyjna część naszej dzielnicy. No i jest to już takie wydarzenie nie tylko o samej dyni, ale ogólnie o jesieni i takim miłym, sąsiedzkim spotkaniu w jesiennym właśnie klimacie.
1: To opowiedz mi proszę, jakie są takie główne atrakcje festiwalu? Słyszałam coś o grze, o dyniówce, ale to może o tym zaraz, ale opowiedz proszę Weroniko, jakie atrakcje czekają na nas w niedzielę właśnie w Krakowie, w Nowej Hucie?
0: Tak, my lubimy mówić, że nasz festiwal, Festiwal Zaklęte w Dyni, to jest taka najbardziej przytulna impreza w całym Krakowie i w zasadzie impreza, która otwiera nam ten jesieniarski sezon w mieście. Nie brakuje tych akcentów związanych z jesienią. Jest artystycznie, bo dynię traktujemy nie tylko jako przepyszne warzywo i kulinarną inspirację, ale też jako inspirację do malowania. Mamy na przykład plener malarski, to już jest taka festiwalowa tradycja, więc ta dynia służy nam również jako modelka, a przecież wiemy dobrze, że ma niesamowite kształty, przeróżne kolory.
1: I wielkości. Jest naprawdę...
0: Mhm. O, dokładnie, dokładnie tak. Jest po prostu bardzo dekoracyjna. Jest strefa kiermaszowa, która się rozrasta z roku na rok i bardzo się cieszymy, że odwiedzają nas artyści związani no, z Nową Hutą przede wszystkim, ale nie tylko. Różnego rodzaju wystawcy ze swoim rękodziełem, z przetworami, z różnego rodzaju naturalnymi kosmetykami czy fotografiami. Ta strefa kiermaszowa jest bardzo różnorodna i sporo też takich akcentów związanych z jesienią można tam znaleźć. No i strefa smaku to jest też temat bardzo dla wielu osób kuszący, bo tej jesieni naprawdę można tam zasmakować.
1: Ze mną na łączach Weronika Ciągała z Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, organizatorka festiwalu Zaklęte w Dyni, którego 14. edycja już 13 września w tę niedzielę od godziny 15 do 18 w Parku Ratuszowym w Nowej Hucie w Krakowie.

0: A teraz jedziemy jeszcze na moment, na chwilę do Krakowa na niedzielny festiwal Zaklęte w Dyni. Ze mną Weronika Ciągała z Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, organizatorka festiwalu. Weroniko, czy mogłabyś mi proszę powiedzieć, na czym polega gra Dyniówka?
1: No tak, Dyniówka to jest też taka już nasza festiwalowa tradycja, której nie może zabraknąć również w tę niedzielę. To skojarzenie dyniówka i siatkówka jest nieprzypadkowe. Gra polega na tym, że dobieramy się w drużyny, to mogą być drużyny rodzinne, to mogą być drużyny przyjacielskie, sąsiedzkie albo po prostu przypadkowe osoby, które po prostu znalazły się na festiwalu. Ta gra ma też bardzo fajny taki aspekt integracyjny. No i dobieramy się w drużyny, jest siatka, taka mniej więcej jak do gry w siatkówkę, może troszkę niższa. No i zadanie polega na tym, aby przerzucić dynię za drużynowo, za pomocą kocyka z jednej strony na drugą. To brzmi może prosto, dynia też, uspokoję tutaj wszystkich, nie jest prawdziwa, ciężka, wielokilogramowa, to jest dynia pluszowa, uszyta specjalnie na tą okazję. Więc zasady teoretycznie są proste i brzmi to dość prosto, ale gra dostarcza naprawdę wielu, wielu emocji. I przerzucenie z jednego kocyka na drugi przez obie drużyny to często nie jest wcale łatwe zadanie.
0: To Weroniko, powiedz mi proszę jeszcze, jaki taki, może zapytam cię o twoją ulubioną taką potrawę z dynią, na którą czekasz w niedzielę, na której nie możesz się doczekać, aby spróbować jej ponownie na festiwalu.
1: Bardzo piękne pytanie i ja już sama się rozmarzyłam. Słuchaj, jest tego trochę. Zupa dyniowa to jest absolutny klasyk i co roku ją mamy na festiwalu w różnych wariantach, ale w tym roku, czytając sobie trochę o tym, co przygotowali nasi wystawcy, co przygotowali nasi goście, no to złapało moją uwagę taka pozycja w menu jak drożdżówki z dynią z miso i sosem orzechowym.
0: To będzie na pewno bardzo smaczne. Ja już jestem w stanie sobie to wyobrazić. Weroniko, dziękuję ci bardzo za połączenie się krakowsko z czwórką. Festiwal Zaklęte w Dyni już w niedzielę w Krakowie, a ja dziękuję i mówię powodzenia i smacznego tobie, Weroniko.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy do Nowej Huty.

Krakowie, Dynia, w Siedlcach, The Office, w Warszawie, Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków i Warsaw Gallery Weekend to tylko niektóre wydarzenia, które warto odwiedzić i warto przeżyć we wrześniu. A ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, życzę miłego weekendu i mówię do usłyszenia. Julia Święch.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stary.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na dzielnicy.

0: na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy, Adam Smolarek i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
10: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
9: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Polsce będzie raczej chłodny i pochmurny. Temperatury po zachodzie słońca spadną mniej więcej do 10-15 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i północy, a najchłodniej na południu i wschodzie. W większości kraju powinno być spokojnie i bez większych opadów, choć lokalnie, szczególnie na południu, może jeszcze przelotnie popadać. Wiatr będzie na ogół słaby, więc największym przeciwnikiem będzie po prostu temperatura. Jeśli więc macie dziś wieczorem plany na zewnątrz, lekka kurtka zdecydowanie nie zaszkodzi. Piątek kończymy już w zdecydowanie wrześniowej atmosferze.
1: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my. Nie gra nikt.
10: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Dzień dobry, cześć. Zaczynamy kolejne Gramy co chcecie, czyli dwie godziny, podczas których naprawdę oddajemy wam antenę. Rozpoczynamy też weekend, bo mamy piątek, godzinę 18, już parę minut po. No i przypominam, że to audycja, która polega na tym, że to wy wysyłacie nam piosenki, które chcecie usłyszeć na naszej antenie. Rozpoczęliśmy od numeru, pod którym ktoś napisał mi, że to jeden z najlepszych powerplayów na początek dnia. I muszę powiedzieć, że stuprocentowo się z tym zgadzam. Bardzo pozytywnie nastrajający numer. Zdradzę wam, że dopiero niedawno dowiedziałam się, że śpiewa go Eddie Murphy, bo to Party All The Time wybrzmiało na naszej antenie przed chwilą. I wchodzimy do nowości. The Bug i Friday Night Plans z numerem Miss You, tego chciał dzisiaj posłuchać Przemek. Później Andy Stott i Eileen Howley. No i właśnie to jest coś, z czego ja się bardzo cieszę, bo Andy Stott wraca, więc pojawiła się też prośba specjalnie z tej okazji. Numer nazywa się Something in Mind. A na koniec tego pierwszego muzycznego zestawu Paula, która nadal wspomina koncert OK-Lu na OFF Festiwalu, poprosiła o Loaded w remiksie Ninja Sword.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.

No dobrze, zaczyna się weekend, tak jak wspomniałam wcześniej, więc chyba możemy trochę przyspieszyć. Traxman z numerem Tango. Idealny soundtrack na moment, kiedy właśnie skończycie pracę. Zamykajcie już te laptopy i przypominajcie sobie, że przez najbliższe dwa dni nie musicie przecież ustawiać budzika. W ogóle to footwork w bardzo dobrym wydaniu. A zaraz potem DJ Rashad i In the Club Before 11 O'Clock. Kolejny wspaniały footworkowy kawałek, więc mam nadzieję, że wprowadzi was te kilka minut footworku, które przed nami, w bardzo dobry nastrój.

0: audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Wracamy do Polski. Liwka z numerem Poza Tobą Nic. Agnieszka napisała nam po prostu, że jej zdaniem singiel roku już mamy. I trochę jestem bliska zgodzenia się z tym. To jest też mocna deklaracja, ale chciałabym wiedzieć, czy wy się z nią zgadzacie. Dajcie znać. Potem Piotr Odoszewski i Kid. To jest propozycja od Mateusza. A na koniec Karaś Rogucki i Niedźwiedzie Polarne. Słuchaczka, która poprosiła o ten numer, napisała: chcę sobie przypomnieć, że nawet kiedy jest chłodno, to można trochę potańczyć i się ocieplić. I to jest naprawdę bardzo dobry plan, więc mam nadzieję, że zaczniecie tańczyć i zrobi wam się ciepło.

To jest audycja Gramy co chcecie w radiowej czwórce. Teraz trochę popu, trochę nostalgii i trochę nowości. Charlie XCX z Dying for You. To jest propozycja od Ani, która po obejrzeniu Wichrowych wzgórz kompletnie zakochała się w soundtracku przygotowanym do tego filmu właśnie przez Charlie. Potem cofniemy się do 2005 roku, bo na playliście czeka już CSS z numerem Alala, a następnie nowość od Troya Sivana na życzenie Mateusza, She's the Best. Czekamy na album od Troya, bo nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to wydarzy się jeszcze w tym roku.

0: audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Kolejne dwa numery to dowód na to, że muzykę można odkryć nie tylko w serwisach streamingowych, jak się nam ostatnio przyjęło. Karolina zakochała się w Touch Touch przez trend z TikToka. I wiecie co? Nie ma sensu już udawać, że ten TikTok nie potrafi czasem podrzucić nam naprawdę fajnej muzyki. Zaraz po Touch Touch na antenie radiowej czwórki wybrzmi DJ Dave z The Wait. To jest DJ-ka, która tworzy muzykę za pomocą kodu. Sprawdzajcie jej Instagram, gdzie właśnie pokazuje, jak to robi. Jest to naprawdę ciekawe zjawisko i też podobno bardzo szerokie zjawisko, ale trochę się o tym nie mówi głośno, ale teraz oddajemy antenę muzyce.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026,

0: słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Po reklamie.
5: Tak jak

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Przed nami spokojniejszy weekend, choć zdecydowanie bardziej wrześniowy niż wakacyjny. Sobota przyniesie więcej słońca, ale będzie chłodno. W większości kraju około 19-22 stopni. Lokalnie, szczególnie na południu, zachodzie i nad morzem mogą pojawić się przelotne opady. W górach i na północy temperatura może spaść nawet do około 15-17 stopni. Niedziela zapowiada się podobnie, ale miejscami będzie odrobinę cieplej. Na zachodzie temperatura może sięgnąć 23 stopni, a w większości kraju około 19-21. Nadal sporo przejaśnień, choć na

0: Morzu i w Karpatach możliwy jest przelotny deszcz. Czyli weekend raczej spokojny, umiarkowanie ciepły i z przewagą przejaśnień. Idealny na jesienne spacery, ale kurtka zdecydowanie zostaje z nami.
1: Autopromocja.
2: Od 20 do 23 zapraszam na pasmo muzyczne, w którym opowiem o holenderskiej grupie Crack and Smack. Zaprezentuję nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Frankie Knucklesa. A w trzeciej godzinie zaprezentuję miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eco i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Przed nami trzy mocne kobiece głosy. Wysłuchacie radiowej czwórki. Miley Cyrus na życzenie Magdy, która napisała nam, że wychowywała się na Hanie Montanie i do dziś z ogromną ciekawością śledzi każdą kolejną erę Miley. A taka właśnie przed nami, bo to singiel zapowiadający jej nowy album. Potem Beyoncé i Pharrell Williams, propozycja od Izzy, która najwyraźniej nie mogła przepuścić okazji, żeby przypomnieć, że Queen Bee powraca. A na koniec Adela i Nicole Kidman, która właśnie swój debiutancki album wydała w ostatni piątek. Czy będzie topką industry? Zobaczymy. Ja jestem tego naprawdę bardzo ciekawa.

0: audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Teraz blok trochę bardziej refleksyjny, bo chyba wszyscy powoli zaczynamy zauważać, że lato naprawdę się kończy. Nie jestem zadowolona z tego powodu, nie wiem jak wy. Pierwszy będzie Iwer, który sam wysłał nam swój najnowszy numer. Napisał, że to kawałek utrzymany w estetyce songwriterskiej z elementami indie popu i że jego zdaniem całkiem nieźle wpisuje się klimatem w schyłek lata. Potem The Pox z propozycją, jak sami piszą, do refleksji, zasłuchania i delektowania się. A na koniec linia 16 i marność, bo skoro już wchodzimy w klimat jesiennej zadumy, to możemy zrobić to porządnie.

0: na audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Puśćmy sobie odrobinę nostalgii. Karol napisał do nas na Facebooku w sprawie Crystal Fighters i Follow. Ostatni raz w radiu słyszałem ten utwór, jak sam go puszczałem w swojej audycji. Każde odpalenie tego kawałka to taki shot energetyczny, którym warto by podzielić się z innymi słuchaczami, więc my jesteśmy tutaj właśnie po to, żebyśmy mogli się tą muzyką dzielić. Po Crystal Fighters będzie jeszcze Pumped Up Kicks od Foster the People, które dla mnie w ogóle jest jakimś niesamowitym zjawiskiem nostalgii w mojej głowie, a potem Blue Foundation i Eyes on Fire. Propozycja od Ewy, która po ostatnim seansie Zmierzchu najwyraźniej znowu wróciła do tego soundtracku i umówmy się, ten soundtrack jest naprawdę wspaniały, a Zmierzch jest właśnie idealnym filmem na jesień, także wszystko tu się zgadza.

0: audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego Gramy co chcecie, ale jeszcze trochę miejsca na nostalgię znajdziemy. Bartek poprosił o Reflektor od Arcade Fire, bo jak sam przyznał, wzięło go ostatnio na wspomnienia i no chyba nie skłamię, jak powiem, że

Dla mnie to zdecydowanie top 3 utwory z dyskografii Arcade Fire, więc bez problemu znalazło się miejsce w dzisiejszej audycji na to, żeby to powspominać. A na sam koniec Omasta i In Your Face. I tym samym kończymy kolejne spotkanie, podczas którego to wy ułożyliście nam playlistę. Przypominam, że za tydzień kolejna okazja na to, żeby usłyszeć swoje propozycje na antenie czwórki. Wysyłajcie je na naszego maila czwórka@polskieradio. Możecie też zostawiać swoje propozycje pod naszymi postami na Instagramie, pod naszymi dedykowanymi postami na Instagramie i Facebooku. Wszystko sprawdzamy, układamy playlisty, żebyście byli zadowoleni. Także ja już się żegnam. Słyszymy się w czwartek w Przesterze. Zapraszam o 21:00. Miłego weekendu. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Minęła 20.
1: Wieczory.
2: Pogoda.
0: Potrafią zaskoczyć chłodniejszym powiewem. Niezależnie od tego, czy złapaliście dziś resztki słonecznej aury, czy przed waszym miastem wiszą już wrześniowe chmury, temperatura po zmroku zaczyna wyraźnie spadać. To ten moment roku, kiedy wychodząc z domu, warto mieć pod ręką jakąś dodatkową warstwę, bo aura bywa wyjątkowo zmienna. Najważniejsze jednak, że w głośnikach mamy idealne brzmienie na ten piątkowy wieczór, który rozgrzeje was bez względu na to, co dzieje się za oknem.
2: Autopromocja.
3: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
4: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
3: Przez centrum będzie szybciej stać.
4: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
3: Dobra, jak chcesz.
4: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
3: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
4: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
3: Adam Smolarek
4: i Del M.
2: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Pasmo Muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Stop Space Return Crazy P. Remix zrealizowany przez duet Yuna Bombers, twórców festiwalu Electric Chair. Ten remix nadał ikonicznemu utworowi formacji Crazy P znacznie głębszy, bardziej surowy, dynamiczny wymiar. Wydany pierwotnie w roku 2008 nakładem 2020 Vision, utwór dziś uchodzi za jeden z najbardziej eleganckich i ponadczasowych reworków w całym katalogu brytyjskiego zespołu. A teraz brytyjski wokalista Paul Johnson, często mylony ze swoim chicagowskim imiennikiem, wydał ten utwór w 2014 roku nakładem brytyjskiej wytwórni Expansion i za aranżację odpowiadał tu sam ojciec chrzestny muzyki house, Frankie Knuckles, we współpracy z Ericiem Cooperem. Ten remix powstał bezinteresownie po tym, jak Paul Johnson wysłał ten utwór przez Facebooka. Było to jedno z ostatnich nagrań w życiu Frankiego Knucklesa, tuż przed jego śmiercią w marcu 2014 roku. I jest to kwintesencja eleganckiego, ciepłego, soulowego brzmienia Vocal House.

Close Counters oraz wokalistą Andre Espotem, wydając w wytwórni Heist epkę zatytułowaną Push Your Luck. Całe wydawnictwo ukaże się pod koniec września. Teraz nagranie, które można określić terminem Jack in House. Autorem remiksu jest ceniony amerykańsko-australijski producent James Kurt, znany m.in. z projektu Greenskeepers, który nadał chwytliwemu klasycznemu oryginałowi mocno podrasowany groove w stylu Jack in House.

0: pasmo muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: To Scott Austin Ato, jeden z moich ulubionych house'owych producentów i nagranie Carnival, wydane w 2021 roku nakładem znanej wytwórni Classic Music Company. To jest wytwórnia, którą prowadzi Luke Solomon. A teraz Brazylijczyk Moczak, który opublikował płytę z remiksami swojego nagrania Da Funk. Dostaliśmy świetny remiks Sinti, ale także doskonałą wersję legendy włoskiej muzyki techno, Marco Caroli. Ostatnio Marco często mylony jest z niejakim Marco Cariolą, autorem popularnego profilu na Instagramie, wyśmiewającego różne DJ-skie patologie. Polecam wam odwiedzić tę stronę, bo ubaw jest naprawdę przedni, a profil jest dowodem, że niektórzy gwiazdorzy muzyki tanecznej zwyczajnie nie mają poczucia humoru. Już teraz Moczak i Da Funk w remiksie Marco Caroli.

Brytyjski producent LP Rhythm powrócił z euforycznym, zainspirowanym brzmieniem lat 90. utworem How Ya Feelin', nawiązującym energią do klasyka The Second Coming. Numer inauguruje działalność jego autorskiej wytwórni Lost Property, która ma być platformą dla jego muzycznej i artystycznej wizji, jak mówi sam artysta. Kawałek zdobył już potężne wsparcie wśród popularnych DJ-ów. Grają go m.in. Peggy Goo, MK, Chris Stassi, Posa czy Sarah Story w BBC Radio 1. No i to jest dość ciekawy moment w karierze artysty, bo ten rok, to lato LP Rhythm na pewno może zaliczyć do bardzo udanych. A teraz Black Spuma, czyli uznany duet Lauer i Fabrizio Amarella, który powraca z nową czteroutworową epką Megamix, wydaną nakładem należącej do Amarelli wytwórni Wrong Era. A to nagranie nazywa się Das Ende. Pierwszą godzinę zakończy utwór, nowy utwór z katalogu wytwórni Fantasy Sound. To jest oficyna, która należy do Erola Alkana. Nagranie nazywa się Bergen Light Rail, a wykonuje je Richard Sen.

0: Autopromocja.
1: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncerty Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: O tej porze roku aura potrafi drastycznie zmienić oblicze w zaledwie parę godzin. Od przyjemnego, powracającego ciepła po mocne jesienne ochłodzenie i gęstniejącą mgłę. Słońce zeszło już nisko, a spadek temperatury jest o tej porze wyjątkowo odczuwalny, zwłaszcza jeśli spędzacie ten czas w trasie albo na świeżym powietrzu. Wrzesień lubi przeplatać przelotne opady ze spokojnymi nocami, więc absolutnie nic nie powinno nas dziś zaskoczyć. Grunt nie dać się przewiać i trzymać się ciepłych, dobrych wibracji, które serwujemy na antenie czwórki.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Pasmo Muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Za nami Tonic and Man i nagranie Running Out of Time w remiksie Crack and Smack. Przez najbliższą godzinę prześledzimy historię tego holenderskiego projektu, Crack and Smack, czyli Oscara de Jonga, Marka Knepersa i Wima Pluga. Przejdziemy pełną drogę od debiutanckiego albumu Boogie Angst w 2005 roku przez wielki międzynarodowy przełom z płytą Plastic People i utworem Squeeze Me z 2008 roku, którym to utworem zachwycał się sam Kanye West. Dojdziemy do wydanego w zeszłym roku albumu Velvet Seas i najnowszego wydawnictwa z remiksami Velvet Seas Remixed z września tego roku. Spinamy więc ponad dwie dekady klamrą od debiutu po najnowsze remake'i. Jednakże chciałbym sięgnąć po nagrania, mniej znane nagrania pochodzące także z najnowszej płyty Velvet Seas Remixed. Teraz Crack and Smack i kompozycja zatytułowana Travel Light, tu z gościnnym udziałem Ivara, a potem klasyk, jeden z moich ulubionych utworów w katalogu tej grupy, Keep on Searching.

0: Pasmo Muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Skąd wzięła się nazwa Kraken Smak? Otóż nazwa pochodzi od holenderskiego powiedzenia krak noch smak, co oznacza coś bez smaku i bez wyrazu. Panowie jednak przewrotnie usunęli słowo noch i zrobili z tego swój znak rozpoznawczy. Poza studiem nagraniowym Kraken Smak zasłynęli znakomitymi występami na żywo. Mieli okazję na przykład występować na festiwalu Carbon Silesia, czy też na festiwalu Snowfest. To są wydarzenia, nad którymi my, czwórka, mamy patronat. Kraken Smak mieli okazję wystąpić na wielu festiwalach, m.in. na Glastonbury czy Coachella. A za chwilę pojawi się nagranie Let's Go Back z 2011 roku. Nagranie, w którym zaśpiewał sam Rom Anthony, legenda house'u z New Jersey, znany chociażby z wokalis w utworze One More Time, Daft Punk.

2014 roku zespół otworzył własną wytwórnię Boogie Angst, nazwaną bezpośrednio na cześć ich debiutanckiego albumu z 2005 roku. Stała się ona domem dla autorskiego materiału oraz młodych talentów sceny New Disco i Funk. To właśnie tam trafił album Juicy Fruit z 2016 roku ze słynnym I Don't Know Why z Mayerem Hawthornem, a w 2019 roku płyta Pleasure Center przesiąknięta słonecznym, kalifornijskim brzmieniem. A teraz przechodzimy do najnowszego etapu w historii grupy. Otóż w roku 2025 zespół opublikował album Velvet Seas, powstający między Leiden, czyli miejscem, gdzie artyści mieszkają, a Los Angeles. I ten album jest dopełniony takim psychodelicznym brzmieniem i ciepłym, west coastowym soulem i funkiem. Dopełnieniem tej ery stało się wydawnictwo Velvet Seas Remixed z września tego roku i do stworzenia nowych wersji muzycy z Holandii zaprosili cenionych producentów ze świata new disco i elektroniki, w tym francuskiego mistrza Juxeka. Jego wersję słyszeliśmy przed chwilą, a także Raya Menga czy pochodzącego z Rio de Janeiro Diogo Strausza. Już teraz posłuchamy wersji Travel Light właśnie w wykonaniu tego brazylijskiego producenta.

0: na Pasmo Muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Wymiana twórcza w przypadku Crack & Smack od początku działa w dwie strony. Poza autorskimi płytami Trio wyrobiło sobie ogromną markę jako producenci remiksów. Na przestrzeni ponad dwóch dekad przerabiali nagrania dla takich tuzów jak Jamiroquai, Roy Ksop, Aretha Franklin, Solomon czy Chromatics, przemycając zawsze swój charakterystyczny analogowy bas i ciepły groove. I tym akcentem powoli spinamy klamrą naszą dzisiejszą monografię od debiutanckiego krążka Boogie Angst z 2005 roku po Squeeze Me, sceny wielkich festiwali i autorski label, aż po zeszłoroczny album Velvet Sea, jego najświeższą remiksową odsłonę z tego miesiąca. Oscar, Mark i Wim udowadniają, że ich wizja funku i elektroniki jest nie do podrobienia. Zostawiam was z dawką ich muzyki do końca tej godziny, a już za chwilę Velvet Seas w wersji Raya Manga, a później kompozycja Glassnote, która ukazała się nakładem wytwórni Eskimo.

Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Wieczór na zewnątrz ma już swój typowy wrześniowy charakter. O tej porze temperatura spada zazwyczaj do swoich najniższych rejonów, a wilgoć powietrzu wyraźnie przypomina nam, że lato powoli ustępuje miejsca jesieni. Niezależnie od tego, czy za waszym oknem bębni właśnie deszcz, czy jest to wyjątkowo spokojna, chłodna noc, warunki są idealne, by zaszyć się w bezpiecznym miejscu, a wrześniowe wieczory mają w sobie niesamowity klimat do słuchania dobrej muzyki. I mam nadzieję, że dzisiejsza selekcja idealnie wpisze się w ten nastrój.
1: Autopromocja.
2: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
3: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
2: Przez centrum będzie szybciej stary.
3: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
2: Dobra, jak chcesz.
3: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
2: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
3: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
2: Adam Smolarek
3: i Del M.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siemano, z tej strony BRK.

Czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.

Gościem ostatniej godziny audycji będzie Maximilian Tranvaan, polsko-francuski DJ mieszkający od 20 lat w Polsce. Ten set jest zapisem jego występu w audycji 12 cali na godzinę. Max to nie tylko DJ, ale także producent i rezydent warszawskiej miejscówki Monkey Love. Jeden z selektorów, którego bardzo cenię, znamy się od lat. Jest to bardzo dobry DJ tworzący i grający muzykę house. Jest to bardzo dobry selektor. Jedna z najciekawszych postaci na polskiej scenie klubowej. Zapraszam na set. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. A już teraz gra Maximilian Tranvaan, czyli

ostatniej godzinie pasma muzycznego słuchamy setu nagranego w audycji 12 cali na godzinę przez Maximiliena Tranvana, czyli MTV, rezydenta warszawskiej miejscówki Monkey Love, jednego z najciekawszych warszawskich DJ-ów.

Słuchamy występu, który w studiu czwórki zarejestrował MDD. Maksymilian słynie z tego, że potrafi zbudować na parkiecie niesamowite napięcie, płynnie miesza hipnotyzujące brzmienia z klasycznym, energetycznym klimatem. I jest reprezentantem Monkey Love, regularnie można go usłyszeć w różnych polskich klubach, a dzisiejsza selekcja to świetny dowód na jego wielowymiarowe podejście do muzyki elektronicznej. Gra MPG. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi.

0: Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncerty Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Czwórka, to słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Cześć, nazywam się Dej. Wiele ci za zrobita.
2: Yo, ponownie witam, nie Londynu, Bruk. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two step. Bluza czarna jak kruk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję Oyster. Yo, dziś brytyjski vibe jest

warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa, nigdy dość

To etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali. To

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to

i po twarz. To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Oslo, Paryż, lecę teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finish, dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moja love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Thank you.

nie ma miłości. Są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki. Jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla szczuki. Dawaj gnilach, dawaj dzichuch, dawaj zjech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się tuszami, zaciska się pięć.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.